Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2 Konin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Jeniek, witajcie. Przed nami informacje z Konina i okolic. Zapraszam. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Koninie, popularnie zwane MPC-em, działa w mieście od 50 lat. W tym czasie ogrzewanie w mieście, początkowo pochodzące z węgla palonego w kotłowniach, zmieniło się w ciepło pochodzące w większości z energii OZE. Kiedyś Konin kojarzył się wielu z kilometrami ogromnych rur wzdłuż, a czasem nawet nad ulicami miasta. Teraz to już tylko historia. Jak zmieniał się miejski cieplik w Koninie, opowiedzieli nam przedstawiciele MPC Konin podczas konferencji. Na początek posłuchacie prezesa spółki Sławomira Lorka, który wprowadzi nas w ten temat.
2: Konferencja jest związana z jubileuszem 50-lecia, który naszej spółce tak naprawdę towarzyszy od stycznia 2026 roku. Spółka MPC Konin powstała w roku 1976 i pierwszym takim akcentem, którym Państwo też już współuczestniczyliście, to była wystawa, która miała swoją premierę w Domu Zamyłki, a potem prezentację na terenie właśnie w przestrzeni miejskiej, czyli na Placu Wolności. Tak się składa, że podczas tej konferencji chcemy Państwu przedstawić kolejne nasze działania, które będą towarzyszyły naszej spółce. Ja chciałem przedstawić tutaj serdecznie osoby, które nam towarzyszą. Jest pani dyrektor Elżbieta Głowacka. Z nami jest związana nie od 50 lat, ale od roku ubiegłego, czyli zajęła też, jest to dyrektor finansowy, główny księgowy, i panią Marię Górską, którą też Państwo znacie, bo brała udział w wielu konferencjach, pożegnaliśmy, wybrała już stypendium ZUS-u i jest emerytką MPC Konin. Jest z nami pan dyrektor Adam Strakowski, dyrektor techniczny, który z naszej czwórki najdłużej w firmie pracuje i też Państwo mieliście okazję nieraz go zobaczyć, poznać w różnych sytuacjach związanych z awariami, żeby było ich jak najmniej, ale również w działaniach dotyczących przebudowy naszego systemu i bieżących sprawach związanych z naszą działalnością. Jest pan dyrektor Jacek Slanina, pan dyrektor innowacji marketingu. Ja zawsze tłumaczę, że jest to najdroższy wydział, bo to jest ten akurat dział, który dba nie tylko o dobre relacje z klientami, czyli prowadzi biuro obsługi klienta, ale również jest tym działem, który odpowiada za komunikację z naszymi odbiorcami, ale również z Państwem. I Sławomir Lorek, prezes zarządu, pełni tą funkcję od roku 2020 i mam ten zaszczyt być współorganizatorem jubileuszu 50-lecia MPC Konin. Miałem okazję uczestniczyć 10 lat temu w jubileuszu, ale wtedy w innej roli, także taka podwójne jak gdyby przeżycie, a mianowicie zrobić pewne podsumowanie tego, co towarzyszy firmie MPC Konin w ciągu pół wieku. Czyli pierwsza impreza, o której wspomniałem, to była wystawa, która się już odbyła. Kolejnym wydarzeniem to jest akurat wydarzenie skierowane do naszych pracowników, ale mające ogromne tradycje, a mianowicie tradycyjny spływ kajakowy, który był zainicjowany wiele lat temu przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. I MPC Konin był organizatorem takich dużych spływów. Sam nawet miałem okazję w dwóch spływach uczestniczyć jako uczestnik takiego spływu. Wróciliśmy do tego zwyczaju, do tej tradycji i po raz kolejny organizujemy właśnie spływ kajakowy. 50 uczestników to są nasi pracownicy, rodziny w tym roku. Po raz kolejny będą mogli rzekę Wartę poznać z widokiem na brzeg, czyli z pozycji kajaka. No i główne uroczystości, gala, która jest zaplanowana na 9 września, jest to środa, godzina 12, Konińskie Centrum Kultury. No i jak gdyby podsumowaniem tego z naszych obchodów, no to będzie również takie spotkanie dla pracowników, ich rodzin w dniu następnym, czyli w czwartek 10 września. Tak wygląda kalendarz obchodów, jeżeli chodzi o obchody 50-lecia firmy MPC Konin. Natomiast bym teraz poprosił pana dyrektora Jacka Slaninę. Nikt tak nie zna historię MPC-u Konin, bo najbardziej jest w wtajemniczony i wdrożony w historię, począwszy od starych kronik, które towarzyszą naszej firmie, i oddajemy głos panu dyrektorowi Jackowi Slaninie.
3: Większość środków na działania marketingowe, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej, pozyskujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku po raz szósty złożyliśmy stosowny projekt i po raz szósty otrzymaliśmy dofinansowanie. W tym roku ponad 100 tysięcy złotych na działalność dotyczącą edukacji ekologicznej. I dalej, jeśli chodzi o kolejne nasze działania dotyczące 50-lecia MPEC-u, planujemy cykl postów na Facebooku. Przypomnimy mieszkańcom, państwu również, całą historię MPEC-u i wszystkie wydarzenia takie, które byśmy nazwali kamieniami milowymi spółki. Będą ciekawostki, anegdoty, zdjęcia archiwalne. Właśnie tu przede mną jest taka kronika, którą znalazłem w archiwach spółki, gdzie pracownicy kiedyś ręcznie wklejali zdjęcia, opisywali te zdjęcia. Stąd też możemy poznać całą historię spółki. A tak jak prezes powiedział, zaczęło się wszystko 1 stycznia 1976 roku. Jak państwo wiecie, rok 75 był tutaj bardzo znaczący dla Konina, bo powstało województwo konińskie i od 76 roku tworzono struktury techniczne do funkcjonowania województwa i właśnie powstał oddział energetyki cieplnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obsługiwał w zakresie ciepła całe województwo konińskie, a tak naprawdę ośrodki, gdzie istniała sieć, czyli Konin, Turek, Słupce i Koł. Raz w tygodniu będzie post, natomiast kulminacja obchodów, tak jak prezes powiedział, 9 września, gala jubileuszowa w Konińskim Centrum Kultury. Tam będzie czas na film jubileuszowy, wręczenie medali, wyróżnień. Dzień później dzień integracyjny. Mamy jeszcze kilka pomysłów, bo tak naprawdę te nasze obchody trochę ewoluują i jest chociażby pomysł, żeby przy siedzibie spółki umieścić kapsułę czasu. Mam nadzieję, że ktoś za kolejne 50 lat zajrzy do niej i zobaczy, jak to ciepło wyglądało w roku 2026, ale to są takie elementy, które jeszcze dopieszczamy i jak będziemy znali szczegóły, to na pewno państwa o tym poinformujemy.
2: Czy tutaj pan dyrektor o swoich doświadczeniach wieloletnich jako dyrektora technicznego coś chciałby dodać jeszcze? Jak się zmieniała się struktura sieciowa?
4: No więc akurat zatrudniłem się w latach, gdzie też w Polsce były wszelkiego rodzaju problemy z materiałami, więc problemem było w tym czasie, jak się zatrudniłem w latach 88 i 89, zwykłe żarówki do węzłów cieplnych. Także to był problem. Teraz praktycznie z żadnymi materiałami, z żadną techniką, żadną elektroniką nie mamy problemów. Wszystko jest po prostu kwestia czasu wykonania, no i jak we wszystkim pieniędzy. Więc firma jest i zelektronizowana, i dane mamy telemetryczne, i z komór takich najistotniejszych ciepłowniczych, z węzłów cieplnych. Mamy około 60% sieci w standardach preizolowanych, czyli już nie jest układana w kanale lub na powierzchni, tylko jest zagłębiona w ziemi bezpośrednio w gruncie. Rury są otoczone pianką poliuretanową i płaszczem polietylenowym. To już nie jest jakaś tam wata szklana czy wełna mineralna, która z czasem, że tak powiem, traciła swoje właściwości, bo traciła grubość, więc też systematycznie te straty ciepła zmniejszamy. Niemniej no, idealnie się nie da osiągnąć, no bo nie ma czegoś takiego. Ciepło promieniuje jednak z rur, więc tutaj jest też niesamowity postęp i corocznie wymieniamy, niezależnie czy mamy środki zewnętrzne, czy ze swoich, duży zakres, na ile mamy możliwości finansowe, wymieniamy tych rur, zwłaszcza te odcinki takie awaryjne, co limitują ciągłość dostawy ciepła. Złożyliśmy wniosek też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i planujemy w przyszłym roku wymienić sieć w Gosławicach, tak jak są te kamieniczki wszystkie, z tym, że no, jak gdyby pierwszy etap przeszliśmy pozytywnie, no i czekamy na ogłoszenie kolejnego etapu, ale to nie tylko my czekamy, więcej firm czeka, jak zostanie rozpoczęty, ale jesteśmy dobrej myśli, jeszcze trochę czasu do przyszłego roku jest.
2: Korzystaliśmy wcześniej z projektu przebudowa sieci i likwidacja węzłów grupowych. I taka ciekawostka, na ulicy Leśnej, gdzie likwidowaliśmy sieć, często jako izolacja, to nawet była jakaś stara kufajka, albo czasem i niestety papier ten gdzieś był użyty jako izolacja. Także sami wiemy, jak ważne jest zapewnienie naszym odbiorcom ciepła, które nie będzie marnowane, bo najdroższe ciepło jest to, które jest marnowane. Oczywiście są pewne wskaźniki, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Ja to już nieraz też i mówiłem publicznie, jeżeli nośnikiem energii jest gorąca woda, mamy do czynienia z rurami ciepłowniczymi, które są rurami metalowymi, no to wiadomo, że te pewne straty są w ogóle wkalkulowane w to formułę jak gdyby transportu energii, której nośnikiem jest gorąca woda. Natomiast ja myślę, że też Państwo sami zauważyliście, że w wielu obszarach w Koninie dawno temu, 30 lat temu, jak spadł śnieg, to można było wskazać, gdzie są nasze rury ciepłownicze. Dzisiaj to wygląda inaczej. Dlatego jak pojawiają się takie programy, jak właśnie ten w Gosławicach, gdzie tam mamy straty na tym osiedlu, chcemy właśnie zrobić nie tylko sieć, ale również nasze przyłącza. Często mamy tam awarie, a ponieważ pojawiła się możliwość uzyskania środków z tego funduszu, stąd składamy o takie środki.
5: Tak jak pan prezes wspomniał, ja tutaj jestem zatrudniona dopiero od września ubiegłego roku. Przez pierwsze 2 miesiące miałam zaszczyt i możliwość współpracować właśnie z panią Górską. Wdrażałam je we wszystkie problemy związane ze specyfiką branży, no bo księgowość, pewien zarys jest taki sam, natomiast trzeba zrozumieć specyfikę firmy. Myślę, że jej się to udało. Mam za sobą pierwszy zamknięty okres obrachunkowy roczny za 2025 rok. Wyniki są już, że tak powiem, upublicznione, są dostępne w KRS-ie. Każdy może prześledzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bilans, rachunek i inne dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym. Bieżące okresy rozliczeniowe też jak najbardziej pozytywnie, chociaż nie ukrywam, że sprzyjała też nam pogoda. Być może nie do końca jest to dobre dla odbiorców, natomiast dla nas jak najbardziej na tak, na plus. Oprócz tego wdrażamy się do wyzwań, jakie niesie ze sobą Ministerstwo Finansów odnośnie KSeF-u. To jest wyzwanie, które stoi przed każdym przedsiębiorcą, nie tylko przed naszą spółką. Niemniej system jest przygotowany, jest jakby ulepszany system obiegu dokumentów wewnątrz spółki, żeby dostosować je do tych wymogów, jakie stawia przed nami Ministerstwo Finansów. Nie wszystkie jakby te rozwiązania idą naprzeciw oczekiwaniom odbiorcom, bo tak naprawdę u nas kluczowym elementem, który jest załącznikiem do faktury, to są dane dotyczące zużycia tego ciepła, które jest dedykowane dla poszczególnych odbiorców. Na początku nie była znana jakby funkcjonalność KSeF-u pod tym kątem, dlatego chcąc jakby sprostać oczekiwaniom odbiorców, wymyśliliśmy możliwość logowania się indywidualnie każdego z odbiorców na naszym e-booku i możliwość pobierania wszystkich takich danych dotyczących zużycia, żeby mógł sobie to odpowiednio zewidencjonować, zapoznać się z zasadnością tej faktury, z czego to wynika, właściwie rozliczyć koszty, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. No i też jest możliwość analizy wcześniejszych okresów rozliczeniowych, czyli cofnięcie się do historii, porównania sobie, zebrania danych graficznych. Myślę, że to też jest takie fajne rozwiązanie i to się spotkało z takim ciepłym, dobrym odbiorem ze strony naszych odbiorców ciepła. Wraz z fakturami, jeszcze jak była wersja papierowa, wysłaliśmy takie indywidualne loginy i hasła i ja dzwoniłam do największych właśnie odbiorców, do spółdzielni mieszkaniowych i oni z tego korzystają, są zadowoleni, mało tego, zgłaszali swoje sugestie i też sposób jakby odbierania faktur, tak żeby im uprościć ten obieg wewnętrzny dokumentów, został dostosowany do ich potrzeb. To wszystko jest na bieżąco analizowane ze służbami IT w naszej spółce i myślę, że oni to akceptują i są zadowoleni z tego rozwiązania. Generalnie jakby nie spotkałam się ze sprzeciwami, że komuś to się nie odpowiada, że niedobre rozwiązanie. Są też możliwość zintegrowania to na bieżąco z fakturami, żeby mogli, że tak powiem, jednym zasysaniem pobrać te załączniki do faktur, także myślę, że jest to fajne i ciekawe rozwiązanie. Mało tego, wiem, że inni też z nas jakby kopiują to rozwiązanie.
2: E-faktura też była wdrożona wcześniej i e-bog również został wdrożony dla indywidualnych, którzy chcieli. Natomiast tu
5: ale tutaj, jeżeli osoby fizyczne, to no nie ma obowiązków w KSeF-ie i my jakby z tego rozwiązania korzystamy, bo możemy dobrowolnie, ale my nie weszliśmy dobrowolnie.
6: Trochę hybrydowo,
5: tak, dokładnie tak.
2: Z tym, że to, co powiedziała pani dyrektor, akurat w przypadku odbiorców instytucjonalnych, szczególnie mówimy tutaj o spółdzielniach mieszkaniowych, mówimy tutaj o zarządcach, którzy zarządzają wieloma budynkami, akurat to wdrożenie z wykorzystaniem e-boku i z oprogramowaniem z firmy Unisoft, z którego korzystamy, ono było takim krokiem do przodu i to spotkało się z odbiorem. Przez to jeszcze lepiej wykorzystujemy te rozwiązania IT, które są w naszej spółce. A po drugie, no tak jak powiedziała pani dyrektor, decydując się na zaproponowanie, my wspólnie z producentem oprogramowania dobieraliśmy odpowiednią formułę tego e-booku na potrzeby właśnie odbiorców, bo jak państwo wiecie, no dla nas płatnikiem jest konkretny podmiot, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, która płaci za zasoby, które są ich własnością, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, która jest zarządcą, bo wspólnot. Natomiast bardzo ta formuła e-booku ułatwia również to bezpośrednie rozliczanie się z konkretną lokalizacją, z konkretnym blokiem. I tu chcę państwu powiedzieć, że tak jak powiedziała pani dyrektor, znaczy, daliśmy pewne rozwiązania, z których wiem, że dzisiaj one są też promowane w innych spółkach ciepłowniczych, które wykorzystują akurat to oprogramowanie, tak? Firma MPEC Konin i to oprogramowanie akurat firmy Unisoft zostało wdrożone wiele lat temu jeszcze przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. Natomiast chcę powiedzieć, że akurat firma Unisoft w przyszłym roku będzie obchodziła 40-lecie swojego istnienia, czyli jest firmą IT, która dość długo funkcjonuje już na rynku i ma takie rozwiązania, które są często pisane pod konkretnego odbiorcę. Także mieliśmy okazję, tak jak państwu powiedziałem, współpracując tutaj z działami księgowości w spółdzielniach, wspólnotach, dopracować właśnie ten e-book tak, ażeby on był dla odbiorcy i ma potem ułatwić to bezpośrednie rozliczanie się z faktury zbiorczej na fakturę tą indywidualną, która jest w stosunku do danego odbiorcy. Czy jeżeli chodzi o historię naszego przedsiębiorstwa, czyli dzisiaj przedsiębiorstwo, które się nazywa Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Spółka ZOO, ono również ulegało przekształceniom. Dzisiaj swoim zasięgiem obejmuje miasto Konin, ale wcześniej obejmowało województwo konińskie, o tym wspomniał pan dyrektor Jacek Slenina. No przede wszystkim to była likwidacja takim pierwszym krokiem i tym pierwszym krokiem milowym to była likwidacja kotłowni osiedlowych. No, siedziba akurat działu eksploatacji naszej firmy mieści się na ulicy Kotłowej, bo tam kiedyś była kotłownia. Plac Górnika również była kotłownia. Tutaj państwo nam towarzyszyliście przy otwarciu wystawy i tam między innymi są takie zdjęcia, gdzie te dymiące kominy są w przestrzeni miejskiej, czyli na pewno pierwszym takim ważnym, dużym krokiem dla spółki to było likwidacja kotłowni osiedlowych, a zapewnienie dostaw ciepła z jednego źródła i tym źródłem była elektrownia Konin. Drugim takim elementem, o którym należy pamiętać, oczywiście trzeba też pamiętać w historii, że spółka zajmowała się również dystrybucją gazu, czyli mieliśmy tutaj rozlewnię gazu, czyli nie tylko handlowaliśmy ciepłem, ale handlowaliśmy również tą energią, która była zmagazynowana w butlach gazowych i tym zajmowaliśmy się jako przedsiębiorstwo. To jest taki drugi element. Trzeci element to już jest 2009 rok, czyli likwidacja cukrowni w Gosławicach. No i nagle, jak dostarczyć odbiorcom osiedle cukrownia Gosławica w Łężynie ciepło, gdzie nie ma już cukrowni, czyli wybudowana została kotłownia węglowa i w oparciu o tą 2-kilometrową sieć na niskich parametrach do dzisiaj dostarczamy ciepło, niestety tam jest to źródło węglowe. Kolejnym takim ważnym elementem to jest na pewno likwidacja tej sieci napowietrznej, czyli ta sieć, która towarzyszyła mieszkańcom Konina i tak się Konin kojarzył, tak? Dzisiaj już wielu zapomina o tym, że wzdłuż trasy warszawskiej była sieć napowietrzna. Były te bramki kompensacyjne, które no, muszą być w systemach ciepłowniczych. Nigdy ten system ciepłowniczy to nie jest jedna ciągła rura, ale ona wymaga właśnie robienia tej kompensacji ze względu też na parametry właściwości sieci i one towarzyszyły mieszkańcom. Dzisiaj przejeżdżając ulicą Spółdzielców na wysokości Kauflandu już zapominamy, że tam była bramka, czy sławna bramka, o której było głośno, kiedy została likwidowana nie we właściwych godzinach na ulicy Poznańskiej, kiedy zakorkowaliśmy, znaczy nasz podwykonawca wówczas zakorkował całe miasto i to miało miejsce w październiku 3 lata temu. Kolejnym elementem to jest oczywiście ciepłownia geotermalna, która jest ciepłownią w strukturach spółki MPEC Konin, czyli nie tylko produkujemy ciepło w oparciu o węgiel i w sieci numer 2, ale produkujemy ciepło również my w sieci numer 1 i to jest również kolejny taki ważny element w naszej działalności. Oczywiście jest to ten projekt, który no wymaga jeszcze czasu. On nas nauczył cierpliwości przede wszystkim. Natomiast mówiąc o naszych dostawcach, to na pewno rok 2018 i to był też taki bardzo ważny moment w historii, kiedy mieszkańcy mieli dostawy ciepła już w oparciu nie o węgiel brunatny, ale w oparciu o biomasę, czyli mieliśmy to zazielenienie się ciepłowni. Również rok 2015, kiedy oddano do użytku spalarnię, czyli powstało kolejne źródło, z której korzystają mieszkańcy sieci numer 1 i to ciepło produkowane przy utylizacji odpadów komunalnych właśnie jest skierowane do naszej sieci, czyli ten monopol jednego źródła, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, bo dzisiaj mieszkańcy Konina korzystają z ciepła systemowego, ci, którzy są naszymi odbiorcami, przez 365 dni w roku i nie ma tych przerw technologicznych, które były wcześniej, bo aktualnie jeżeli trwa przerwa remontowa w zakładzie termicznego niszczulowania odpadów, to jednocześnie mamy ciepło dostarczane z elektrowni Konin, która wchodzi w skład spółki PAK-PC Biopaliwa i Wodór i z naszej ciepłowni geotermalnej. Ciepłownia geotermalna na maksymalnej mocy produkcyjnej dzisiaj ona równo dostarcza to ciepło naszym odbiorcom i tak jak powiedziałem, przerwa technologiczna nie wpływa na tą ciągłość dostaw. Sam mieszkałem kiedyś na Zatorzu, korzystałem z ciepła systemowego, gdzie w okresie przerw technologicznych należało wtedy tak grzać sobie ciepłą wodę po to, żeby skorzystać z ciepłej wody, bo była ta przerwa, ja pamiętam jeszcze jak była dwutygodniowa, potem była dziesięciodniowa, każdy z nas miał taki duży garnek, może nie do przetworów, ale on taką funkcję pełnił, nikt nie likwidował w bloku wanny, bo ta wanna była wtedy bardzo przydatna. Dzisiaj już tego nie ma. Także to jest to, co kilka takich elementów, o których wskazałem, one również będą, myślę, że w jakiś tak sposób szczególny, wyróżniony podczas tych obchodów 9 września, bo również tam planujemy tak film, który by też pokazał tą naszą historię, 50-letnią historię. Natomiast my, patrząc w tą historię, patrzymy w przyszłość. To znaczy, z jednej strony wiemy o tym, że dzisiaj i sami promujemy, ażeby nasi odbiorcy oszczędzali to ciepło. My sobie zdajemy sprawę, że koszty energii cieplnej, tak jak koszty energii elektrycznej, one akurat nie należą do niskich. Dlatego to, co powiedziałem wcześniej, najtańsze jest to ciepło, którego nie zmarnujemy. I tak jak pani dyrektor powiedziała, i to traktuję trochę jako posag pani dyrektor, pogoda była łaskawa, bo jak pani dyrektor rozpoczęła pracę w ubiegłym roku przed sezonem grzewczym, zimowym, no to w tym roku cieszyła się, kiedy zobaczyła, jak wyglądała sprzedaż w styczniu i w lutym, bo ona była wyższa o te 20 parę %. Wynikało to z warunków pogodowych, które też nam pokazały, że systemy ciepłownicze, a nasz system miejski ma tabele regulacyjne do minus 18 stopni. Z jednej strony widzimy to ocieplanie się klimatu, bo my to obserwujemy po temperaturach, które mamy, tak zwanych temperaturach średnich dotyczących sezonów grzewczych. Te temperatury są wyższe, natomiast warunki atmosferyczne, jak opanowały w lutym i w styczniu, pokazują, że tego typu systemy ciepłownicze jak nasz powinien być tak planowany. I chcę państwu powiedzieć, bo też jako spółka ciepłownicza, no, mamy 50 lat swojej działalności, ale od przeszło 30 lat aktywnie działamy w ramach Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Tak się składa, że pan prezes Andrzej Chmielecki był jednym z założycieli tej izby, która funkcjonuje przeszło 30 lat. Później pan prezes Jarecki również był zaangażowany, jeżeli chodzi o tą radę, oddział południowy zachód. No i też miałem tą przyjemność również zaangażować się i działam właśnie w tej Radzie Południowy Zachód Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. I chcę państwu powiedzieć, że tak jak Izba postulowała kiedyś o zmianę prawa w zakresie obniżenia tej temperatur w tabelach regulacyjnych, tak po tej zimie nikt tego nie podejmuje, bo te minus 18 to jest wkalkulowane w nasz klimat. Natomiast to, co my obserwujemy, w ciągu 10 lat mamy 10 MW mniej zamówionej mocy. I to nie wynika, że my tracimy odbiorców, bo tutaj są sytuacje takie, że jeżeli ktoś często kupuje budynek jednorodzinny i w tym budynku jednorodzinnym inwestuje albo odziedziczy po rodzicach, po dziadkach taki budynek jednorodzinny i zainwestuje w termomodernizację, wymieni okna, dociepli ściany, no czasem decyduje się na źródło, zrobi instalację fotowoltaiczną, zamontuje pompę ciepła i takich odbiorców też tutaj, no niestety, ale tracimy. Ale z drugiej strony sami edukujemy właściwe zarządzaniem ciepłem na terenie budynku. Ja mogę państwu powiedzieć o takim moim doświadczeniu, no już 6-letnim jako prezesa, i to mnie ogromnie cieszy, że jednostki oświatowe miasta Konina również albo korzystają z programów zewnętrznych i modernizują zarządzanie ciepłem na terenie swojej placówki, albo sami wykorzystują coś, co nam ułatwia zarządzanie ciepłem, czyli zwykłe termostaty. I my jako spółka ciepłownicza też pomagamy. Jak można najłatwiej takim ciepłem zarządzać? Jest kilka placówek oświatowych, które w ciągu tych 6 lat przy naszej pomocy takiej doradczej, bo to o to chodzi, my tłumaczymy, jak mogą to, co powinni zrobić, jak powinni zrobić. Tutaj wymienię chociażby szkołę podstawową numer 9. Na południowej ścianie nie miała w ogóle zainstalowanych termostatów, tak? Czyli, znaczy wieczenie się odbywa przy pomocy okna, ale to też nie powinno być sterowaniem temperaturą przy pomocy okna i tam zostały termostaty zamontowane. Zespół szkół energetyczno-górniczych, szkoła podstawowa numer 8, drugie liceum. Także to są właśnie te szkoły takie, które no, w sposób najprostszy, jaki jest możliwy, przy naszej współpracy montują termostaty, ale też w ostatnim projekcie, który był finansowany przez miasto, czyli to jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, ale mówimy tutaj o budynku dawnego gimnazjum sportowego, mówimy tutaj o Miejskiej Bibliotece Publicznej, mówimy tutaj o trzecim liceum, mamy również modernizację węzłów i zarządzanie energią i to jest ten projekt, który się zakończył w roku ubiegłym.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat ciepła w mieście i sposobach oszczędzania, zajrzyjcie na stronie MPEC Konin. Magazyn lokalny. Arleta Jedniak, witajcie. Czas na informacje z Konina i okolic. W lasach powiatu konińskiego każdego roku leśnicy sadzą różne gatunki drzew. O tym, jakie drzewa najczęściej możecie spotkać w naszych lasach, opowiedział Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.
7: Okres odnowienia, czyli sadzenia nowych drzew, rozbijamy na dwa okresy, czyli na okres wiosenny i na okres jesienny. Dlaczego? Po to, żeby zminimalizować ryzyko tego, że się te sadzonki nie przyjmą. Dlaczego? No bo mamy różne opady, różną temperaturę, nigdy nie możemy przewidzieć tego, jaki będzie ten poziom wody gruntowej, jaki będzie poziom opadów, tak, czy przyjdą przymrozki, no bo każdy gatunek ma jakby inne wymagania i jest wrażliwy na inne rzeczy. No, rozbiliśmy to na dwie równe połówki. Dlaczego? Żeby, jak mówiłem wcześniej, rozproszyć to ryzyko hodowlane i mieć jak najlepsze rezultaty z naszych odnowień. Więc to jest naprawdę bardzo duża ilość, którą trzeba wcześniej wyhodować, którą trzeba przygotować, ona musi być odpowiednio zabezpieczona, więc to jest naprawdę bardzo duża praca wymagająca i planowania, i takiej no, typowej logistyki, bo ona musi być, ta sadzonka, wyjęta ze szkółki, musi być przewieziona na powierzchnię, musi być odpowiednio zabezpieczona, no i odpowiednio posadzona. Musi być wcześniej przygotowana gleba, więc to nie jest na takiej zasadzie. Zresztą każdy, kto kiedykolwiek sadził jakąkolwiek roślinę w ogródku, wie, że najpierw musi przygotować glebę pod to, tak, musi pozbyć się chwastów z tej powierzchni i ta powierzchnia w lesie jest dużo trudniejsza do przygotowania. Dlaczego? Mamy tam korzenie, mamy tam jakieś kamienie, mamy pozostałości po innych drzewach, więc Te prace są tak naprawdę rozciągnięte na jakieś 2 lata i my to wszystko planujemy, dopasowujemy gatunki do odpowiedniego siedliska. No i te 280 tysięcy to nie jest jednego gatunku, bo tutaj sadziliśmy sosnę, brzozę, wiąza, dęba szypułkowego, bezszypułkowego, olsze, świerki, z takich gatunków, którzy może nie wszyscy wiedzą, to na przykład sadziliśmy czereśnię ptasią albo na przykład gruszę. Śliwe tarnine to są gatunki, które są stricte sadzone dla zwierząt po to, żeby jakby wzbogacić tą bazę pokarmową, stworzyć też schronienia dla zwierząt. No oraz po to, żeby ta różnorodność, zmienność gatunków w lesie była jak największa.
8: One dają owoce? Czy odwiedzający las mogą korzystać z tych drzew i jeść?
7: Tak, to znaczy one to są drzewa owocowe, tylko to nie są takie owoce, o których my, jak my sobie wyobrażamy, że są z sadów. Taka czereśnia ptasia, to tak naprawdę ten owoc, ten miąższ, to jest bardzo cienki i w smaku gorzkawy. To nie są takie owoce, jak my sobie wyobrażamy, ale no, dla zwierząt, tak, czy dla ptactwa leśnego, to jest idealny pokarm. Mało tego, dzięki temu, że one na przykład im zjadają to też roznoszą, też w innych miejscach pojawiają się te jakby nowe sadzonki i to też jakby zwiększa bioróżnorodność. My nie sadzimy tych drzew dla owoców, takich owoców, jak my sobie wyobrażamy, dla ludzi, tylko konkretnie dla zwierząt. Również na przykład sadzimy te gatunki na granicy polnoleśnej, na tak zwanych ekotonach, czyli takich pasach między łąką albo polem a drzewostanem, po to, żeby te gatunki, które bytują na przykład, nie wiem, na tych otwartych przestrzeniach, miały możliwość schronienia się w lesie. Tam zupełnie inaczej to się planuje, zupełnie inna więźba, czyli ten rozstaw tych sadzonek. To trochę inaczej wygląda, ale no tym zajmujemy się my, my to planujemy, my to jakby kształtujemy, tak żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla zwierząt bytujących na tym polu, no i w lesie, bo to musi być strefa, gdzie te gatunki się mieszają, i zwierzęta, i rośliny, bo to by taka strefa przejściowa, gdzie tych gatunków będzie dużo, gdzie będzie inne jakby, inna wilgotność, inne przenikanie światła, tak żeby no, ta różnorodność, ten ekosystem leśny był jak najbardziej bogaty. Wiadomo, że im bardziej w las, tym więcej drzew, tak? Czyli takich, nazwijmy to, głównych gatunków. Ale te właśnie takie strefy, czy nie wiem, czy przy jeziorach, czy przy jakichś zbiornikach wodnych, czy przy rzekach, one są kształtowane zupełnie inaczej, one mają zupełnie inny cel, nie cel hodowlany, tylko bardziej ekologiczny, ukierunkowany na ochronę przyrody. I my po prostu tak musimy to zaplanować, żeby było jak najlepiej. Z takich gatunków, które najwięcej posadziliśmy, to oczywiście jest sosna. No dlaczego? Bo nasze nadleśnictwo jest nadleśnictwem nizinnym, tak? Takie są gleby, że ta sosna jakby najlepiej jest dopasowana do danego siedliska. No i dęby. Dęby, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, w zależności od tego, jak przebudowujemy drzewostany, bo to jest tak, że drzewostany, jeżeli ktoś chodzi do lasu, to widzi, że przeważa sosna. No to jest królowa naszych lasów i tutaj nie mamy co jakby ukrywać. To jest główny gatunek, jest bardzo plastycznym gatunkiem, czyli zajmuje różne siedliska, różne stanowiska, ale my stopniowo staramy się go jakby zastąpić innymi gatunkami. Bardziej złożony drzewostan, czyli więcej tych gatunków liściastych wprowadzać. Tam, gdzie są tereny podmokłe, wprowadzamy olsze i wiąza. Tam, gdzie mamy siedliska Natura 2000, wprowadzamy gatunki typowe dla gatunków naturowych, czyli jeżeli to jest świetlista dąbrowa, to są wprowadzane dęby, jeżeli to jest grąd, to jest wprowadzana lipa, grab, dąb, tak żeby jak najlepiej dopasować gatunek do siedliska, bo naszym jakby zadaniem jest utrzymanie co najmniej siedliska w takim samym stanie, a zmierzamy do tego, żeby go polepszać. A im więcej jest gatunków w danym miejscu, to tym jakby ta zmienność gatunkowa powoduje to, że ta gleba szybciej się jakby regeneruje, szybciej się odtwarza, szybciej tworzy się ta warstwa najbardziej żyzna, tam próchniczna, dzięki czemu można jakby wprowadzać coraz bardziej wymagające gatunki. I do tego zmierzamy. Oczywiście wiadomo, że na litych piaskach, no,

Potrzebne są minimum dwie osoby. Bo chodzi o to, że jedna robi, jakby przygotowuje tam dołek, tak, to miejsce, gdzie będzie posadzone, druga wkłada tą sadzonkę. Ale takich osób osobiście nie wiem ile, ale na każdym leśnictwie minimum 20-30 osób. Mamy 10 takich leśnic, czyli teoretycznie około 300 osób. Proszę pamiętać o tym, że taki okres odnowienia u nas trwa około miesiąca. Więc w ciągu miesiąca my musieliśmy posadzić prawie 300 tysięcy sadzonek. No to w zależności od tego, to też jest tak, że każdy gatunek sadzi się jakby w innym okresie. Na początku sadzi się te gatunki, które jak najszybciej wypuszczają liście, tak żeby wyprzedzić ten czas. I ci ludzie są po prostu jakby przenoszeni z jednego miejsca w drugie po to, że jak na przykład sadzimy sosnę, która może być później posadzona, to ona może być sadzona pod koniec tego okresu. A jeżeli na przykład, nie wiem, chodzi o olsze, o modrzewa, to ona musi być w pierwszej kolejności sadzona. Więc w zależności od tego, gdzie sadzimy, tam ci ludzie są przerzucani. Ale przeważnie około 10-15 par pracuje jakby na każdym leśnictwie przez ten miesiąc. Także około 300 osób jest zaangażowany w to. Już nie mówię o tym, że też wszyscy pracownicy nadleśnictwa, którzy to jakby nadzorują, sprawdzają, czy jest prawidłowo wykonane. Oprócz tego leśniczy szkółkarz, bo na szkółce też pracuje ZUL, który wyjmuje tą sadzonkę, także tam jest około 20 osób, które cały czas praktycznie wyciągają sadzonkę, żelują ją, ładują w odpowiednie skrzynki, przechowują, ładują. To te transporty z sadzonkami naprawdę one są, no, praktycznie kursują dzień w dzień. No, my w większości produkujemy na naszej szkółce na tokarach, to jest koło Ślesina. A jeżeli jakiegoś gatunku nie mamy, a jest potrzebny, to po prostu kupujemy w innym nadleśnictwie. Dlaczego? Bo to jest tak, że czasami jak na przykład potrzebujemy czegoś, nie wiem, 500-600 sztuk, to nieopłacalne jest ekonomicznie, żeby to hodować na własnej szkółce. Jest po prostu jakaś szkółka, która na przykład produkuje tego 5000 i od niej po prostu kupujemy i wprowadzamy do lasu. Główne gatunki oczywiście produkujemy na naszej szkółce, ale bardzo dużo. Jest na przykład potężna szkółka kontenerowa w Jarocinie, gdzie produkują dęba i buka z zakrytym systemem korzeniowym, czyli w takich specjalnych pojemnikach. I on z taką bryłką ziemi trafia do lasu. Dlaczego tam się produkuje? Bo tam są odpowiednie maszyny, odpowiedni sprzęt, odpowiednia linia technologiczna, która pozwala na to, żeby to wyprodukować. Koszty utrzymania takiej szkółki są bardzo duże, w związku z tym, gdyby każde nadleśnictwo miało, to ekonomicznie byłoby to nieopłacalne. Lepiej centralizować jakby produkcję. Oczywiście to nie jest tak, że my od nich kupujemy sadzonkę i nie wiemy, skąd ta sadzonka pochodzi, bo nim oni wyprodukują nam tą sadzonkę, to my musimy dostarczyć tam odpowiednie nasiona, czyli jeżeli chodzi o dębę, to my dostarczamy żołędzie, a jeżeli chodzi o buka, to dostarczamy buka. I to są specjalne drzewostany wyselekcjonowane w danym nadleśnictwie, z których pozyskuje się co roku, znaczy w okresach, kiedy są te nasiona, pozyskuje się te nasiona. Te nasiona są poddawane odpowiednim procesom, czyli albo skaryfikacji, albo stratyfikacji, czyli tam przygotowanie takie do wysiewu. Wcześniej są pobierane próbki i sprawdzana jest żywotność tych nasion, czyli tyle, ile skiełkuje tych nasion z danej partii. Jeżeli partia się nie nadaje, to po prostu jest nie dawana do produkcji, tylko nasiona najlepszej jakości, z najlepszych drzew są dalej jakby hodowane i wprowadzane do lasu. Dlaczego? Bo jeżeli się zrobi dobrą sadzonkę, no to ona będzie lepiej rosła, ona wytrzyma gorsze warunki i na tym polega selekcja nasienna, żeby wybrać z tych drzew, które znajdują się w naszych lasach, te najlepsze, o najlepszych cechach i te, których przyszłe pokolenie będzie też stabilne, mocne i wyprodukuje nam, czy stworzy nam mocny, stabilny drzewostan, który będzie odporny na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, no i też na gradację owadów, no bo przykładowo, jeżeli pojawi się jakaś choroba czy jakiś szkodnik w danym drzewostanie, no to i pojawią się drzewa, które są odporne na tą chorobę, no to już nam daje to sygnał, że coś z tym drzewem musi być lepszego, że się oparło tej chorobie. W związku z tym pozyskujemy z tego nasiona i produkujemy materiał sadzeniowy. Także to tak czasami się mówi, że no posadziliśmy 300 tysięcy sadzonki, ale sam proces przygotowania, to sadzenie to już jest taka wisienka, no to już jest zakończenie całych tych prac,
bo od zbioru nasion do tak naprawdę do posadzenia w lesie no mija czasami 5-6 lat. Już nie mówię o tym, że wcześniej przygotowuje się tą bazę nasienną i mamy bazę nasienną, która ma na przykład po 20

0: 20-30 lat i z niej pozyskujemy nasiona. Są nadleśnictwa, które mają specjalne plantacje, na których hoduje się dane drzewa, bo to tylko po to, żeby z nich pobierać nasiona i one na przykład są wysiewane w tych szkółkach pod nadzorem i później trafiają w konkretne miejsca, bo obowiązuje nas też coś takiego jak regionalizacja nasienna, czyli nasiona zebrane na przykład w nadleśnictwie Konin nie mogą trafić do nadleśnictwa pod Warszawą, czy nie wiem, na Podkarpaciu, czy w górach, bo tam mają swoje bazy nasienne, tam mają odpowiednie ekotypy drzew i te nasiona nie mogą przemieszać się po całej Polsce, one muszą być w konkretnym miejscu. Dlatego czasami mamy pytanie, czy mogę na przykład w lesie posadzić sobie drzewo. Tak, ale tylko te, które razem z nami. Na własną rękę no nie możemy sadzić, bo my nie wiemy, z jakiego źródła nasion pochodzi. U nas każda sadzonka, jesteśmy w stanie określić, gdzie były zebrane nasiona, gdzie była hodowana sadzonka, jak cała ta droga tej od nasionka do sadzonki przebiegała, bo za każdą rośliną idzie tak zwane świadectwo pochodzenia. I tam jest konkretnie, to jest nazywane przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, taki indywidualny numer. I ten numer świadczy o tym, skąd zostało zebrane, ile tego zostało zebrane, gdzie było przechowywane, jak było przechowywane, gdzie było wysiane, no i później gdzie było wysadzone.
1: Równowaga między karczowaniem a sadzeniem jest zachowana?
0: Nie ma czegoś takiego jak karczowanie. To już chciałem od razu sprostować. Karczowanie to jest usuwanie drzew razem z wyrywaniem pniaków, z przygotowaniem powierzchni. Tu chodzi o to, że oczywiście drzewostan stary musi być zastąpiony drzewostanem nowym. Tutaj no, wymiana pokoleń musi zaistnieć. Drewno jest produktem, który jest potrzebny na rynku, jest potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali prawidłowo, no bo to jest ekologiczny materiał, który jest odnawialny i my jesteśmy od tego, żeby ten produkt jakby dostarczyć na rynek. I to jest tak, że my mamy obowiązek po usunięciu drzewostanu, tak, czyli po wykonaniu zrębu. Zrąb też jest wykonywany nie pod kątem drzew, które tam rosną, tylko pod kątem drzew, które będą tam rosły. Czyli to jest planowanie już dużo wcześniej, bo każdy gatunek, który będzie posadzony, ma inne wymagania świetlne, inne wymagania wilgotnościowe. Dla dęba wycinamy gniazda o tam powierzchni do 40 arów. Dla sosny musi być to otwarta powierzchnia, bo ona jest światłożonna. I jeżeli jakikolwiek drzewostan zostanie usunięty w cięciu rębnym, to zostaje maksymalnie do 5 lat musi być odnowiony. Do tego obliguje nas ustawa. Ale my nigdy nie czekamy tak długo, chyba że pojawią się szkodniki, pędraki w glebie. Wtedy trzeba odczekać. Też nie sadzimy od razu na świeżym zrębie. Dlaczego? Bo wtedy się pojawi szczeliniak i nam zje po prostu sadzonkę. Więc w zależności od tego, jaka to jest powierzchnia, no tak przeważnie do, nie wiem, do roku, w przyszłym roku maksymalnie 2 lata i powierzchnie są odnawiane. Chyba że zaistnieją jakieś warunki, które nie sprzyjają odnowieniu. I wtedy nie opłaca się po prostu, nie ma sensu jakby odnawiać tej powierzchni, bo ona zostanie zniszczona. Mało tego, wcześniej nim posadzimy te gatunki, ta powierzchnia musi być zabezpieczona, czyli w przypadku dęba musi być powierzchnia ogrodzona, żeby zwierzyna nie przyszła i nie zjadła tych młodych sadzonek, no bo wtedy też no, jest to strata i nie odtworzymy tego drzewostanu. Ale to jest tak, że to co wycinamy jest odnawiane w 100%, a nawet większej, bo też przy okazji jeżeli ktoś na przykład chciałby sprzedać jakiś fragment, bo my kupujemy zarówno las od ludzi prywatnych, jak i grunty do zalesienia. Więc tak naprawdę co roku my mniej wycinamy niż sadzimy, bo cały czas tych gruntów przybywa. Co roku średnio w nadleśnictwie u nas odnawiamy około 100-120 hektarów. To jest co roku. Więc taka powierzchnia musiała być wcześniej jakby usunięta. Także to jest praktycznie 1:1. Są oczywiście też drzewostany, gdzie na przykład usuwamy tylko na przykład górne piętro po to, żeby odsłonić to, co rośnie pod słońcem, czyli tak zwanym drugim piętrze i dać mu po prostu światło i możliwość wzrostu. Ale około 100 hektarów co roku jest wycinane, pozyskiwane, drewno trafia na lokalny rynek, a powierzchnia jest odnawiana. Dlaczego? Bo ten drzewostan i tak by się rozpadł, tak? Więc to nie jest tak, że drzewostan jest wycinany, bo niektórzy uważają, że na przykład my wycinamy 100-letnie sosny, a sadzimy malutkie, roczne. Nie, tu chodzi o to, że te 100-letnie sosny są wycinane, ale jest robione miejsce w lesie dla tych, co mają aktualnie, nie wiem, 99, 98, 97 lat. I one zastępują ten drzewostan, więc ten drzewostan jest ciągły, tam nie ma jakby przerwy, a nowe pokolenie musi powstać, no bo w pewnym momencie po prostu drzewostan się rozpada, tak? Sosna zaczyna w wieku 100 lat, zaczyna zamierać. No i w tym momencie, gdybyśmy jakby nie wyprzedzali tych procesów, to przyszedłby taki okres, że cały las by się rozpadł, tak? I w tym momencie, no jak to odnowić? No gatunki wymagają albo ocienienia, albo otwartych przestrzeni. W momencie, kiedy drzewostan by się rozpadł, powstałyby potężne powierzchnie. Widzieliśmy to po tych wichurach w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w Nadleśnictwie Gniezno. Praktycznie pół nadleśnictwa zostało zniszczonych przez porywiste wiatry. No i to jest potężny problem, no bo nie można wprowadzić gatunków, które potrzebują ocienienia, no bo tego ocienienia nie ma. Cały drzewostan został po prostu przewrócony. Więc wprowadza się gatunki pionierskie, sosna, brzoza, które jakby stworzą te początkowe warunki, ale to też nie jest tak, że jak nagle, nie wiem, około 5000 hektarów trzeba odnowić, to sadzonka pojawi się nie wiadomo skąd. Nie, cały czas obowiązuje regionalizacja, cały czas musimy wiedzieć, skąd pochodziła sadzonka. W związku z tym wszystkie lokalne szkółki dookoła musiały zwiększyć produkcję po to, żeby wyprodukować tą sadzonkę. A to są ekstremalne przypadki. Normalna gospodarka leśna, planowa gospodarka leśna polega na tym, że się planuje jakby wycięcie drzew i w to miejsce nasadzenie. I to jest ciągły proces, więc te drzewa są ciągle zastępowane po to, żeby ten las miał różne fazy rozwojowe, no bo każda faza rozwojowa jest odporna na inne warunki i tak samo jest wrażliwa na inne warunki. Są szkodniki, które atakują uprawy, są szkodniki, które atakują młodniki i są szkodniki, które atakują drzewostany dojrzałe, więc żeby jakby zminimalizować ryzyko powstania gradacji, no bo to jest taki sam przypadek, jakby, nie wiem, jakby wszyscy ludzie byli w wieku 40 lat i nagle przychodzi choroba, która jakby, nie wiem, na którą chorują tylko 40-latkowie. No to cała populacja zaczyna chorować i staje się, znaczy powstaje bardzo duży problem. Ale jeżeli rozproszymy to ryzyko, czyli zrobimy w różnym wieku te drzewostany, to nawet jeżeli się pojawi jakaś choroba, jakiś szkodnik, który atakuje drzewostany w konkretnej klasie wieku, czyli w odpowiednim przedziale czasowym, to my możemy tak zareagować, że te pozostałe drzewostany jakby nadrobią to, co tutaj będzie strata. To są straty naturalne, bo to są szkodniki, które pojawiają, one cały czas występują. To nie jest tak, że szkodnik nagle się pojawi. Szkodnik jest wtedy szkodnikiem, kiedy pojawia się w ilościach gradacyjnych, czyli takich, które zagrażają drzewostanowi. I im bardziej zróżnicujemy te drzewostany i przestrzennie, i wiekowo, i gatunkowo, ten drzewostan jest bardziej odporny i to naprawdę czasami wydaje mi się, że ludzie tego nie rozumieją, że im większa zmienność, tym większe bezpieczeństwo dla lasu, no i dla nas, dla ludzi, bo wtedy możemy jakby ciągiem korzystać, bo niektórzy uważają, że ja bym chciał iść na spacer do takiego 100-letniego drzewostanu, ale te 100-letnie drzewostany, one zaczynają zamierać. Nasze pokolenie skorzysta z tych drzewostanów, tak będziemy chodzić po pięknych, ale następne pokolenie, czyli nasze dzieci, już tych drzewostanów nie będą miały, ponieważ one już będą zaczęły chorować, zaczną się rozpadać i nie ma takiej możliwości, żeby nagle odnowić duże powierzchnie. Znaczy jest taka możliwość, możemy to zrobić, ale to nie jest zgodne jakby z procesami naturalnymi, bo nawet w lesie takim naturalnym czy półnaturalnym jest tak, że są wszystkie fazy rozwojowe drzewostanu i my takie drzewostany właśnie robimy i takie pielęgnujemy, żeby były wszystkie fazy, czyli w każdym wieku, tak jak u ludzi, od małych dzieci aż po osoby dorosłe, no i starsze. I to jest typowa analogia do lasu i naprawdę proszę mi uwierzyć, że ja już paręnaście lat pracuję w lasach i moje doświadczenie jest minimalne porównując z tym, co mają doświadczenie leśniczowie w terenie, pracownicy, którzy w tym lesie są praktycznie cały czas. Oni wiedzą, oni znają swój każdy kawałek lasu, wiedzą, że tu na przykład na wiosnę pojawia się więcej wody, więc tutaj wsadzimy inne gatunki. To zróżnicowanie gatunków, które my mamy, bo były takie lata, że mieliśmy po 20-30 różnych gatunków wsadziliśmy w lesie. Nie wynika z tego, że po prostu chcemy, żeby było w lesie kolorowo, tylko chcemy jak najlepiej dostosować gatunek do siedliska. Skoro nie możemy zmienić siedliska, tak? to możemy dopasować coś innego, czyli gatunek, czyli zrobić tak, żeby było jak najlepiej, jak najbardziej prawidłowo i tworzyć drzewostany, które będą stabilne i które wytrzymają no, tą zmieniającą się pogodę, te warunki i to, co może nas czekać. No, my możemy tylko jakby wyprzedzać niekorzystne działania z lepszym lub gorszym skutkiem, bo każdy popełnia błędy, ale no uczymy się na nich. No już wiemy na przykład, że jeżeli coś zrobimy źle, no to już w następnym roku tego nie zrobimy. Coś poprawimy, coś ulepszymy i po to są, nie wiem, i jakieś szkolenia organizowane dla leśników. Sam prowadzę takie szkolenia dla moich leśniczych. Przekazuję im swoją wiedzę, bo im będziemy więcej wiedzieć, im więcej jakby z większą ilością spotkamy się problemów po drodze, to mamy od razu lepsze rozwiązania. No, pierwszy problem, jak się pojawia, to zawsze długo myślimy nad nim, co zrobić. To trwa. Ale ten problem, że się pojawi w przyszłym roku, to już mamy wypracowane procedury, wiemy dokładnie, jak szybko działamy i to się sprawdza. I jak możemy się przejść do lasu, zobaczymy, że są piękne drzewostany. Coraz starsze tych lasów przybywa, w związku z tym naprawdę zapewnimy ten las dla przyszłych pokoleń. I chcemy też, no jak my przejęliśmy lasy po poprzednich leśnikach i poprzednim pokoleniu, to chcemy też przekazać to jakby następnym pokoleniom, żeby no, ktoś nie powiedział, że coś zrobiliśmy źle, tylko że działamy dla dobra wszystkich.
2: Głównie chodzi o to, by urozmaicić i zwiększyć odporność lasów. A z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin rozmawiała Emilia Czerniejewska. Dziedzic takie imię dostał dom przypułkowy, który został pomnikiem przyrody. Pokaźnych rozmiarów drzewo rośnie na granicy gminy Krzymów i Konina, a dokładnie w Parku Brzezińskim. Niewątpliwie zwraca na siebie uwagę.
3: Tomasz Piaseczny, prosto spod tego pięknego pomnika przyrody.
4: Dzięki wnioskowi wspólnemu mieszkańców Brzeźna i Konina, bo wnioskodawcami tutaj oznaczenia tego dębu jako pomnika przyrody i zmieniania jego statusu prawnego był Leszek Staszak z Brzeźna i ja jako mieszkaniec Konina.
3: Jak wyglądała ta cała procedura? Dlaczego? Skąd w ogóle pomysł na zrobienie z tego dębu pomnika przyrody?
4: Teren, na którym się znajdujemy, to jest lasek między Koninem, osiedlem Wilków a Brzeźnem. Jest to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, gdzie tutaj słychać piękny śpiew ptaków i ludzie bardzo często spacerują z psami, spacerują, jeżdżą na rowerach, użytkują ten teren po prostu rekreacyjnie. Na tym terenie znajdują się trzy takie dęby. No i ze względu na to, żeby zaznaczyć, że jest to teren taki rekreacyjny i cenny dla społeczności, zarówno Brzeźna, jak i Konina, zdecydowaliśmy się złożyć wniosek, aby jeden z tych dębów został pomnikiem przyrody. Jest to istotne ze względu na to, że teren ten przez niektórych jest traktowany jako rezerwa gospodarcza. No i również ze względu na to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że są to tereny ważne dla mieszkańców, istotne społecznie, zdecydowaliśmy się złożyć taki wniosek o ustanowienie dębu, który nosi imię teraz Dziedzic, pomnikiem przyrody.
3: Dlaczego Dziedzic?
4: Dlatego, że te tereny sąsiadujące z lasem należały do Dziedzica. Mamy tutaj w pobliżu pałacyk. Historycznie po prostu one związane są z tym dziedzicem, tutaj z rodziną. Wiemy, że tam, gdzie jest szkoła podstawowa, budynek wyremontowany dopiero co, pałacyk ma też tą historię i jako, że ten dom nawiązuje tak ładnie swoją nazwą do tego, tak ta nazwa nawiązuje do tego faktu, uznaliśmy jako wnioskodawcy, że będzie ona odpowiednia, nieoderwana od tych terenów, podkreślająca pewną historię tych terenów i również to, że jest tutaj ten dom długo, bo jego wiek określany jest na około 250 lat.
3: Jak już znamy wiek, to opowiedzmy naszym słuchaczom, jak on wygląda.
4: No, dąb jak dąb, kawał drzewa. Jego wysokość przez dendrologów została określona na około 28 metrów. W obwodzie mamy 4 metry. Były tutaj dzieci ze szkoły podstawowej i wiemy, że potrzeba około trzecio czy czwartoklasistów, żeby ten dąb objąć. I rozpiętość korony z tego tego co pamiętam, między 16 a 18 metrów. Także jest to kawał drzewa, jak na dąb ono jeszcze na pewno urośnie, no ale no stanowi tutaj niewątpliwie atrakcję.
1: Długo czekaliście na podjęcie tej decyzji?
4: Dokładnie nie pamiętam, było to kilka miesięcy. Procedowanie takiego wniosku wygląda w taki sposób, że wniosek składa się do rady gminy, na której terenie znajduje się dąb, czyli tutaj w tym przypadku była to Rada Gminy Krzymów. Rada Gminy występuje o opinię leśników, musi przeprowadzić badania, jeżeli wyraża pozytywną opinię wstępną, gmina zleca badania dendrologiczne i prosi o taką rekomendację, czy konkretne drzewo nadaje się, spełnia kryteria określone przepisami, aby być pomnikiem przyrody. I po uzyskaniu tych dokumentów, nie jestem pewien, czy jeszcze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie jest potrzebna opinia. I po uzyskaniu tych dokumentów Rada Gminy podejmuje decyzję o ustanowieniu takiego drzewa pomnikiem przyrody i nadaniu mu imienia. Tutaj akurat jako wnioskodawcy mogliśmy coś zaproponować. Rada Gminy mogła wybrać swoje imię, ale przychyliła się do naszego wniosku. Trwało to wszystko, myślę, że około pół roku, może troszkę ponad pół roku.
1: Oprócz tego, że jest teraz wyróżnione, czy jakieś przywileje ma z tego tytułu?
4: Przywileje ma takie, że no jest chronionym obiektem takim przyrodniczym, chronionym prawnie, czyli nie można go bez powodu wyciąć, nie można się go pozbyć. Są bardzo ściśle określone warunki, na jakich takie drzewo można wyciąć i bardzo trudno jest je spełnić. No poza tym gmina, bo to gmina, ma obowiązek o to drzewo dbać, czyli podcinać, podpierać i dbać o dobrostan tego drzewa.
1: Zachęcamy do odwiedzania oczywiście mieszkańców gminy Krzymów, Konina i nie tylko.
4: Tak jest, zapraszamy, zachęcamy. Mamy tutaj też klub PTTK w Koninie, który bardzo często organizuje wycieczki. Jego przedstawiciele byli też tutaj na przybiciu tabliczki, także myślę, że na pewno będzie to stały punkt teraz na mapie i na drodze tych wycieczek, ale jak najbardziej zachęcam w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców, którzy tutaj obcują z przyrodą, bo jest to kawałek lasu, który naprawdę daje bardzo dużo radości. Wszyscy mieszkańcy Wilkowa i wielu mieszkańców Brzeźna mamy blisko, to nie są duże odległości, także no ja na ten dąb patrzę bardzo często i cieszę się, że on tutaj stoi.
1: Super, gratuluję inicjatywy, bardzo fajny pomysł. Myślę, tym bardziej, że w naszej okolicy jest, no to tak jak powiedziałeś wcześniej, jest trochę tych pomników przyrody, koło szkoły mamy kilka, mamy jeszcze na innych działkach zlokalizowanych na terenie gminy Krzymów, dlatego warto nas odwiedzać i podziwiać te piękne drzewa.
2: Z Tomaszem Piasecznym rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska.
5: SK2. Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z naszego regionu. Zostańcie z nami. Historia Kazimierza Budnego i jego rodziny pokazuje, że warto walczyć, że nie można się poddawać i kiedy mamy potrzebę odnalezienia bliskich, są ludzie i instytucje, które takie działania wspierają. Dla każdej rodziny ważne jest, aby najbliżsi spoczywali w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego mogą przyjść, pomodlić się i zapalić światełko.
6: Żył w naszym kraju. Był zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas. Kochał, pracował ciężko, żył biednie, bo taki był czas. A kiedy Niemcy napadli na nasz kraj, by go niszczyć, rabować i palić, a tych, co ojczyznę, rodziny bronili, opór stawiali, więźniów zamykali, w obozach torturowali, do krematoriów pchali, po lasach rozstrzeliwali, mordowali bez opamiętania. I tak robili z narodem w całym kraju. I tak też się stało w naszej koninskiej społeczności, że z więzienia na Wodnej zabrano do lasów dąbrowickiej gminy kilkunastu naszych obywateli. W różnym wieku rozstrzelano i zakopano, w zapomnienie odesłano. A dziś już drzewa szumią, które wyrosły nad Zbiorową ich mogiłą i cichym śpiewem wołają, że żyjący wciąż o ich losie pamiętają, o tych zbrodni i ofiary. A wiary i nadziei, że przyjdzie czas taki i odnajdą to miejsce i kości, że powrócą do rodzin z honorami i w radości, jako bohaterowie tamtych dni i czasu, powrócą do swych rodzinnych stron, do swych dzieci, rodzin i żon. By spocząć w rodzinnym gronie, tam gdzie ich serce i miłość i poszanowanie. I żeby było daremne, ojczyźnie Twe życia oddanie. Za wolność Polski, za godność ludzką każdego człowieka. My dziś lampkę palimy na Twym dziadku grobie, całą rodziną. Jesteś z nami i w serce i ze wspomnieniami.
7: Po wielu latach oczekiwania

wróciłeś do nas. Wróciłeś do swojej rodziny, wróciłeś do miejsca, z którego możesz, w którym możesz spocząć w pokoju. Nie żegnamy dziś jedynie ofiary wojny. Nie żegnamy tylko tragicznych.

którego kochającego oddanego rodzinie. Człowieka, którego życie zostało brutalnie przerwane, ale którego pamięć nigdy nie została przerwana w naszych sercach. W naszej rodzinie obraz dziadka Kazimierza trwał przez lata. Choć nie znaliśmy go osobiście, dorastaliśmy z opowieścią o nim. Był obecny w pamięci żony Stanisławy, w pamięci syna Zygfryda, w rodzinnych wspomnieniach, w bólu po stracie, ale też w miłości, która przetrwała wszystko. Był zapamiętany jako dobry mąż, kochający ojciec i ojczym, człowiek bliski swoim najbliższym. W listopadzie 1939 roku nasz dziadek, Kazimierz Budny, został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Koninie przy ulicy Wodnej. Ostatni kontakt z nim babcia Stanisława miała 20 lutego 1940 roku, kiedy przekazała mu paczkę żywnościową. Był to ostatni znak życia. Ostatni gest miłości żony wobec męża, ostatnia chwila nadziei. Potem przyszła cisza. Cisza, która dla rodziny była szczególnie bolesna, bo najtrudniej żegnać kogoś, gdy nie zna się prawdy.

0: całe lato. Babcia Stanisława przez wiele lat szukała informacji o losie swojego męża. Zwracała się do różnych urzędów, organizacji. Nie przestawała wierzyć, że kiedyś uda się odnaleźć choćby najmniejszy ślad. Była między innymi w Polskim Czerwonym Krzyżu. To właśnie tam zachowały się dokumenty zawierające informacje o przetrzymywaniu dziadka w więzieniu przy ulicy Wodnej w Koninie. Dokumenty, które po latach okazały się niezwykle ważne. Dzisiaj myślimy o babci Stanisławie ze szczególnym wzruszeniem, o jej cierpieniu, wierności, nadziei i miłości. O tym, że przez całe lata nosiła w swym sercu nie tylko stratę, ale także pragnienie prawdy. Wierzymy, że dziś w Bożym pokoju ona również uczestniczy w tym pożegnaniu. Wierzymy, że ten dzień jest także dla niej dniem ukojenia. 27 lutego 1940 roku w lesie w Turach Niemcy zamordowali 19 osób. Kilku okolicznych mieszkańców, ukrytych i obserwujących wszystko z oddali, stało się świadkami tego strasznego mordu. Usłyszeli 35 strzałów i dlatego sądzili, że ofiar było więcej. Ten dzień zapisał się w historii tej ziemi bólem, krwią i cierpieniem niewinnych ludzi. Ale zapisał się także pamięcią, bo byli ludzie, którzy tej pamięci nie pozwolili umrzeć. Byli mieszkańcy Tur i okolicznych miejscowości, którzy przez lata troszczyli się o miejsce pochówku pomordowanych. Byli świadkowie i ich rodziny, którzy przekazywali dalej prawdę o tym, co się wydarzyło. Byli ci, którzy rozumieli, że mogiła ofiar wojny nie jest tylko miejscem w lesie. Jest miejscem świętym, miejscem ludzkiej godności, miejscem modlitwy i pamięci. Za to z całego serca dziś dziękujemy. Dziękujemy świadkom wydarzeń z 27 lutego 1940 roku, ich bliskim, mieszkańcom Tur i okolicznych miejscowości. Dziękujemy za pielęgnowanie pamięci o zamordowanych. Dziękujemy za opiekę nad ich mogiłą. Dziękujemy za to, że przez tyle lat byliście strażnikami tej historii. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do pana Jana Czai i pani Agnieszki Popielarz. To państwa starania przyczyniły się do tego, aby Instytut Pamięci Narodowej podjął badania nad tożsamością ofiar pogrzebanych w Turach. Dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki zachowanym dokumentom i dzięki dalszej pracy specjalistów możliwe było ustalenie, że w lesie w Turach został zamordowany nasz dziadek, Kazimierz Budny. Panie Janie, Pani Agnieszko, przyjmijcie naszą głęboką wdzięczność. Dla naszej rodziny to nie są tylko fakty historyczne. To odpowiedź na pytanie, które przetrwało przez pokolenia. To odnalezienie prawdy, której tak długo szukaliśmy. To przywrócenie imienia, twarzy i miejsca człowiekowi, którego kochaliśmy poprzez pamięć naszych najbliższych. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością dziękujemy również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszystkim osobom współpracującym przy tych działaniach. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, rzetelność, cierpliwość i pracę wykonaną z należytym szacunkiem wobec ofiar. Dziękujemy za to, że pochyliliście się nad tą historią nie tylko jak nad sprawą urzędową czy naukową, ale jako nad losem konkretnych ludzi i konkretnych rodzin. Dziękujemy również panu prokuratorowi Arturowi Orłowskiemu za całą pracę i wysiłek związany z ekshumacją oraz nadzorowaniem procesu identyfikacji. Wiemy, że za tym dniem stoi wiele trudu, odpowiedzialności i pracy wielu osób. Dziś jako rodzina chcemy powiedzieć proste, ale płynące z serca dziękujemy. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że dane jest nam żyć w kraju, którym pamięć o zamordowanych w czasie II wojny światowej otaczana jest tak wielkim szacunkiem. Kraju, który po latach potrafi upomnieć się o swoich obywateli, przywrócić im imiona, godność i należyte miejsce w historii. Dla nas ten dzień jest dniem nie tylko bólu, jest dniem modlitwy, wdzięczności i zamknięcia pewnego rozdziału. Jest dniem powrotu, powrotu do prawdy, do pamięci, do rodziny. Pradziadku, po 86 latach stajemy przy Tobie jako Twoja rodzina. Są tu wnuki, prawnuki, praprawnuki i praprawnuczka, praprawnuczka Hania. Są kolejne pokolenia, które przyszły, aby Cię pożegnać. Choć Twoje życie zostało przerwane nagle i tragicznie, nie zostałeś zapomniany. Twoje imię przetrwało. Twoja historia przetrwała. Twoja obecność przetrwała w naszej rodzinie poprzez opowieść, modlitwę i pamięć. Dziś możemy wreszcie powiedzieć to, czego przez lata nie mogły powiedzieć poprzednie pokolenia. Żegnamy Cię godnie, z miłością, z wdzięcznością, z modlitwą.
1: Złożymy proch naszego zmarłego brata, świętej pamięci Kazimierza, w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, świętej pamięci Kazimierza, gdy przyjdzie w chwale.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

0: Instytut Pamięci Narodowej zabiega o to, by ofiary reżimu niemieckiego i sowieckiego, te, które zginęły czy w czasie działań podczas II wojny światowej, czy też zginęły w Polsce komunistycznej, a których miejsca pochówku do dnia dzisiejszego nie są znane, by zostały wydobyte z niepamięci, by zostały wydobyte z tych anonimowych mogił i znalazły swe miejsce w grobach rodzinnych. To jest wyjątkowy moment, bo my mogliśmy tego dziś doświadczyć, jak to, co się dziś wydarzyło, jest ważne dla rodziny. Ważne, by ta ciągłość pamięci w rodzinie była zachowana, ale też ważna jest ta świadomość tego, że ten nasz najbliższy, którego już od wielu pokoleń nie znamy, bo dziś padła data 86 lat po zamordowaniu przez Niemców w lutym 1940 roku. Ta osoba dziś spoczywa w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego jego najbliżsi będą mogli przyjść, pomodlić się, zapalić światełko w dniu codziennym, czy przy okazji święta Wszystkich Świętych 1 listopada. To jest olbrzymia praca, która jeszcze jest przed Instytutem Pamięci Narodowej, ale i wierzę, że państwo polskie będzie o swoich współobywatelach, swoich obywatelach pamiętało, bo jest to praca na lata. Sama egzekucja, w której ginie Kazimierz Budny, to egzekucja kilkunastu osób, więc to jest olbrzymia przestrzeń czasu, która nas dzieli od tej tragedii, ale też paradoksalnie ten upływ czasu pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik genetycznych i pozwala na badanie próbek DNA i identyfikacji, więc to, co wydawać by się mogło długim okresem oczekiwania na powrót do domu, daje tę nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zostali odnalezieni, odnalezieni zostaną, spoczną, a ich rodziny będą spokojne, że mogą się przy ich trumnie i przy ich grobie pochylić. Proces badań genetycznych, który jest prowadzony, i na tej podstawie dochodzimy potem do prawdy o tym, co się dzieje. I o osobach, które spoczywają w nieznanych miejscach pochówku, mogą potem zostać zwrócone do rodzin. To jest też ta niebagatelna rola rodzin i osób najbliższych, no bo pobieramy materiał porównawczy, czyli materiał DNA od żyjących członków rodziny i najlepiej, żeby ta linia była jak najbliższa, by ta wiarygodność materiału genetycznego była jak najbardziej zbliżona i to się w bardzo wielu przypadkach udaje i też zwieńczeniem takiego procesu jest taka uroczystość jak pochowanie szczątków w grobie rodzinnym wśród bliskich. I wśród tych bliskich, którzy spoczywają w tej mogile i wśród tych bliskich, którzy tę osobę żegnają. Bardziej liczby w kategoriach kilkunastu do kilkudziesięciu. W Wielkopolsce, w zależności jak te prace są realizowane, to jest pierwszy tego pochówek w tym roku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat kilka takich pochówków było realizowanych w wyniku prac prowadzonych przez biuro pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka czy prokuratorów oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
1: Jan Czaja.
2: Miłośnik historii, bardzo, bardzo ważna osoba, która przyczyniła się do tego całego dzisiaj zdarzenia.
1: No troszeczkę na pewno, ale nie ja sam. Bo byłoby krzywdzące dla osób, które wspólnie ze mną to robiły.
2: Tak. No i co pan czuje dzisiaj, panie Janku?
1: Czuję radość, czuję satysfakcję, że jednak, chociaż jedna osoba, ale została zidentyfikowana, rodzina mogła swego dziadka czy pradziadka, czy jeszcze nieco dalej pochować i naprawdę jestem, powiem, szczęśliwy. Tym bardziej, że oprawa była bardzo ładna. Wielu ludzi na to tutaj pracowało. Mamy tutaj nawet i Redutę Kujawską, stowarzyszenie. Reduta Kujawska, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Reduta Kujawska. Jest to grupa, która również z nami współpracuje. Robią bardzo dużo pięknych przedstawień, inscenizacji Powstania Warszawskiego, wiele innych. Także cieszę się, że Ja tutaj jestem najmłodszy rocznikiem, ale za to są starsi rocznikiem, ale są to ludzie młodzi, pracują dla dobra naszego kraju, dla dobra historii, dla dobra pamięci i dla uczczenia tych, którzy oddali życie, aby my mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju i być po prostu ludźmi wolnymi.
2: To wszystkie działania, panie Janku, które pan bardzo tutaj intensywnie prowadził, żeby do tego momentu doszło, jest satysfakcja teraz?
1: No na pewno, że jest. To nie ulega żadnej wątpliwości, chociaż to trwało bardzo długo, ale doczekałem.
2: Co z pozostałymi szczątkami?
1: Mamy cichą nadzieję, że po dzisiejszej uroczystości być może jakaś rodzina przypomni sobie o swoich członkach rodziny, które zaginęli w podobnych okolicznościach. Także mamy taką cichą nadzieję, że ktoś ze społeczeństwa Konina i okolic odezwie się, aby po prostu pytać o swoją rodzinę.
2: Bo cały czas jest taka możliwość.
1: Cały czas jest taka możliwość i możemy to robić, bo IPN Poznań na czele z panem prokuratorem Arturem Orłowskim robi wszystko, aby tych ludzi jak najwięcej zidentyfikować.
2: Wiadomo, co z tymi szczątkami, które zostały wykopane z tur, gdzie one teraz trafią?
1: Tak, te szczątki zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Kościelcu ze względu na to, że nie są zidentyfikowane, więc pozostaną tam pochowane.
2: A co jeszcze, panie Janku, z tym miejscem w Tura?
1: To miejsce zostało upamiętnione małym obeliskiem, co prawda małym, ale jest. W przyszłości tam będzie, jeżeli trochę będzie więcej informacji, będzie tablica informująca o zdarzeniu, o czasie, o miejscu, także będzie to nieco szersza informacja. Też na pewno będzie to dobre.
2: Będziecie nadal dbali o to miejsce?
1: No, to jest nasz psi obowiązek.
2: Dziękuję, panie Janku.
1: Dziękuję.
2: Szczątki Kazimierza Budnego złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w Koninie. Akcja Konin sprawuje opiekę w Koninie nad bezdomnymi kotami. Na terenie miasta działa kilka azyli dla bezdomniaków.
3: Elżbieta Socha. Pomagam od 20 lat bezdomnym zwierzętom.
2: Podjęła się pani też misję opieki nad bezdomnymi kotami w naszym mieście.
3: Miasto zaproponowało mi opiekę nad kotami wolnożyjącymi, ponieważ w mieście tutaj naszym staram się, żeby nasze miastowe bezdomne koty, tak zwane koty wolnożyjące, miały swoje miejsce. To są te koty, które nie nadają się do adopcji lub nikt się tam nimi nie zainteresował. Więc porobiłam takie azyle. Azyle są w kilku miejscach w Koninie. Koty tam sobie rezydują, mają budy, mają swoje miejsce do wypoczynku, swoje miejsce do spania. No i to jest ich po prostu miejsce na ziemi, w naszym mieście. Przynajmniej nie są rozjeżdżane na ulicach przez samochody. Smutny los.
2: Ile jest takich miejsc w Koninie?
3: Azyli to mamy jeden na Chorzniu, mamy dwa na ulicy Torowej, jeden na ulicy Szeligowskiego, w sumie to dwa na ulicy Szeligowskiego. Jeden, znaczy teraz niedawno, pan prezydent Adamów, prosiłam właśnie go o stworzenie azylu dla kotów w Janowie. Dzielnica, która miała tam ponad 15 kotów. Te koty w zasadzie spały na ulicy, pod samochodami oczywiście. Nie miały swojego miejsca. Teraz mają piękny azyl. Bardzo się cieszę, bo to dla mnie była bardzo ważna sprawa. W dużych miastach oczywiście takie azyle się robi. Duże miasta robią, są budy. Ale taki azyl z oczywistych względów musi być bardzo bezpieczny dla przebywających tam kotów. Tam są panie karmicielki, które chodzą. Między innymi ja. Chodzimy, ogarniamy, karmimy, leczymy. To są koty, które już do karmicieli się przyzwyczaiły.
2: Generalnie, jeżeli chodzi o koty, to jest problem miasta, ta bezdomność kotów?
3: No, w każdym mieście to jest problem miasta. Natomiast problemem są, ja powiem tak, może to się komuś nie spodoba, ale problemem są właśnie ludzie, którzy nie sterylizują, nie kastrują, wyrzucają kotki ciężarne, które potem już są zmuszone urodzić się na ulicy i z tego względu stają się kotami bezdomnymi, prawda? No to jest problem, jest ustawa o ochronie zwierząt, ale ludzie po prostu, oczywiście no nie wszyscy, ja tutaj nie mogę generalizować, ale jest tak, że jest duża grupa osób, która naprawdę zajmuje się, pomaga bezdomnym zwierzętom. Natomiast ja jednak cały czas myślę, że większość ludzi po prostu nie bardzo te zwierzęta, które żyją obok nas, je interesują.
2: Jak reagować, kiedy widzimy bezdomnego kota?
3: przede wszystkim nie drażnić go, nie wyłapywać na siłę, przyzwyczaić go do niego. Jeżeli jest chory, to trzeba zgłosić sprawę do schroniska. Jeżeli chce się coś zrobić dla zwierzęcia, bo niestety ja zawsze tak uważam, że człowiek już dość zrobił krzywdy zwierzętom, więc tylko w ten sposób może się obronić. Taka jest moja wizja. Więc o ile się da złapać, ale to zwykle jest tak, że kot walczy o swoje bezpieczeństwo, bo mają taki obowiązek wyłapać chore zwierzę. A tutaj w tym wypadku chorego kota. No mówię, no koty są, ale co ma robić człowiek? No przede wszystkim oswajać w miarę możliwości, nie drażnić, dokarmić, bo jest tyle możliwości, jak człowiek może zrobić, żeby pomóc zwierzęciu. Internet jest pełno od takich spraw, że naprawdę można naprawdę wiele, dla zwierząt można wiele zrobić, można się zaangażować i to jest naprawdę bardzo fajne. Ale jak powiedziała mi jedna kobieta, że młodzi to muszą pracować, nie? Opiekują się osoby starsze. I tak jest w rzeczywistości. I chwała tym paniom karmicielkom, chwała tym paniom, które się opiekują, bo dzięki temu zmniejszamy tą bezdomność.
2: Dużo ma pani to grono tych pomocniczek, że tak powiem?
3: Jestem zaszokowana, bo teraz, kiedy realizuję ten program, to ja jestem zaszokowana w ogóle ilością tych naprawdę kobiet, które są zaangażowane w opiekę kotów wolnożyjących, naprawdę. No to trzeba po prostu kochać te panie, trzeba pomagać im, bo naprawdę robią dużą robotę. Ponieważ ja uczestniczę w różnych takich konferencjach dotyczących bezdomności zwierząt, wyjeżdżam i tam spotkają się ludzie właśnie, którzy pomagają. Ja naprawdę te kobiety bardzo cenię, bo one wykonują bardzo ciężką pracę, bo to trzeba tak kota nakarmić, dać tabletkę na odrobaczenie, kota zawieźć na sterylizację, kota przywieźć ze sterylizacji, przechować go gdzieś, prawda, dopóki nie wyzdrowieje. To jest naprawdę, jak to się mówi, droga przez mękę, ale opłaca się, dlatego że zmniejszamy nadpopulację tych zwierzaków. I dzięki właśnie takim osobom nie będzie bezdomności, bo my walczymy o to, żeby nie było bezdomnych zwierząt. Walczymy o to, nie żeby pakować zwierzęta do schronisk, tylko po to, żeby schroniska były puste. Ludzie muszą adoptować zwierzęta.
2: Gdyby ktoś chciał, usłyszał naszą rozmowę i chciał przyłączyć się do pani działań, jak może?
3: Po prostu zadzwonić. Zwierzęta są naprawdę wokół nas, są wszędzie. Z pomocą dla bezdomnych zwierząt naprawdę nie ma żadnego problemu, bo one są w zasadzie wszędzie. Potrzebują człowieka, bo w zasadzie uważam, że żadne zwierzę nie powinno być bezdomne, prawda? Że nie powinno być schronisk. Każdy zwierzak powinien mieć swojego właściciela, opiekuna. Zawsze, jak to się mówi, kołderka jest za krótka. Ale to tak jest w zasadzie, no wszędzie tak jest. No i nic na to nie zrobimy. Pieniądze są, jakie są. Trzeba z nich skorzystać i chwała za to, że w ogóle są. Prawda, kiedyś nie było takich projektów, bo nie było też ustawy o ochronie zwierząt. Teraz jest, bo ustawa wymusza na prezydencie miasta dbanie właśnie o zwierzęta, no w tym o przeciwdziałanie nadpopulacji tych zwierząt, bo nie damy rady, jeżeli po prostu tak beztrosko będziemy wyrzucać te zwierzęta. Jeszcze w mieście, to ja tak obserwuję, to wydaje mi się, że naprawdę jeszcze ludzie chodzą do przychodni weterynaryjnej, jak zwierzak zachoruje, ale ja jednak będę cały czas mówiła, że jednak na wsi jest najgorzej, ponieważ kiedyś robiłam sobie inspektora do spraw ochrony zwierząt, często jeżdżę też na interwencje, więc tam po prostu losy zwierząt naprawdę, proszę mi wierzyć, nie interesuje. Tam, gdzie są oczywiście nowoczesne domy, ładne podwórka, prawda, ogrodzone, to tam jeszcze ten pies biega wolno. Natomiast w kotach to tam po prostu nikt nie wie, że trzeba wysterylizować. Tam się rodzą chore mioty. Nikt nie dba o to. Ono tam urodziło się, jest, prawda, trzeba utopić, trzeba wyrzucić, prawda. Wieś pod tym względem jest bardzo okrutna. Ludzie, oczywiście, tutaj mówię, nie wszyscy. Zwierzak trafi tam z jakąś chorobą, to oczywiście go też wyleczymy. Natomiast najważniejsza tutaj jest sterylizacja. Oczywiście leczenie jest bardzo ważne, prawda. Kot nie może być chory, przynajmniej jak ma opiekuna, nie powinien być chory. Natomiast najważniejsza jest ta sterylizacja, kastracja, no i oczywiście karma dla karmicielek, które No one naprawdę to są kobiety, które są mocno zaangażowane i na pewno większą część swoich dochodów przekazują na te bezdomne zwierzęta, proszę mi wierzyć. To są panie, które są na emeryturach oczywiście, nie? I one no, robią co mogą, żeby ulżyć tym biednym zwierzakom. A to trzeba jakieś budy zrobić, trzeba mieć materiał na to, żeby jakieś to schronienie temu zwierzęciu dać, prawda? No trzeba jechać na przykład na te działki, bo dużo kotów jest bezdomnych na działkach, nie? Na tych działkach takich ogrodowych, nie? No, tamte panie jeżdżą zimą przecież i no muszą to karmić, muszą zawieźć na leczenie, wyleczyć. To jest naprawdę ciężka praca. Ciężka praca, duże zaangażowanie, ciężka praca. No i to jest bardzo stresujące, nie? Bo ma się do czynienia z istotą, która
2: niekiedy cierpi, prawda?
3: No i trzeba to wszystko jakoś to ogarnąć.
4: Życzę pani siły i wytrwałości w tych działaniach i tym wszystkim paniom podziwiam, szczerze podziwiam, bo naprawdę myślę, że warto podziwiać te wszystkie działania państwa.
3: Tak. Włączajmy się naprawdę w opiekę nad kotami wolnożyjącymi i róbmy wszystko, aby po prostu nie przybywało nam bezdomnych zwierząt. Ja nie mówię tutaj tylko o kotach wolnożyjących oczywiście, ale o pieskach, które naprawdę w schronisku ciężko przeżywają takie odosobienie w schronisku, bo u nas nie ma fajnych schronisk, są po prostu schroniska cele, prawda? To są takie, ja zawsze mówię, to są takie oświęcim dla zwierząt, bo zwierzę, które już jest, pies, który wiele razy przecież musiałam oddać zwierzaka do schroniska, prawda? Najczęściej po prostu robimy, ja też jeszcze dużo adoptuję zwierząt, nie? Tych wolno żyjących. Ostatnio miałam naprawdę świetny okres, ponieważ jakiego znalazłam kota na ulicy, to został adoptowany przez postarałam się o adopcję. Trafiły naprawdę do świetnych domów, bo zazwyczaj takie szukamy odpowiedzialnych opiekunów, więc naprawdę miałam ostatnio taki bardzo dobry okres, że dużo zwierząt znalazło swoich nowych właścicieli. Oczywiście mówię o kotach, które żyły na ulicach.
4: Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
3: Ja również.
5: Akcja Konin jest otwarta na współpracę z nowymi wolontariuszami. Wystarczy się skontaktować ze stowarzyszeniem, a szczegóły znajdziecie w internecie.
6: Magazyn lokalny.
5: Startujemy z informacjami z regionu. Nowy rozdział w historii jednego z najbardziej utytułowanych klubów kobiecej piłki nożnej w Polsce. Medyk Konin dołączył do grona klubów wspieranych przez Energę.
7: Dla nas, nie ukrywam, najważniejszym tematem jest pozyskanie nowego sponsora, ponieważ jest to szansa na rozwój naszego klubu i po tych 2 czy 3 latach stagnacji nareszcie, mam nadzieję, odżyjemy, stąd duże zmiany w naszym klubie. W sytuacji, kiedy pozyskaliśmy nowego sponsora, myślę, że znaczy nowego i tytularnego. I w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym sponsorom, którzy nas sponsorują, ponieważ nie ukrywam, że ten sponsor tytularny nam się w ciągu roku zmienia po raz drugi i wielkie ukłony w stronę firmy Primabiotic, Polomarket i wielkie ukłony w stronę prezesów tych firmy Primabiotic, Polomarket i Zoo, którzy nie widzieli przeszkód w tym, aby jak powiedział pan Leszek Duszyński, aby klub się rozwijał i że wspólnie gramy do jednej bramki i również to bez problemu zaakceptowali. I z tego miejsca chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Jeśli chodzi o, no i ten cel trochę nam się tutaj, jeśli chodzi o transfery, bo wiadomo, że to pozyskanie nowego sponsora spółki Skarbu Państwa trochę trwało długo. Nie mogliśmy tego nagłaśniać z różnych względów, o których nie chciałbym mówić. No i stąd pewno trochę kłopoty transferowe. Tak na dzisiaj mamy 2 transfery niezwykle utalentowanych piłkarek. I pierwszy transfer tutaj za sprawą pani trener Michaeli Daneczkowej to jest Teresa Latuchowa. Jest to niezwykle utalentowana dziewczynka, rocznik 2010, ponieważ jest niepełnoletnia. Mamy trochę opóźnienie w tym transferze, pomimo że go ogłosiliśmy, ale okazało się, że niepełnoletnie zawodniczki decyzję musi podejmować UEFA i Polski Związek Piłki Nożnej. I występy w tych grach kontrolnych potwierdziły, ta 16-letnia dziewczynka w każdym meczu kontrolnym strzela nam bramki i z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni. Drugi transfer, jaki dopinamy, mamy już podpisaną umowę kontraktową, to jest Maria Rigowa, to jest piłkarka ze Słowacji, która była tu na testach, podpisała kontrakt. To są jakby dwa dopięte kontrakty na koniec. I trzeci transfer, jaki mamy już podpisany kontrakt, to jest pani Lilia Córak, czyli tak mówiąc po polsku Córak. To jest dziewczyna już dorosła, 24-letnia, pochodzenia ukraińskiego, która ostatnio gra w Mistrzu Albanii we Wlazni i pomimo, że Wlaznia gra w Champions League, to zdecydowała się rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Kontrakt podpisany, a zgodnie z ustawą Rzeczpospolitej Polskiej do bodajże 4 marca 2027 roku wszyscy Ukraińcy mają legalny pobyt w Polsce. No i nie ukrywam, że prowadzimy rozmowy, zarówno pani trener, jak i ja, i z kolejnymi zawodniczkami czeskimi i z zawodniczkami z różnych krajów europejskich. No, granie w pierwszej lidze trochę nas ogranicza, ponieważ pomimo tego, że Federacja Klubów Piłkarstwa Kobiecego wnioskowała, aby poszerzyć te możliwości, których przeszkadza nam regulamin Ekstraligi i Pierwszej Ligi. W Ekstralidze mogą grać 4 piłkarki spoza Unii Europejskiej, w Pierwszej Lidze tylko 2 i to troszeczkę nas blokuje. I nie ukrywam, że gra w Pierwszej Lidze, no troszeczkę też, że tak powiem, blokuje nam zgody piłkarek, które nam menedżerowie tu podrzucili bodajże z 20 piłkarek do grania z różnych krajów europejskich, z Portugalii, z Danii, z Norwegii, ze Szkocji, z Irlandii. No wszystkie jednak po wielu dyskusjach na koniec mówiły nie, bo ten drugi poziom rozgrywek jednak musimy sobie z tym poradzić jak najszybciej, żeby zrobić kolejny krok do przodu. No to myślę chyba jeszcze tyle, jeśli chodzi o transfery, więc jestem przekonany, że oprócz tych 3 dziewcząt uda nam się dopiąć jeszcze transfery 2 zawodniczek i wtedy będziemy mówić, że mamy zespół gotowy do walki o awans do Ekstraligi. Nie ukrywam, że i to nie tylko ja jako prezes podnoszę to, że dzisiaj piłkarki zagraniczne ze względu na ten wielki boom, który nastąpił w kobiecej piłce nożnej w Polsce, no żądają tak wysokich kontraktów, na które do tej pory medyka Konin nie było stać. Mam nadzieję, że po awansie i po utrzymaniu współpracy z firmą Energa będzie nas już stać i wtedy będziemy mówić. Natomiast nie ukrywam, że udało nam się pozyskać do naszej akademii kolejnych 50 nowych piłkarek. W tamtym roku mieliśmy ogromny boom, bo przyjęliśmy aż 70 nowych zawodniczek. Natomiast w tym roku no już nieśliśmy, że tak powiem, na ilość, natomiast już trochę bardziej na jakość, ponieważ no nie dobudujemy piętra w naszej bursie i to nas bardzo ogranicza, ponieważ chętnych mieliśmy dużo, dużo więcej. Natomiast przyjęliśmy 50, w mojej opinii, bardziej utalentowanych piłkarek jak w tamtym roku. No i ta akademia przynosi nam już efekt, bo pierwszy transfer 15-letniej Justyny Kądzieli, który został podpisany z Justyną i z jej rodzicami, świadczy o tym, że i będąc w Koninie, dziewczyny mogą wspaniale się rozwijać i ta dziewczyna w ostatnim meczu kontrolnym pokazała, na co ją stać i myślę, że bez problemu będzie mogła już trenować z drużyną seniorek. No kobiety różnią się od mężczyzn z tym, że szybciej fizycznie dojrzewają. W wieku 15 lat praktycznie są gotowe do tego, aby na tym boisku bez problemu się poruszać. No, mamy w kategorii U19 aż 42 albo nawet 46 piłkarek, które są podzielone na dwie grupy. Te ciut starsze, czyli czwartoklasistki w liceum, plus dziewczyny, które nie zagrają meczów w pierwszej drużynie, będą rywalizować w rozgrywkach o mistrzostwo drugiej ligi kobiet, a pozostałe w centralnej ligi juniorek. Także jeśli chodzi o ilość piłkarek, na pewno nie mamy żadnego problemu i wręcz odwrotnie, mamy za dużo drużyn, ale dzięki energii możemy znowu wystawić do rozgrywek aż 9 drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych, od seniorek aż po U19.

0: swoje marzenia. To widzimy także rodziców, trenerów i całe społeczności, które pomagają im każdego dnia i widzimy, jak dużo dobrego sport daje młodym ludziom, niezależnie od tego, czy kiedyś zostaną zawodowymi zawodniczkami. Dlatego nasza strategia nie polega na wspieraniu pojedynczych wydarzeń czy pojedynczych drużyn, bo patrzymy troszeczkę na to szerzej. Wspieramy kobiety i dziewczynki w różnych dyscyplinach sportu, to nie tylko piłka nożna. Wspieramy projekty dla najmłodszych, akademie, kluby, inicjatywy wszelkiego rodzaju, które pomagają właśnie rozwijać się talent i budować pewność siebie. Z tego podejścia właśnie powstała m.in. Energia Kobiet. To jest takie nasze hasło, które nam przyświeca, szczególnie przy tego typu współpracach. I dla nas Energia Kobiet to nie jest tylko hasło marketingowe, to jest taki zbiór konkretnych historii dziewczyn, kobiet, które zaczynają od pierwszego treningu, a potem z roku na rok robią kolejny krok naprzód. I podobnie też patrzymy na nasz projekt Dom Reprezentacji Kobiet Polski. To projekt, który pokazuje, że kobiecy sport ma swoje miejsce w Gdańsku, swoją społeczność i coraz większe grono kibiców. Przybywa coraz więcej kupujących bilety na mecze, to też cieszy. No i dzisiaj do tej historii dołącza Medyk Konin, Energa Medyk Konin. I nie ukrywam, że jest to oczywiście klub wyjątkowy, nie tylko ze względu na sukcesy, ale dlatego, że od lat wychowuje kolejne pokolenia zawodniczek. Tak naprawdę najlepszym dowodem na wartość klubu nie są oczywiście trofea w gablocie, albo są i są ważne, ale też liczba dziewczyn, które dzięki klubowi uwierzyły, że mogą zajść naprawdę bardzo daleko. Także właśnie takie projekty nam są najbliższe, bo sponsoring sportowy to nie jest tylko logo na koszulce, to nie jest tylko ekspozycja. Najciekawsze rzeczy dzieją się obok boiska, kiedy dziecko chce przyjść na kolejny trening, kiedy rodzice angażują się w życie klubu, kiedy lokalna społeczność zaczyna się identyfikować z drużyną, to my obserwujemy na każdym kroku, jeździmy, sprawdzamy, witamy nasze kluby, jesteśmy tam, dlatego właśnie cieszymy się, że możemy być częścią tej historii Medyka Konin. Mamy nadzieję, że wspólnie z Medykiem, z Energą Medyk Konin, już muszę się nauczyć też, będziemy pomagać kolejnym dziewczynkom rozwijać pasję do sportu, a za kilka lat być może któraś z nich będzie inspirowała następne pokolenie, tak samo jak dzisiaj inspirują ją największe gwiazdy polskiego i kobiecego futbolu. Nie wiem, czy jest pani trener, ale the last but not least, let me finish in English, coach Michaela, if I may, it's great to meet you at the beginning of this new journey. Hi. We wish you and the team, you know, successful season, of course, lots of positive energy. We will be keeping our fingers crossed for you, the players and everyone in the club in the fight for promotion to Ekstraliga Kobiet. Probably, so good luck, thank you. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Kontrakt zazwyczaj sponsoringowy, jeśli podpisujemy z pierwszym partnerem, po raz pierwszy podpisywany jest na rok. Ale wówczas, kiedy współpraca dobrze się układa, wszystko jest fajnie, świadczenia są fajnie realizowane i czujemy, że ten klub należy do naszej drużyny Energii, to oczywiście podchodzimy dalej do rozmów, dalej do współpracy po kolejnym sezonie i najczęściej ta umowa jest oczywiście też przedłużana.
0: Zbieramy tą drużynę powoli, bo to nie jest też łatwe. My poruszamy się też trochę w obszarze funkcjonowania biznesowego Energa S.A. oczywiście, więc tych drużyn, jakby Medyk Konin jest taką wisienką na torcie, powiedziałbym, w tym obszarze. Ale mamy oczywiście mniejsze drużyny. Do tej pory też mieliśmy Pogoń Tczew, chociaż tutaj jeszcze trwają rozmowy, ale mamy Stominanki Olsztyn, mamy Energa Gdynia, mamy mniejsze też drużyny, mamy turnieje dziewczęce, Lupi Girls Club, mamy Griffin Cup, mamy Dana Cup dziewczęce. Więc oprócz tego, że są turnieje, też jest kilka drużyn, mamy też kilka jeszcze małych pomysłów, o których nie mogę Państwu powiedzieć, ale ta drużyna się buduje, bo to jest też tak, że trochę rozpoczęliśmy od Domu Reprezentacji Kobiet, ale nie chcieliśmy, żeby ten projekt był taki, może nie pusty, to jest złe słowo, ale taki pełniejszy z tym wszystkim i zebrać te fajne drużyny, które wokół kobiecego futbolu są. Także mamy oczywiście inne drużyny w innych obszarach pod tą energią kobiet, ale jeszcze to chyba nie jest nasze ostatnie słowo.
1: Dziękuję. Do zobaczenia pewnie na najbliższym meczu albo na jednym z pierwszych meczów na pewno, bo odwiedzimy.
2: Dla konińskiego klubu to ogromna szansa na rozwój, wyjście ze stagnacji i wyciągnięcie ręki po awans do Ekstraligi. Kamienica na Starówce przy ulicy 3 Maja początkowo miała być miejscem współdziałania jednostek Urzędu Miejskiego i trzeciego sektora. Jak można skorzystać z przestrzeni? O tym rozmawiałam z Bartoszem Jędrzejczakiem, szefem COP-u.
3: Bartosz Jędrzejczak, Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Centrum Organizacji Pozarządowych to brzmi tak całkiem poważnie. A właściwie czym wy się zajmujecie na co dzień?
4: Mieścimy się przy Placu Wolności w Koninie, czyli w starej części miasta. I centrum powstało z potrzeby, którą sygnalizowali mieszkańcy, a mianowicie brakowało przestrzeni do pracy dla organizacji pozarządowych, ale też, no, to taka nazwa może dla osób, które w tym, mówiąc kolokwialnie, nie siedzą, skomplikowana, a chodzi tak naprawdę o miejsce, w którym ludzie, którzy mają ochotę działać społecznie, którzy chcą pracować z innymi albo chcą się spotykać, realizować swoje pasje, mają do tego właśnie w naszym mieście swoją przestrzeń. I myślę, że dzisiaj już, no, można powiedzieć, że to miejsce spełniło swoje zadanie. To mówię o tym, bo pewnie za chwilę opowiem, zachęcając państwa do korzystania z naszych usług, o tym, co można tutaj zrobić, czyli można korzystać z adresu takiego formalnego, zakładając organizację pozarządową, ale można też pracować w tym miejscu, nawet będąc nieformalną grupą, czy no, nawet grupą przyjaciół, czy grupą osób. I w naszym centrum dzieją się najróżniejsze rzeczy, czyli można powiedzieć, że tutaj odbywają się spotkania, różnego rodzaju pokazy, czasami grają muzycy, przychodzą ludzie poćwiczyć capoeirę, grają w naszym centrum pasjonaci planszówek i spotykają się regularnie właśnie u nas, ale spotykają się też tutaj konicy motocykliści, grupy zajmujące się rekonstrukcjami historycznymi, mamy tutaj spotkania różnego rodzaju kół prowadzonych przez panie, seniorzy, dzieciaki, więc tutaj, no, powiem tylko tyle, w ciągu roku takich spotkań odbywa się u nas około 650, czyli często to są 2-3 spotkania dziennie. W naszym centrum siedzibę też mają przedstawiciele seniorów, co prawda COVID troszeczkę zatrzymał te wszystkie dyżury, które tutaj się odbywały, no ale to już wraca wszystko do takiego tempa, przynajmniej jak przed COVID-em. W centrum też swoją siedzibę ma Rada Pożytku, czyli to jest taka grupa osób, które reprezentują trzeci sektor. Trzeci sektor to właśnie organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje działające na terenie naszego miasta. Powiem, że mamy ich ponad 300 w naszym mieście, więc tutaj też jest to duża liczba. W naszym centrum siedzibę ma też Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nazwa bardzo długa, ale chodzi też znowuż o grupę osób reprezentujących środowisko organizacji pracujących na rzecz osób potrzebujących, bo nie chciałem do tego worka wkładać tylko osób z niepełnosprawnościami, ale to też są osoby w podeszłym wieku albo mające problemy w poruszaniu się. I w naszym centrum też spotykają się ludzie, którzy zajmują się tak zwaną dostępnością.
3: Co to za funkcja w ogóle?
4: Znaczy dostępność. Konin jest jednym z pierwszych miast, które zaczęły myśleć o tym, jak dostosować przestrzeń i to, co budujemy, ale też co mamy na ulicach, przejściach dla pieszych, chodnikach, dla wygody jak największej ilości użytkowników. Bo dostępność oznacza, że jest coś wygodnego dla praktycznie wszystkich. Kiedyś myślano, że chodzi o udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, a później ten pomysł rozszerzono na każdego z nas. Czyli załóżmy, nie wiem, podróżuję przez nasze miasto autobusem. Chodzi o to, żeby móc wysiąść bezpiecznie i wygodnie z autobusu i wsiąść do niego. Czyli na przykład w Koninie autobusy są kupowane z uwzględnieniem już wymogów każdego użytkownika. Czyli jak państwo widzicie, że autobusy, no mówiąc w cudzysłowie, przyklękają na przystanku, to właśnie dlatego, żeby łatwiej nam się wsiadało do nich, ale też, żeby ktoś, kto ma na przykład wózek z dzieckiem, mógł wygodnie do niego wsiąść, czy kwestia na przykład rozkładów jazdy, które pojawiają się na przystankach i jak zwrócicie państwo uwagę, to one są wieszane na wysokości głowy osoby, która jest wyprostowana, stoi, ale też są takie drugie rozkłady wieszane niżej, bo chodzi o to, żeby mogły z tych rozkładów skorzystać albo osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim, ale też dzieci. Później korzystamy z porad, załóżmy, seniorów, którzy wskazują nam, że rozkłady jazdy powinny być drukowane czcionką większą, żeby osoba, która już korzysta z okularów albo ma problem z widzeniem małych cyfr, liter, mogła z tego korzystać. Projektowanie dostępne to jest na przykład też zastanawianie się nad tym, jak chociażby powinny być umiejscowione kwietniki chociażby przy chodnikach, tak żeby ktoś się o nie nie potykał. Chodzi o to, żeby zastanawiać się nad tym, jakiego rodzaju wyposażenie powinno się znajdować w naszych budynkach. I oczywiście te budynki, które mamy stare, które były budowane kilkadziesiąt lat temu, czyli szkoły, przedszkola, urzędy, w wielu miejscach jeszcze mają bariery architektoniczne, które przeszkadzają nam w poruszaniu się czy korzystaniu z tych miejsc, ale już budując kolejne, wiemy, że powinniśmy postępować według określonych zasad i Konin, tak jak powiedziałem, był trzecim miastem w Polsce, który takie zasady przyjął, jeżeli chodzi o projektowanie dostępne. Pierwszym była, jeżeli dobrze pamiętam, Gdynia, a równocześnie z Koninem Warszawa. Teraz oczywiście to już jest obowiązek wszystkich, natomiast Konin był jednym z pierwszych miast, które tego typu pomysły wprowadzało w życie i mówiąc egoistycznie, robimy to dla samych siebie. Czyli dzisiaj budujemy to, mimo że często z niektórych elementów nie korzystamy, ale każdy z nas w którymś momencie będzie osobą starszą, który będzie na przykład, nie wiem, korzystać z pomocy kogoś do poruszania się, czy do pracy w urzędzie, z urzędnikiem przepracowania jakichś dokumentów, więc to wszystko nam wszystkim, każdemu z nas służy, a co ważne, robimy to w taki sposób, żeby to było wygodne właśnie dla osoby starszej, dla osoby, która ma dziecko ze sobą, kto niesie zakupy, ale też na przykład dla dzieci, bo one też mają swoje jakieś tam oczekiwania, potrzeby i chodzi o to, żeby to było jak najbardziej dostępne. Kiedy uda nam się to zrobić, bo pewnie takie pytanie się rodzi w głowie, no myślę, że taki proces związany z dostosowaniem miasta to jest około 20-25 lat, więc zakładam, że tyle czasu nam zajmie w Koninie zrobienie z tego miasta takiego miejsca, które będzie w pełni wygodne i przyjazne.
3: Czy jakieś wskazówki ze strony mieszkańców też są brane pod uwagę?
4: Tak, są prowadzone w Koninie konsultacje. Co jakiś czas możecie Państwo zobaczyć chociażby grupy urzędników razem z osobami z niepełnosprawnościami, ale też ekspertów, którzy nie tylko zza biurka nad czymś tam się zastanawiają, ale to są takie spacery, my to nazywamy spacerami obywatelskimi, gdzie przepracowujemy kolejny jakiś tam odcinek infrastruktury, takie mapowanie, to kolejne takie dziwne słowo, czyli mapowanie. Bierzemy mapę Konina i tak naprawdę ulicę po ulicy sprawdzamy praktycznie wszystkie przejścia dla pieszych, działanie sygnalizacji świetlnej, czy ona jest nie za długa albo nie za krótka. Konsultuje się to też z różnymi środowiskami, bo co innego na ten temat będą pewnie mieli do powiedzenia rowerzyści, a co innego osoba, która porusza się o lasce, a co innego na przykład biegacz, który będzie chciał przebiec przez miasto i będzie go irytować to, że musi co chwilę stać na światłach. Więc to wszystko trzeba pewnie jakoś tam połączyć i zbierać. Natomiast konsultacjami w tym zakresie, zbieraniem takich informacji, przepracowaniem tego później na taki projekt, co należy zrobić, takich sugestii zbieraniem, zajmuje się właśnie koordynator dostępności. I znowuż nie jesteśmy jedynym już dzisiaj miastem w Polsce, które pracuje w ten sposób, natomiast byliśmy, myślę, jednymi z pierwszych, którzy przecierali ten szlak i tutaj wielu ludzi w Koninie o tym nie wie, ale to, co Państwo widzicie, nie jest na pewno jeszcze doskonałe, natomiast krok po kroku takie rozwiązania się pojawiają dzisiaj na alejach, na przykład 1 maja, jeżeli spojrzycie na przejście dla pieszych, to wszędzie są oznakowania, oprócz tych takich już charakterystycznych kropek, które są gdzieś tam przy przejściach dla pieszych, pojawiają się takie paskowe oznakowania, które pomagają na przykład osobom niewidomym dojść do przejścia dla pieszych czy przystanku, więc mówię, sukcesywnie te rzeczy się zmieniają i optymistycznie zakładam, że mam nadzieję na moją emeryturę już będzie wszystko gotowe.
3: Dobrze, wracając tutaj do Waszej lokalizacji, wspomniał Pan, że tu tyle osób korzysta z tego centrum, a jak to logistycznie jest rozplanowane, bo przecież no, oni nie wpadają jeden na drugi.
4: Znaczy mamy swoje ograniczenia, wiadomo, że to nie jest bardzo duże pomieszczenie czy przestrzeń, którą mamy do dyspozycji i do nas jako do centrum należy udrożnienie tego wszystkiego, czyli my podpisujemy porozumienia, staramy się, żeby one były jak najprostsze, tak jak mówiłem, z tego miejsca bezpłatnie mogą wszyscy ci, którzy są zainteresowani działaniem społecznym korzystać, jeżeli to jest zgodne z prawem polskim, jeżeli mieścimy się w czasie, który mamy do dyspozycji, no to nie ingerujemy w to, co tutaj ludzie robią i to jest jedna z zasad, której staramy się pilnować. W tym miejscu nie ma polityki, nie ma działań religijnych, natomiast wszystko inne, co ludzie chcą robić, staramy się, żeby było tutaj do przyjęcia. Chodzi nam o to, żeby nie powodować jakichś tam konfliktów między ludźmi, którzy tutaj pracują.
3: To jedno. Ale jakieś zasady by użytkowania pewnie też?
4: Zasady można byłoby w jednym zdaniu zmieścić, czyli jak zastałeś to miejsce, tak je zostaw następnym. I myślę, że w większości 99,9, a może jeszcze mniejsze, jakiś tam pewnie promil się pojawia, tylko kiedy czasami ktoś, nie wiem, zapomni zamknąć okno albo nie zgasi światła, najczęściej po południu. No bo wiadomo, że jeżeli w ciągu dnia ktoś pracuje, no to chciałby skorzystać z takiego miejsca po południu czy wieczorem, tutaj też nie ma takiego problemu. W szczegóły techniczne myślę, że się nie ma co wdawać, jak będziecie Państwo chcieli z tego miejsca skorzystać, to w internecie można sobie znaleźć Centrum Organizacji Pozarządowych i przeczytać, jak do nas trafić, jak wypełnić jakiś tam podstawowy formularz skorzystania z tego miejsca. Tak jak mówiłem, jest to miejsce bezpłatne, gdzie wszystkie opłaty związane z mediami, utrzymaniem tego miejsca pokrywa Urząd Miejski w Koninie. Natomiast zależy nam na tym, i to też warto powiedzieć, żeby to było jak najmniej skomplikowane, bo sami też z tego środowiska się wywodzimy, czyli jak nam coś nie podobało się i było to zbyt skomplikowane, no to staraliśmy się teraz, odtwarzając w drugą stronę, te warunki uprościć i zrobić takimi, żeby dla Koninian one były dostępne, a nie żeby było 100 różnych wymogów do wypełnienia i później wiadomo, że się coś znajdzie, żeby nie było można tutaj być.
3: A jakiś harmonogram tych wizyt jest zaplanowany?
4: To jest tak, że jest w internecie na stronie miasta dostępny nasz kalendarz, czyli po wejściu na obywatelski Konin, bo jest taki przycisk na stronie konin.pl. Można sobie zobaczyć ofertę COP-u i tam jest też kalendarz elektroniczny. My go uzupełniamy na bieżąco, więc jak ktoś, kto chce tutaj przyjść, chce sprawdzić, czy na przykład, nie wiem, w listopadzie albo za tydzień o godzinie 16 w czwartek jest wolne miejsce, to może sobie to podejrzeć. Jeżeli tak, to kontaktuje się z nami albo drogą mailową, albo drogą telefoniczną, czy wpada do nas i uzgadniamy albo te pojedyncze spotkania, jedno na przykład w ciągu roku, albo cyklicznie. No i wtedy wpisujemy tą imprezę, spotkanie, zajęcia do kalendarza i wiadomo, że już o tej porze, załóżmy, tylko jedna grupa ma dla siebie przestrzeń, nie ma tutaj tego niebezpieczeństwa, że jedna grupa wejdzie w czasie drugiej, no bo co innego, gdyby chcieli spotkać się i porozmawiać, ale jeżeli to są zajęcia bębniarzy, a obok grupa medytująca chciałaby też się spotkać, no to się raczej nie uda. Także my jesteśmy od tego, żeby oczywiście to poukładać, pomóc ludziom się jakoś w tym kalendarzu odnaleźć. Staramy się zapewnić podstawowe materiały do pracy, tutaj działanie tego miejsca. Natomiast wszystko inne już jest w głowach Koninian i oni sobie sami to aranżują.
3: Można powiedzieć, że to miejsce naprawdę tutaj zaistniało tak konkretnie na naszym lokalnym rynku.
4: Ja mam nadzieję, że pomysł, który nam też przyświecał w starej części miasta, żeby tutaj stworzyć jeden z punktów, w którym ludzie muszą rotować, muszą przyjść, wyjść, coś się dzieje, ludzie wychodzą na rynek, no bo też często te imprezy się przenoszą na przestrzeń starego Konina, to ten pomysł się sprawdził, no bo to jest jeden z kamyczków, który powoduje, że gdzieś tam wkładamy ludzi i życie do tego, co dzieje się na Starówce. Wiadomo, że powstają nowe domy, teraz coraz więcej pięknych kamienic się pojawia w starej części naszego miasta, że ludzie przyjeżdżają tutaj coraz częściej wypić kawę, zjeść ciasto na obiad, pojawiają się kawiarnie, restauracje i my wtedy, kilkanaście lat temu myśleliśmy, okej, ważnym też miejscem będzie, żeby ludzie tutaj przychodzili, żeby oni mogli stąd wyjść, bo jak ktoś wychodzi od nas, to też na tą kawę trafia. Jak będzie chciał coś zrobić na Starówce, to może będzie to też i tak wtedy sobie wyobrażaliśmy powód jeden z tych, które decydują o tym, że tutaj kupuje się mieszkanie, bo na przykład mogę wieczorem przyjść na planszówki albo mogę ze znajomymi zrobić tutaj jakieś spotkanie, na przykład, nie wiem, pasjonatów turystyki górskiej, bo takie rzeczy tu się dzieją i myślę, że to się spełnia, to się dzieje i wierzę w to, że takie właśnie punkty jak nasz, ale też różne organizacje, które są na starej części w starej części Konina, jest ich bardzo dużo, powodują, że ożywia się ta część miasta, że ludzie chcą tutaj spędzać czas, że chcą tutaj mieszkać, że może będą myśleć o tym, że chcieliby się tutaj albo wprowadzić, albo przeprowadzić, więc na pewno tak. A kolejna sprawa, o której nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj, to to, że ten budynek składa się tak naprawdę z dwóch kamienic. Czyli to jest ulica 3 Maja 1-3 i w tych kamienicach jesteśmy my, ale to też miejsce, w którym działają spółdzielcy, czyli mamy tutaj obok nas sąsiedzko w naszym kompleksie, tym, w którym pracujemy, koszykarzy na wózkach Mustang Konin, mistrzów wielokrotnych Polski, którzy realizują swoją pasję związaną ze sportem, a przy okazji prowadzą biznes. I to jest tak, że powstała w naszym centrum jedna z firm zakładana przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Oprócz nas, na ostatnim piętrze w naszym centrum działa też hostel, czyli Blues Hostel. Blues Hostel to z jednej strony historia związana znowuż z prowadzeniem firmy, bardzo fajny, kolorowy hotel, w którym ludzie mogą przyjeżdżający do Konina się zatrzymać. Co ważne, to chyba na razie jedyne takie miejsce, gdzie nie ma barier architektonicznych, więc korzystają z tego też osoby z niepełnosprawnościami, ale jest to tak fajnie skonstruowane i tak kolorowe i przyjemne miejsce, że tego nie widać, bo też właśnie to nam przyświeca, żeby robić te rzeczy, o których dzisiaj opowiadałem, tak, żeby nikomu to nie wadziło, a żeby dla każdego było to wygodne, ale Blues Hostel to też firma, która została założona przez ludzi, którzy tworzą od lat drugi największy festiwal bluesowy w naszym kraju, czyli Bluesonalia. Więc ta nazwa też się nie bierze z niczego, tylko z tradycji ponad 20-letniej robienia, myślę, świetnych imprez muzycznych i to też robią Konianie sami dla siebie, a nie jest to tak, że to jest zrobione przez kogoś z zewnątrz, tylko to jest czyjaś pasja, pomysł i to robią właśnie pasjonaci z naszego miasta. A kolejna rzecz, która mieści się między hostelem a nami, to Akademia Życia i to były pierwsze tego typu mieszkania treningowe w Polsce, które uruchomiło miasto w partnerstwie z organizacją pozarządową i z biznesem i też z powodzeniem od 10 lat. Raz, że wiele, wiele osób wychodzi stąd i zaczyna samodzielne życie, tworząc nowe rodziny, przeprowadzając się do Konina, bo jest to naprawdę w ich ocenie, myślę, doskonałe miejsce do tego, żeby żyć i pracować, o czym często my nie widzimy, nie myślimy, czy nie widzimy tego, bo jesteśmy tutaj codziennie i tego nie dostrzegamy, ale też Akademia Życia to jest takie miejsce, które promieniuje na całą Polskę, dlatego i też pewnie już poza granicę, dlatego, że mamy tutaj uczestników spoza Polski, którzy przyjeżdżają do Konina i uczą się no właśnie samodzielnego życia, aktywnej rehabilitacji, ale też wiele miast podglądało i podgląda te nasze konińskie rozwiązania i przenosi do siebie. Więc opowiadam o tym, no bo oczywiście my jesteśmy dumni, bo jesteśmy tutaj obok tego i mamy tak wspaniałych sąsiadów, ale opowiadam też o tym, bo Państwo powinniście być dumni, to robi nasze miasto Konin, mieszkańcy Konina i ludzie, którzy tutaj są i mamy naprawdę, myślę, niezłą markę, jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj Państwu opowiadam, ale jest też wiele innych rzeczy, które powodują, że Konin jest postrzegany jako ciekawe, fajne miasto i czasami o tym zapominamy, a powinniśmy być z tego dumni.
3: Już na koniec, Panie Bartku, zapytam, jakie plany na najbliższy czas?
4: Ktoś kiedyś powiedział, że najłatwiej rozweselić Pana Boga, jak się ma plany na przyszłość, bo on zawsze może coś z tym zrobić. Pracujemy też oczywiście nad innymi rzeczami w tym miejscu, czyli to jest budżet obywatelski, który też już nam towarzyszy od wielu, wielu lat, bo to jest od 2014 roku. A rozglądając się po Koninie, zobaczycie Państwo, że wiele pomysłów już ma swoje życie, jest między nami i nam fajnie służy. I zachęcam do tego, żeby to zrobić. Jak mówimy o marzeniach, to tak, budżet obywatelski. Będziemy próbowali właśnie, jak to ładnie nazwać, broić dalej razem z mieszkańcami Konina i wspierać ich w tym, żeby oni realizowali swoje marzenia. I...
3: Super, ja życzę Panu spełnienia tych marzeń. Oczywiście siły i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.
4: Znaczy, nie da się niczego zrobić samemu i to doskonale wszyscy wiemy, że jest bardzo trudne albo niemożliwe. Naszym, myślę, urokiem, myślę o Koninie mieszkańców, jest to, że ludzie potrafią pracować wspólnie, że potrafią w ciekawych pomysłach się łączyć, że potrafią te marzenia wprowadzać w życie, więc myślę, że życzenie jak najbardziej do zrealizowania. Mamy fajny zespół i też ludzie, którzy pracują w centrum, robią to, myślę, z ogromną pasją, więc trzymamy kciuki, zobaczymy co dalej, ale zapraszamy serdecznie do nas i bardzo prosimy o kontakt. Jeżeli czegoś się Państwo, może złe słowo, obawiacie, ale jeżeli macie jakieś pytania, jakieś rzeczy do wyjaśnienia, to jesteśmy do Państwa dyspozycji i bardzo prosimy, odwiedzajcie nas, piszcie do nas, dzwońcie, przychodźcie, postaramy się znaleźć rozwiązanie dla Waszego pomysłu i to, jak można go wesprzeć.
3: Super, ja dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję Pani.
2: Aby skorzystać z miejsca w COP-ie, wystarczy sprawdzić w kalendarzu wolny termin.
5: SK2. Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Mamy nadzieję, że NFZ odstąpi od pomysłu karania lekarzy POZ za niekorzystanie przez pacjentów z programów profilaktycznych, apeluje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Chodzi o projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Podczas konferencji prasowej dr Bożena Janicka przekazała więcej szczegółów w tej sprawie. Posłuchajcie.
7: Bardzo dużo ostatnio w zdrowiu się dzieje, dużo ustaw, dużo zmian. Czy na pewno to są bezpieczne dla pacjentów i dla placówek? Mamy do tego dużo wątpliwości. Niestety wymaga to dużej naszej aktywności, jeżeli chodzi o opiniowanie aktów prawnych i okazuje się, że jak widzimy, końca nie ma. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował zmiany do naszego funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie tak zwanych wskaźników jakości. Żeby była jasność, my nie mamy nic przeciwko jakości. Jakość w ochronie zdrowia jest podstawą. Tylko, czy na pewno tymi wskaźnikami są te wskazanego przez pana prezesa? No i forma, w jakiej chce zrealizować te wskaźniki. Zacznę od tego, co to ma być. Po pierwsze, mają być wskaźniki zależne od ilości wizyt i teleporad, wizyt domowych, wizyt ambulatoryjnych i teleporad w zależności od grup wiekowych. My jednoznacznie stwierdzamy, że to, czy jest to wizyta domowa, czy jest to wizyta ambulatoryjna, czy też teleporada, zależy tak naprawdę od pacjenta i od stanu jego zdrowia i potrzeby zdrowotnej. Nie widzimy tu jasności przełożenia na jakość, to, że będzie wskaźnik mniejszy czy większy. Tym bardziej, że nie da się tego do końca ustalić, chociażby w przedziałach miesięcznych, bo inna będzie jesień, inne będzie lato, inna będzie ciężka zima. Dlatego uważamy, że ten wskaźnik jakościowy powinien podlegać ponownemu przeanalizowaniu. Drugą częścią to są wskaźniki jakości, gdzie lekarze POZ-u mają być karani za to, że pacjenci nie wykonują badań profilaktycznych, które są powszechnie ogłoszone. No z całym szacunkiem, lekarz POZ-u może informować, może zalecać, może namawiać, natomiast nie ma możliwości przymusu pacjenta do zrobienia czy mamografii, czy kolonoskopii, czy cytologii u kobiet. Dzisiaj my mamy być za to karani i to jest kolejny, trzeci etap, na który my się nie zgadzamy. Są to nowe parametry wprowadzane na koniec roku i zamiast za jakość płacić, rozliczać dodatkowo, mają być pomniejszone nasze dochody o 5, 10, 15%. Nie rozumiemy, jak to ma działać w stosunku do obecnych umów. Dzisiaj robimy coś źle, robimy coś niejak. W każdym razie uważamy, że nie wolno karać za jakość, a wręcz przeciwnie, za jakość należy nagradzać. A jakością, którą my dzisiaj widzimy, to jest jakość badań dodanych w naszych placówkach. To są fotometry, to są aparaty USG, to są spirometria, to jest mnóstwo rzeczy, które robimy. To jest jakość w POZ-cie. Placówki, które dzisiaj daleko odbiegają od lat 90. są wyremontowane, mają windy, mają podjazdy, mają wszelkie zabezpieczenia, toalet dla niepełnosprawnych. To jest jakość naszych placówek POZ-u. Niemniej, w związku z tym, że prezes stawia na badania profilaktyczne, my na nie stawiamy od lat, apelujemy do naszych pacjentów o przyjrzenie się swojemu wiekowi, swojemu stanowi, przejrzenie swoich badań diagnostycznych i jednak podjęcie działań w zakresie profilaktyki. Tak jak wskazujemy, zaczynamy od mojego zdrowia. Nowy produkt od zeszłego roku, bardzo potrzebny, bo od 20 roku życia, czyli obejmuje tą grupę pacjentów, którzy dotychczas byli traktowani po macoszemu, bo od kilku lat było 40+, natomiast tak naprawdę ten przegląd techniczny powinien się zaczynać po 20 roku życia. Dlatego zachęcamy wszystkich powyżej 20 roku życia o zgłaszanie się do swoich lekarzy POZ-u celem wykonania mojego zdrowia. Jest tam zarówno badania ogólne morfologii, cholesterolu, tarczycy, kreatyniny, czyli badamy bardzo przekrojowo, laboratoryjnie, ale również pomiary parametrów, czyli waga, wzrost, BMI, tutaj kwestia ciśnienia, kwestia ewentualnie palenia tytoniu lub niepalenia. Czyli jest to taki przegląd techniczny. Ma się on odbywać co 5 lat. Dzisiaj apelujemy do naszego społeczeństwa, badajmy się, bo zawsze zasada święta, lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejne badania, które na dzisiaj, na które stawia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest rak jelita grubego. Oczywiście tu wykonanie kolonoskopii jest podstawowym badaniem do wykrywania. Jak powszechnie zostało to już wielokrotnie zgłaszane, wszyscy pacjenci pomiędzy 50 a 65 rokiem życia powinni taką kolonoskopię raz na 10 lat zrobić. Oczywiście mamy tu wyjątek dla pacjentów z wywiadem obciążonym. Tu już od 40 roku zalecamy tą kolonoskopię. Bardzo ważne kolejne badanie to jest cytologia. Kobiety, bijemy na alarm. Cytologia ma być robiona od 20 roku życia. Nie później niż od 24 roku życia. W tej chwili od sierpnia mamy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nowy program, tak zwany test HPV-HR. To jest pobierana, tak zwana cytologia płynna, gdzie najpierw się wyklucza wirusa brodawczaka, a jeżeli on niestety jest, z tego samego pobranego materiału wykonuje się już całą cytologię i podejmuje się dalsze działania. Oczywiście przy tym raku szyjki macicy należy też bić na alarm o szczepienia przeciw HPV. Tu walczymy, żeby to szczepienie dla dzieci i młodzieży po pierwsze było bezpłatne, nie tylko do 14 roku życia. To jest znowu, podjęliśmy działania, żeby ta szczepionka 9-walentna, nie wymieniam nazwy, była dostępna do 18 roku życia, bezpłatna dla wszelkiej młodzieży, nie od 9 do 14, do 18, a później zniżkowo 50% zniżki poprzez aptekę. Zachęcamy szczególnie rodziców, chłopców i dziewczynek do szczepienia przeciw HPV, przeciwko nowotworom głowy, szyi i również narządów płciowych. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest mammografia. Kobiety żyjemy na szczęście coraz dłużej, ale pamiętajmy, że guzy piersi występowały i występują. To, co jest bardzo istotne, oczywiście również przy innych nowotworach, bardzo się zmieniła diagnostyka i terapia. Wczesne wykrycie nowotworu piersi jest w 100% wyleczalne, podobnie jak nowotwór jelita grubego, podobnie jak uchwycona zmiana w drogach rodnych. Dlatego tu zachęcamy do badań, już nie ze względu na NFZ, bo na razie nie wyrażamy zgody na obciążanie nas minusowym kątem, jeżeli chodzi o jakość, którą mamy zapewnić. Oczywiście jest jeszcze więcej programów. Tu trzeba powiedzieć o programie nikotynowym, albo raczej antynikotynowym, gdzie tu bezwzględnie należy podjąć walkę z palaczami. Niestety, podobnie jak palenie tytoniu, palenie tak zwanego e-papierosa, sieje spustoszenie w płucach. Tu mówimy o płucach popcornowych. Niestety historia, która się powtarza, uszkodzenie wielonarządowe naszego organizmu. Oczywiście w ostatnich latach trudno nie mówić o gruźlicy. W tej chwili jest o niej głośno. Kolejne przypadki, niestety warszawski przypadek około 2 tygodni temu, gdzie w przedszkolu stwierdzono gruźlicę. Oczywiście problem szczepień noworodków, który tutaj został bardzo zachwiany i myślimy, że z czasem to się wypracuje. Niemniej gruźlica jest takim programem, który też kaszlący dziadek, kaszląca starsza osoba i przegląd środowisk, gdzie mogłoby być dojść do nadkażeń, jest bardzo ważną częścią podstawowej opieki zdrowotnej. Te programy są u nas zalecane, nie są u nas wykonywane. Dlatego my promujemy, zalecamy, żeby Polki i Polacy naprawdę dbali o swoje zdrowie, poczynając od mojego zdrowia, poprzez programy profilaktyczne wykonane we wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówkach. Zdrowie jest najważniejsze. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. NFZ szuka pieniędzy. Jest to bardzo przykre, bo POZ, no dzisiaj moja stawka miesięczna na pacjenta to jest 19,80 groszy. Plus potem są przedziały wiekowe, które to troszeczkę dźwigają. I dzisiaj dla mnie takim samym szokiem to było, jak przeczytałam zarządzenie, że za brak programów nie zapłaci mi się 100% mojego populacji, tylko odejmie mi się 95%, za drugi 10% mi się odejmie. Także jak mi to podejmują, to mi z dzisiejszej puli może zostanie 80% środków finansowych. I nasze pytania, zresztą pytań jest dużo więcej. Jak można mnie karać za programy profilaktyczne całej populacji, na przykład za cytologię, która obowiązuje od 24 roku życia? No nie obowiązuje u wszystkich, u całej populacji. A jeżeli wskaźnik będzie niski, no to ja dostaję nie za populację kobiecą, za całą populację 5% mniej. Skandaliczny, powiem krótko, skandaliczne podejście do jakości. To nie jest jakość, to jest wprost szukanie pieniędzy, tylko nie takim kosztem, bo POZ w tych programach profilaktycznych to są te programy, które są robione na zewnątrz. Tak jak pani redaktor mówi, kolejki do normalnej kolonoskopii to jest pół roku i jeżeli mamy cokolwiek. Natomiast tu w programach to są kilkumiesięczne oczekiwanie. Ja kiedyś usłyszałam, że skoro to jest nagły, nie nagły, to może poczekać. No to po co to robić, żeby ten pacjent nawet zapomni za te 3 miesiące, że on ma tam jakąś kolonoskopię ustaloną, tak? No to jest jakieś dziwne podejście dzisiaj do profilaktyki i do jakości. Ja wiem, że jest ustawa o jakości. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek wprowadzić tak zwane wskaźniki jakości. Ale po pierwsze jest to nowum, czyli na plus. Czyli jak zrobię, przekonam pacjentów, przekonam wszystkich, rozumiem, dostaję premię. A dzisiaj dostaję karę, dostaję mandat, tak? Na ten moment nie ma na to zgody. Dlatego jest nasza konferencja, dlatego opublikowaliśmy to wszędzie i przekazaliśmy wystąpienie nie tylko do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie tak powinna wyglądać walka o profilaktykę. Ba, a co z odpowiedzialnością pacjenta? Jak to jest, że robimy sterty ankiet Moje Zdrowie, pacjent nawet tą ankietę zrobił, ja już mam taki gruby segregator od zeszłego roku, a się nie zgłosili do dzisiaj. Jaka jest wiedza, jakie jest podejście do własnego zdrowia? Ja na bazie tego, co dzisiaj nam NFZ proponuje, tak samo bym proponowała ubezpieczenia zdrowotne. Pacjent w momencie mamy stawkę ubezpieczeniową, ale jak zrobi sobie badania, odhaczy się, nie pali papierosów, pilnuje się, niech ma mieć tą składkę mniejszą. Tak powinno być. Nie ten chory płaci więcej, ale mniej ten, który się stosuje do leczenia. I tu, jeżeli jakaś placówka, faktycznie kiedyś tak było ze szczepieniami, jak mieliśmy bardzo wysokie populacje wyszczepień małych dzieci, to po roku dostawaliśmy tak zwaną premię za wyszczepialność w granicach 95-99%. Z czasem z tego zrezygnowano, a niesłusznie. Natomiast tu jest to samo. Jeżeli będzie wysoki wskaźnik wykonania, to znaczy, że faktycznie personel stanął na rzęsach, bo to nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są położne, to są nasi opiekunowie medyczni, bo dzisiaj kadra bywa bardzo różna w placówkach, to znaczy, że przyniosło to efekt. Ale karanie, żebym ja miała mniej niż teraz, to co ja mam robić mniej w mojej przychodni, bo będzie mniej faktycznie środków finansowych, które nie ma przełożenia, bo ja za mammografię nie dostanę żadnych pieniędzy, bo to robi inny podmiot. Za kolonoskopię robi inny podmiot. Ja tylko edukuję, polecam, zalecam. Ba, w tej chwili kolejny problem, który mi zgłaszają pacjenci, że zapisać je można tylko poprzez skrzynkę elektroniczną. A ile mamy wykluczenia w tym momencie? Proszę Państwa, myślę, że nie tędy droga i chyba tak jak to na początku skomentowałam, chodzi o środki finansowe, ale szuka się je w złym miejscu. W POZ-cie trzeba, zawsze mówiono, że POZ to jest podstawa. Tu ma być ta podstawowy zakres, tu mają być profilaktyka, tu ma być wszelkie przesiewy, tu mają być programy odtytoniowe, programy gruźlicy, programy szczepień. A co się robi? Będzie się nas karać za to, że pacjent, no niestety, nie dostanie się. My dzisiaj nie mamy wiedzy, jak NFZ to będzie liczył, bo to jest najciekawsze. Bo od października podejmuje to liczenie. W jakim stosunku do kwietnia? Ja nie wiem, czy od października do kwietnia przejrzy to wszystko i mi odejmie i to na cały rok, bo odejmuje na 12 miesięcy. A co jeżeli zrobię w drugim kwartale czy trzecim kwartale dużo więcej? Tu też NFZ nie jest mi w stanie odpowiedzieć, jak to będzie liczone. Jest tylko jasno powiedziane. Nie zrobi wskaźnika, nie 100%, tylko 95%. W drugim 90%. I ba, wskaźniki te wszystkie się będą sumować. Tak jak mówię, to na końcu dojdzie może 80, może 75% tego, co mam dziś. Pomyłka, a z drugiej strony no, dostępność. Naszym zdaniem dostępność do programów profilaktycznych powinna być online natychmiast. I powinna być wielokierunkowa. Nie tylko poprzez rejestrację jakąś skrzynkę, ale poprzez to, że ja dam karteczkę i powiem, a teraz pan pojedzie do nas w Koninie na szpitalną i się pan umówi i tam panu załatwią. A nie, że on będzie wchodził w jakieś skrzynki, podawał dane i czekał, szuka mu system najbliższej w okolicy. Ja nie wiem, czy najbliższa w okolicy nie będzie w Kole, nie będzie w Słupcy. I co wtedy? Czy ci pacjenci pojadą? Powiem, że nieprzemyślana metoda, a karanie lekarzy POZ-u to jest pomyłka.
6: Mówiła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Wysłaliśmy również pismo do NFZ-u w tej sprawie z prośbą o komentarz. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wielkopolska Wschodnia zyska nowe miasto. Rada Ministrów zaakceptowała wniosek w sprawie odzyskania praw miejskich przez Kazimierz Biskupi. Kluczowe w tej sprawie było zdanie mieszkańców gminy. We wrześniu w ubiegłym roku przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne.
8: Chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli czynnie udział w konsultacjach społecznych. Prawie 20% to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi na przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statusu miasta Kazimierzowi Biskupiemu. 2222 osoby wzięły w konsultacjach udział, z czego 1875 opowiedziało się za, co stanowi 84,4%. Jest to bardzo dobry wynik, cieszę się bardzo. Głosów przeciwnych było 275, co stanowi 12,4%. Pozostałe głosy są to głosy wstrzymujące się i nieważne.
6: Jak pan myśli, skąd taki dobry wynik i takie zainteresowanie mieszkańców tym tematem?
8: Na pewno zadziałał tutaj czynnik promocyjny i przekazania informacji naszych mieszkańcom, bo jak wiemy, to, że Kazimierz Biskupi chciał uzyskać prawa miejskie, to już mówi się latami. Ale nigdy nie było takich podstawowych informacji. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy wydałem zarządzenie, powołałem zespół do spraw odzyskania praw miejskich, my też do końca nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, z jakimi procedurami, z jakimi przede wszystkim też kosztami, nie tylko dla samorządu, dla urzędu, ale także dla mieszkańców. Okazało się, że nie jest tak źle. Zrobiliśmy tutaj ulotkę. Ja też napisałem list do mieszkańców. Każdy otrzymał, mógł się zapoznać, żeby te pytania najbardziej nurtujące dać już odpowiedź. Bardzo dziękuję pracownikom, którzy się zaangażowali tutaj w ogóle w pracę. Naprawdę proszę mi wierzyć, to był tytaniczny zakres prac do wykonania i administracyjnych, ale także fizycznych. Pracownicy wykonywali to w swoich obowiązkach służbowych już prawie rok. Na pewno wyjście do mieszkańców na wszystkich zebraniach sołeckich, na spotkaniach ze stowarzyszeniami, z klubami, z różnymi rodzaju instytucjami, w szkołach przyniosły efekt. Praktycznie nie było dnia, żebyśmy nie rozmawiali, ale także prowadzenie tutaj akcji promocyjnej, wyjaśniającej wszystkie takie, można powiedzieć, informacje, które nie do końca były prawdziwe, przyniosły jednak skutek. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, wynik 20% dla wszystkich mieszkańców, w ogóle mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, jest bardzo dobry, bo wiemy, że w konsultacjach społecznych w innych samorządach, które też chciały odzyskać prawa miejskie czy prawa nabyć takie, ten wynik często był 3, 7, 13, 15%. Także dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Kazimierz Biskupi spełnia wszystkie wymagania, które są objęte procedurami. Już mówimy tutaj i o ilości mieszkańców, o zwartej zabudowie, ilości prowadzenia gospodarstw rolnych. My spełniamy wszystkie wymagania, które są postawione, żeby otrzymać status miasta. Konsultacje społeczne, ten, można powiedzieć, głos naszych mieszkańców jest bardzo mocny, bo ponad 80%, prawie 85% za. To wiemy, że mieszkańcy chcą, żeby Kazimierz Biskupi odzyskał status miasta. Wierzę w to, że nie powinno raczej być problemów. Przeprowadziliśmy kiedyś taką analizę przez ostatnie 5 lat na ponad 70 miejscowości, którym nadano prawa miejskie. Kazimierz Biskupi pod względem wielkości byłby 5. miastem, które powstało przez ostatnie 5 lat. Ja cały czas też muszę zaznaczyć, że w byłym województwie konińskim miejscowość Kazimierz Biskupi jest 8. pod względem wielkości ilości mieszkańców. Największy jest, wiadomo, miasto Konin, Turek, Koło, Słupca, Kłodawa, Strzałkowo, Golina, następnie jest Kazimierz. To jest ponad 4000 mieszkańców. Przeprowadziliśmy taką analizę na podstawie danych, żebyśmy wiedzieli, jak to kształtuje się, jeżeli chodzi o wiek naszych mieszkańców, i muszę tutaj powiedzieć, że im mieszkańcy byli starsi, tym więcej głosów było za. Największe, bo tu już ponad 90%, to już był wiek od 55 lat wzwyż. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to taki wynik kształtował się w granicach tam 80%. Mówimy tutaj o ponadpodstawowej, to było w granicach 88%. Jeżeli chodzi o studentów, to też był wynik około 82%. W przedziale 25-34 lata to jest 83%. 35-45 lat to jest 85%. No i tutaj 45-54 to jest też w granicach 86%, czyli widzimy, że do 90%, czyli te młodsze roczniki w granicach 80-82 dochodzi do 88, ale jeżeli widzimy już ten przedział wiekowy od 55 lat do 64, no to już tutaj mamy ponad 90%, już kolejne, licząc 65-74, czyli kolejne 10 lat, no to już mamy prawie 95%, czyli widzimy, że ten wskaźnik tutaj rósł.
6: To ostatnie pytanie. Jak teraz to będzie wyglądało? Czy wy będziecie po prostu teraz czekać do tego momentu, aż uzyskacie prawa miejskie? Czy wy już teraz równolegle będziecie myśleć, co Kazimierz Biskupi może zrobić, co wy jako władze Kazimierza Biskupiego możecie zrobić dla tej miejscowości jako miasta?
8: Jak wiemy, czas jest najważniejszy i nie możemy żyć tylko i wyłącznie dzisiaj i patrzeć na zakończenie dnia czy zakończenie roku. My już podjęliśmy pewne działania, które były związane ze zmianami, jeżeli chodzi planistycznymi do miejscowości Kazimierz Biskupi. Przygotowujemy Kazimierz Biskupi, sam Kazimierz Biskupi do zmian administracyjnych, ale też do podjęcia kroków, jeżeli chodzi o planowane inwestycje. Dokonano korekty do planu inwestycyjnego, który w tym momencie jest do 2031 roku. Są to korekty, które będą obejmowały między innymi budowanie strefy ekonomicznej pomiędzy Kazimierzem a Kleczewem. Mówimy tutaj o terenach kowrowskich, mówimy tutaj o terenach po byłych zapleczach kopalni, mówimy tu o budowie obwodnicy północnej Kazimierza Biskupiego, mówimy tutaj o łącznikach do strefy ekonomicznej, budowie infrastruktury, to już te decyzje można powiedzieć zapadły, jak i przebudowie całej drogi wojewódzkiej, włączenie jej w kierunku Konina, czyli jej tam poszerzenie budowy drogi rowerowej, czyli dostosowanie do terenów inwestycyjnych. Te decyzje już zapadły. Będziemy szukać źródeł finansowania i prawa miejskie. Dodam, można powiedzieć, dodatkowego elementu, który będzie takim czynnikiem przetargowym przy występowaniu i robieniu jakichkolwiek prac czy inwestycyjnych. Czy w ogóle będziemy już mówić większym głosem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 1 stycznia 2027 Kazimierz Biskupi stanie się miastem. To będą bardzo małe formalności, bo będzie tylko wymiana pieczątek i tablic, koszt około 2000 zł i można powiedzieć, że to zrobimy od tak zwanej ręki. Z dniem 1 stycznia przykręcamy tablicę Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Biskupi i pracownicy otrzymają pieczątki z upoważnienia burmistrza.
6: Mówił jeszcze wójt, a niebawem burmistrz Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski. Koniński MPEC wprowadza ułatwienia przy opłatach rachunków za ciepło. Jak można szybciej zapłacić elektronicznie bez wprowadzania wielu danych z rachunku lub gdzie można tradycyjnie płacić bez ponoszenia dodatkowych opłat? O tym powiedzą w kolejności Elżbieta Głowacka, Sławomir Lorek i Maciej Kałecki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie.
9: Jest taka funkcjonalność. W dokumentach rozliczeniowych jest kod QR, który można zeskanować przez aplikację mobilną banku i przekierowuje na, pokazując dokument, który ma być zapłacony wraz z kwotą należności i to jest, myślę, że bardzo fajne rozwiązanie dla nie tylko młodych osób, ale to jest wygodne, bo nie trzeba klepać tych wszystkich kont, bo to jest 26 cyfr też, także to jest takie fajne też rozwiązanie i to też o tym informowaliśmy swoich odbiorców, że jest taka możliwość. Mało tego też wprowadziliśmy dla starszych osób, bo część osób przychodzi osobiście, płaci gotówką za fakturki. No wiemy, że jest taka, a nie inna lokalizacja siedziby głównej, nie zawsze tutaj wszyscy są mobilni, mają możliwość dojeżdżania osobiście tutaj do siedziby spółki, więc jest możliwość zapłacenia też w każdej placówce pocztowej bez prowizji należności za nasze faktury, przy czym to musi być konto wskazane do płatności w Santander, obecnie to jest ERS.
10: Sama integracja wymogów KSeF-u z systemem, który stosujemy. My tutaj stosujemy konkretne rozwiązania, rozwiązanie. Mamy to konto główne, gdzie każdy ma swoje subkonto. Były Bank Santander. Wiele mieszkańców Konina jest klientem tego banku, czyli dzisiaj jest to Bank S. Tam akurat, żeby on nam zaproponował, że przelew na poczcie będzie za 0 zł, ale pod warunkiem, że już odbiorca wpisze numer tego konta. Jeżeli chodzi, tak powiedziałem, kod QR daje możliwość od razu przekierowania na płatność mobilną, tak, no bo tutaj mówimy o tej płatności mobilnej, bo wysłaliśmy naszym odbiorcom informację a propos poczty, już mieliśmy taką jedną reklamację, że pani poszła na pocztę, no i dała fakturę, a mimo, że my powiadomiliśmy, że tu niestety trzeba, jak ktoś idzie na tą pocztę, że tu trzeba niestety ręcznie przepisać, bo w tym drugim banku nikt nie ma indywidualnego konta, w podstawowym banku każdy ma indywidualne konto. Kod QR, najeżdżamy, ciach, mamy dane do płatności mobilnej, tak jak to jest. I myślę, że te kody QR akurat, no, jak Państwu, tak samo w obywatelu, tak, no, często korzystam z profilu zaufanego i powiem Państwu, że to jest naprawdę super rozwiązanie dzisiaj, kiedy wysyłając jakieś informacje bezpośrednio do KRS-u na przykład, dotyczące spółki przez kod QR, potwierdzenie tożsamości w obywatelu, to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Ale mamy takich odbiorców, którzy oni wychodzą z założenia, że jak jest faktura, to trzeba przyjść. Panie z księgowości, które obsługują kasę, są bardzo sympatyczne i oni przychodzą po to, żeby z paniami przy kasie porozmawiać. My zawsze tych odbiorców witamy praktycznie przy wejściu, bo no, oni twierdzą, że im jest miło do nas przychodzić. No dobrze, że już teraz będą mniejsze rachunki, bo jest ciepło, ale mamy takich odbiorców, tak? Państwo wiecie, biuro obsługi klienta było na Alejach. My dzisiaj na Alejach mamy w dzierżawie akurat ten budynek. Do dzisiaj jest wyświetlana temperatura i bo to jest akurat taka tablica świetna, która funkcjonuje. Natomiast nie mamy zamiaru kasy likwidować. Z tym, że tak jak powiedziałem, kasa funkcjonuje między 7 a 15. Mamy też procedury, osoby, które miały problem z wejściem. To jest ten moment, że nawet jak ktoś ma problem, żeby wejść na piętro, mamy takie sytuacje, to wtedy kasjerka podejdzie. Ale widząc tych odbiorców, którzy przychodzą, przyjeżdżają, najbliższych sąsiadów, tak, z tego osiedla, tu są nasi klienci, my tą kasę będziemy utrzymywać, tak jak powiedziałem. Natomiast no, też zachęcamy, bo też wiemy, że część osób raz w miesiącu, kiedy otrzyma tą emeryturę, idzie na pocztę załatwić wszystkie opłaty, stąd zrobiliśmy, żeby ten przelew na poczcie dla nas był za... Bo oczywiście można iść do banku z tego, który jest, no ale też tych placówek nie ma tyle.
11: Gałęzki Maciej, specjalista do spraw informatyki. Aktualnie pracuję nad wdrożeniem, aby na fakturach, którzy otrzymują nasi klienci, był kod QR, dzięki któremu można go zeskanować w mobilnej aplikacji bankowej, przez co wszystkie dane do przelewu automatycznie się uzupełniają, kwota, tytuł przelewu, numer rachunku bankowego. Aktualnie jest to w fazie testów. Próbowaliśmy wystawić parę faktur, kod dał radę, niestety pojawił się problem przy umieszczeniu na fakturze ksefowej drugiego rachunku bankowego. Firma, która nas obsługuje, zna ten problem, jest zgłoszony w dziale produkcji. Czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Jeszcze tego aktualnie nie mamy. Tylko na tych fakturach będzie po prawej stronie w dolnym narożniku kod QR, przez co będzie można zeskanować przez aplikację mobilną i wszystkie dane do przelewu są wtedy automatycznie umieszczone.
6: Więcej szczegółów na temat sposobu płacenia za rachunki i sposobu naliczania opłat znajdziecie na stronie Konińskiego MPC-u.
5: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiek, witam Was ponownie. Czas na kolejną porcję informacji z Konina i okolic. Podczas sierpniowej sesji nadzwyczajnej konińscy radni przegłosowali projekt planu ogólnego miasta Konina. To nowy dokument, w którym teren należący do miasta został podzielony na kilkanaście stref, zgodnie z możliwością ich zagospodarowania. Posłuchajmy, jak wygląda taki plan ogólny, do czego on będzie służył, o czym podczas ostatniej sesji mówiła Aneta Woźnicka.
12: W warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To, co zostaje wprowadzone, to spójność między tym, co Rada Gminy uchwala jako swoją politykę przestrzenną właśnie w planie ogólnym. Ta spójność polega na tym, że plan ogólny przekłada się zarówno na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To, co plan ogólny obowiązkowo powinien zawierać, to są strefy planistyczne. Tutaj mieliśmy do wyboru 13 stref i gminne standardy urbanistyczne. One przekładają się te dwa ustalenia na gminny katalog stref planistycznych, w którym mamy poszczególne strefy i do każdej ze stref przypisane są funkcje i parametry zabudowy i zagospodarowania terenu. Konin został na strefy podzielony. Te strefy kolorystycznie odpowiadają kolorom, które stosujemy w planach miejscowych, więc łatwo jest go czytać. Generalnie do planu ogólnego w większości zostały przeniesione ustalenia obowiązujących planów miejscowych i wprowadzaliśmy drobne korekty. Te korekty wynikały ze złożonych wniosków przez mieszkańców, przez instytucje, również te zamierzenia inwestycyjne, które planuje miasto, były tu uwzględniane i zostały wprowadzone też pewne ujednolicenia. Po to też, żeby ten plan był prostszy i na przykład ujednoliciliśmy wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tworząc dwa typy, i dla zabudowy wielorodzinnej, gdzie mamy trzy typy, poza oczywiście terenami podlegającymi ochronie konserwatorskiej, gdzie te wskaźniki były bardziej urozmaicone. W Koninie mamy do czynienia ze wszystkimi 13 strefami i największa powierzchniowo to strefa otwarta. Ona troszeczkę powyżej 1/3 powierzchni miasta zajmuje. Kolejna to strefa gospodarcza, gdzie mamy głównie funkcje produkcyjne, ale również usługowe. Kolejna to strefa, jeśli chodzi o wielkość, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. To są te takie największe, można powiedzieć, strefy. Pierwsza ze stref to strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną.

rodzinną, mamy ich 73 takie strefy, 3,5% powierzchni miasta. Poza samą funkcją mieszkaniową wielorodzinną mamy również przypisane usługi, komunikację, zieleń urządzoną, ogrody działkowe, infrastrukturę techniczną, a w niektórych strefach mieliśmy dodane zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń naturalną lub las. Mamy strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. To są te właśnie strefy, które dużą powierzchnię miasta obejmują. I oprócz samej funkcji jednorodzinnej na tych samych prawach występują przeznaczenia takie jak usługi, komunikacja, zieleń urządzona, ogrody działkowe, infrastruktura techniczna i w niektórych z tych stref została dodana zieleń naturalna, las, woda lub zabudowa letniskowa. Mamy nieliczne strefy wielofunkcyjne z zabudową zagrodową, one na obrzeżach występują i oprócz samej zabudowy zagrodowej jest tutaj możliwość lokalizowania produkcji w gospodarstwach rolnych, akwakultury, obsługi rybactwa i tak jak w pozostałych strefach komunikacji, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych i infrastruktury technicznej. W niektórych z tych stref mamy tę zieleń naturalną dopuszczoną. Kolejne strefy to usługowe, jest ich aż 291, rzeczywiście jest ich sporo. Konin jest dużym miastem, posiada dużo terenów mieszkaniowych i usługi oczywiście tutaj obsługują potrzeby i mieszkańców Konina i też terenów i gmin sąsiednich. Tak więc jest tych terenów dużo. Kolejne strefy to strefy handlu wielkopowierzchniowego, ich jest już niewiele, 5. To są strefy, w których można lokalizować usługi, które mają powierzchnię użytkową sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. To są bardzo duże centra handlowe i mamy tutaj oprócz właśnie tego handlu wielkopowierzchniowego i tego, co wszędzie, czyli komunikacji, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych, infrastruktury technicznej, też dopuszczone usługi. Kolejna strefa, czyli ta taka wyjątkowo duża w strukturze miasta, to strefa gospodarcza, to są tereny produkcji i tak jak wszędzie komunikacja, zieleni urządzona, ogrody działkowe, infrastruktura techniczna, ale w tych strefach mamy również dopuszczone usługi, często zieleń naturalną, czasami lasy i wody, czyli wszystko w zależności od uwarunkowań. Strefa produkcji rolniczej, tutaj mamy wydzielone gospodarstwo rybackie, które zajmuje sporą powierzchnię. Kolejne strefy to strefy infrastrukturalne, ich jest dość sporo. One oprócz infrastruktury technicznej też w niektórych miejscach w nich jest dopuszczona produkcja, usługi, zieleń urządzona, zieleń naturalna, lasy, wody. Bardzo ważne strefy, zwłaszcza dla jakości życia mieszkańców, to są strefy zieleni i rekreacji, ich jest bardzo dużo, aż 92. Oprócz zieleni urządzonej, plaż, wód, komunikacji, ogrodów działkowych,

0: budowy, czyli inaczej mówiąc pola, oprócz tego lasy, zieleń naturalna, czyli na przykład łąki, zieleń nieurządzona, wody. W tych terenach niektórych dopuszczone są również elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe i zieleń urządzona. I ostatnia to strefa komunikacyjna. Ona obejmuje najważniejsze drogi, które posiadają klasy głównych ruchu przyspieszonego lub główne lub zbiorcze. Oprócz tego mamy tutaj tereny kolei, wyznaczone w planach parkingi i w niektórych z tych stref mamy również dopuszczoną zieleń urządzoną. Bardzo ważny temat to są tereny niezabudowane, a przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w obowiązujących planach miejscowych. To jest to, co jest jeszcze do zagospodarowania, jest tego ponad 400 hektarów, to jest bardzo dużo. Tutaj mamy tereny zarówno zabudowy mieszkaniowej, takie czyste, zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny usługowo-mieszkaniowe, różne tereny mieszkaniowe o różnym udziale funkcji mieszkaniowej i jednorodzinnej, i wielorodzinnej, i zagrodowej, i letniskowej. Dlaczego to jest takie ważne? Mianowicie, jak Państwo na pewno słyszeliście, w tej chwili gminy nie mają pełnej swobody wyznaczania terenów mieszkaniowych, nowych, ponad to, co jest w planach miejscowych, tylko muszą zrobić wyliczenia, z którego dopiero, jeżeli jest potrzeba związana z tym, że w gminie brakuje takich terenów mieszkaniowych, jest możliwość swobodnego wyznaczania takich terenów, ale akurat w wypadku miasta Konina plany miejscowe pokrywają prawie 280% tego zapotrzebowania, które wyliczyliśmy właśnie w tych 400 hektarach, wobec czego nowych terenów mieszkaniowych nie mogliśmy wyznaczyć, bo byłoby to naruszenie trybu sporządzenia planu ogólnego i skutkowałoby ryzykiem unieważnienia planu, wobec czego przy rozpatrywaniu wniosków od mieszkańców czy uwag to uwarunkowanie było bardzo silne, jeśli chodzi o nasze możliwości tutaj tworzenia planu ogólnego. Najważniejsze uwarunkowanie to właśnie ta prognoza demograficzna, mianowicie wyliczone zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową opiera się o prognozę sporządzoną przez GUS i ta prognoza w tym momencie przewiduje, że z 66 ponad tysięcy mieszkańców w 2024 w perspektywie 20 lat spadek jest prawie o 17 tysięcy. Oczywiście nie wiemy, czy ta prognoza się sprawdzi, czy nie. Miejmy nadzieję, że będzie lepsza, pozytywniejsza, ale ona jest taka i wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek się na tej prognozie GUS-u opierać. Tak? Ona jest wyliczona dla całego kraju i dla każdej z gminy osobno. I z tej prognozy, odnosząc się do liczby mieszkańców, do łącznej powierzchni użytkowej mieszkań, która w 2024 roku była dostępna w mieście, oraz do średniej powierzchni użytkowej mieszkań też w perspektywie 20 lat, zostało wyliczone zapotrzebowanie na 4802 osoby. Natomiast chłonność tych hektarów jest na ponad 13 tysięcy osób, czyli odniesienie tych 4800 tysiąca do 13 tysięcy to jest 272% i gmina, która miałaby poniżej 130% stosunek chłonności do zapotrzebowania, mogłaby wyznaczać nowe tereny mieszkaniowe w dowolnym miejscu. Tak jak Państwo widzicie, tutaj takiej możliwości nie mamy. Po uchwaleniu i wejściu w życie planu ogólnego on nie zmienia automatycznie planów miejscowych. To jest bardzo ważne. Czyli plan ogólny jest jakby do skonsumowania przy zmianach planów miejscowych, które Państwo macie, lub tworzeniu nowych. Natomiast jak wejdzie w życie, on po prostu będzie czekał na wykorzystanie przy najbliższych zmianach planów miejscowych. I to jest też istotne.
1: Na 2500 gmin w Polsce raptem 500 gmin zdążyło te plany uchwalić.

0: palić tak naprawdę do końca sierpnia, czyli jesteśmy w czołówce, mimo że my nie byliśmy gminą, która miała tutaj jakiś bat nad sobą, no bo to, że mamy plany miejscowe uchwalone na terenie całego Konina, tak naprawdę ten plan nic nowego nam nie dawał. Gorzej te gminy, które mają plany miejscowe na poziomie 20-30%, na pozostałym obszarze w tym momencie nie mogą wydawać decyzji o warunkach zabudowy. Mimo to znaleźliśmy się w gronie gmin, kilkuset gmin, które zdążyły w terminie ustalonym z Unią Europejską i to powoduje, że dzięki temu będziemy mieli dofinansowanie, ten plan jest finansowany ze środków zewnętrznych, czyli koszty pokrywa nam grantodawca Unia, natomiast pozostałe gminy, które nie zdążyły, będą musiały z własnych środków te plany miejscowe kończyć. To ograniczenia ustawowe dotyczące mieszkaniówki z jednej strony są zrozumiałe, bo jeżeli są prognozy, że praktycznie każda gmina i całe państwo polskie będzie miało coraz mniej mieszkańców, to projektowanie nowych przestrzeni pod mieszkaniówkę jest niezasadne i powoduje w przyszłości zwiększenie kosztów obciążające mieszkańców, obywateli. Z drugiej strony każda gmina chciałaby, każdy mieszkaniec chciałby pewne nowe tereny mieszkaniowe przeznaczyć pod tereny zielone czy tereny usługowe przeznaczyć pod mieszkaniówkę, bo jest to rozwój gminy i aż bolało nas to, że wpływały niektóre bardzo fajne wnioski dotyczące przeznaczenia gruntów pod mieszkaniówkę albo zamiany mieszkaniówki jednorodzinnej na wielorodzinną i nie mogliśmy tego zrobić, bo byśmy nie spełniali tego wskaźnika. I to nawet nie tłumaczyliśmy mieszkańcom, że to nawet nie jest tak, że komuś zabierzemy jakiś grunt mieszkaniowy i damy temu mieszkańcowi, bo tak jak te wskaźniki pokazują, musielibyśmy tych gruntów mieszkaniowych co najmniej połowę zmniejszyć, żeby dojść do tego poziomu 130%, po to, żeby móc projektować nowe grunty mieszkaniowe na nowych obszarach, no to byłoby niemożliwe. Ale to też pokazuje, że te plany miejscowe, które były w Koninie uchwalone, pokrywające praktycznie 99%, zabezpieczyły grunty mieszkaniowe już na poziomie 13 tysięcy mieszkańców. I to jest nasza przewaga w stosunku do gmin, które tego nie robiły. Bo pomimo wejścia tego ustawowego ograniczenia, my i tak mamy kilkukrotnie większą możliwość zabudowy, dzięki też poprzednim kadencjom Rady, że radni uchwalili na tych terenach grunty mieszkaniowe i trochę też dzięki tej ostatniej polityce związanej z leksami, deweloperami czy ZPI, które budziły trochę emocji, ale one też zwiększyły nam trochę tą tkankę mieszkaniową. Na pewno wchodzimy w nową sytuację, ale myślę, że wycisnęliśmy z tej sytuacji najwięcej jak się da i największą zaletą jest to, że jako Konin od dawna mieliśmy te plany miejscowe uchwalone i dzisiaj możemy się dalej rozwijać, bo gruntów nowych mieszkaniowych mamy na co najmniej 13 tysięcy mieszkańców.
1: Warto dodać, że plan ogólny miasta zacznie obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku. W parku w Kazimierzu Biskupim zamieszkali nowi mieszkańcy. To 4 wyjątkowe kuski. Jeśli mieszkańcy Kazimierza i odwiedzający goście wykażą się odpowiedzialnością i kuski będą bezpieczne i otoczone właściwą opieką, pozostaną tu na stałe, mówi wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski.
2: Są to 4 kuski, które mają swoje imienia. Rafcio, Kazik, Stefek i Maryś. Wszystkie 4 są wspaniałe i piękne. Przestrzeń, którą im udostępniliśmy, jeżeli chodzi na te 4 kuski, jest bardzo duża, bo sama przestrzeń wybiegu ma prawie 200 metrów kwadratowych. Obieg 35 metrów kwadratowych jest w zupełności wystarczający, ale też chcieliśmy, żeby to było duże. Tak jak powiedziałem, jest to program wprowadzania zwierząt do parku w Kazimierzu Biskupim. Zobaczymy, jak one będą się czuły z naszymi mieszkańcami, z naszymi gośćmi. No i oczywiście odwrotnie. Jeżeli to się powiedzie, będziemy ten program wprowadzać w kolejnych latach i być może jeszcze go rozbudujemy. To staramy się zachować naturę w tym parku. Tu w ogóle park jest podzielony na 3 części. Tą część sakralną, która jest bardzo blisko kościołów, część wypoczynkową, z której sobie korzystają mieszkańcy, ale także ta część sportowa i rekreacyjna dla dzieci i młodzieży. Ale jak zwrócimy w ogóle uwagę na sam park, to oprócz tej trawy, która jest wystrzyżona pod tak zwaną żyletkę, mamy tutaj przede wszystkim łąki kwiatne. Zachowujemy tą część naturalną. Zwracamy szczególną uwagę, żeby nasze zwierzęta czuły się bardzo dobrze, między innymi w tym kaczki, które nam się rozmnażają wielkim tempie. Budujemy im domki na wodzie, żeby były oddalone od drapieżników i nic im tam nie zagrażało, jeżeli chodzi o małe kaczuszki. I tutaj muszę powiedzieć, że są to jak najbardziej naturalnie zbudowane elementy, czyli trzcina, trawa, ewentualnie roślinność tutaj wodna. I muszę powiedzieć, że w ostatnim takim domku wypluło nam się 12 kaczuszek. Mamy zbudowany pomost, jest taki element architektoniczny. Powiększony oczywiście został staw, na co otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie. Pomost jest bardzo mocno użytkowany, z czego się cieszymy. I ta część, w której my już się znajdujemy, została zakończona już w całości, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Ja podejrzewam, że najbliższe dziesięciolecia to będzie ciężka praca tu, jeżeli chodzi o park, bo samo utrzymanie zieleni, bo park ma prawie 5 hektarów. To jest potężna przestrzeń. Cały czas modyfikujemy i dosadzamy roślinność, bo samych drzew przez ostatnie lata nasadziliśmy prawie 300. No czekamy z utęsknieniem, aż one urosną, z tego powodu, że nie mieliśmy tu drzewostanu, bo nieruchomości, na której się znajdujemy, w części były użytkowane ogrodniczo i były tutaj drzewa owocowe lub użytkowane rolniczo lub były przeznaczone pod zabudowę. Musimy to wszystko zagospodarować, ale ja myślę, że za 50 lat ten park będzie naprawdę wyglądał bardzo pięknie. Kuski będą miały swojego stałego opiekuna, będą pod pełnym nadzorem, jeżeli chodzi o osobę z pełnymi kwalifikacjami, którą tutaj widzimy i serdecznie witam, ale także oczywiście weterynarz, także będą miały pełną opiekę całodobową, 24-godzinną. Oczywiście w porze wieczorowej będą zamykane w swoim tutaj domku, doglądane. Na pewno będą czuły się tutaj bezpiecznie i wierzę w to, że też mieszkańcy zachowają się w taki sposób, żeby im nie zrobić krzywdy. Jeżeli chodzi o zakup kóz, jedna koza jest to koszt 400 zł. Oczywiście wchodzą tutaj wszystkie elementy, jeżeli chodzi o weterynarza, o zabezpieczenie ich, oczywiście utrzymanie. A jeżeli chodzi o zagrodę i cały ten element, wszystko było tutaj w ramach dofinansowania. Koszt w ogóle zagospodarowania tego terenu wraz z kosztem własnej gminy, które są niekwalifikowane, jest to około 1 200 000 zł. Wszystko to, co widzimy na tym terenie. Rekreacyjnej, zbiornika, stawu, zieleni, drzew, zagrody. Z czego co do otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80%.
1: Panie przewodniczący, park rzeczywiście zyskał nowych mieszkańców, a przy okazji jest to też radość dla mieszkańców, ale i odpowiedzialność.
3: Oczywiście. Tak jak wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę, park został tutaj stworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach naszej gminy, o tych najmłodszych, o młodzieży, o dorosłych i również o seniorach. Mamy strefę odpoczynku, relaksu, aktywności fizycznej, jak również takiego miejsca odpowiedniego do spędzania wspólnie czasu i integracji. No ale tak jak dzisiaj już tutaj zostało przedstawione, ten dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, bo park wzbogacił się o nowych mieszkańców. Cztery wspaniałe kuski, które tutaj widzimy je za moimi plecami. Jestem przekonany, że będą ogromną atrakcją nie tylko dla najmłodszych, ale dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ale wracając do pytania, oczywiście cieszymy się, ale ciąży też tutaj na nas ogromna odpowiedzialność, bo jednak to jest stworzenie żywe, które wymaga całodobowej opieki, ale myślę, że wszystkie nasze służby są w gotowości i staną na wysokości zadania, aby nowi mieszkańcy naszego parku czuli się tutaj swojsko, wspaniale, jak w domu. Bo to jest ich nowy dom.
4: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to są żywe zwierzęta i trzeba do nich podchodzić z miłością. Agata Bugaj, kierownik referatu ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Kazimierz-Biskup. Najważniejsze, nie karmimy, nie dokarmiamy, nie dajemy żadnych paluszków, chrupków do jedzenia, ponieważ to może zaszkodzić naszym kuskom. Pamiętamy, że musimy zachowywać się spokojnie, zero agresywnych ruchów, żadnych petard, zachowujemy się spokojnie przy kozach, zero gwałtownych ruchów. Nie wkładamy palców do kóz, ponieważ koza może nas ugryźć, ponieważ pomyśli, że chcemy jej dać coś do jedzenia. Oprócz tego do kóz nie podchodzimy z psami. Czy to pies jest na smyczy, czy na ręcach, musimy pamiętać, że kozy mogą na niego źle zareagować, a przede wszystkim chodzi nam o to, żeby kozy czuły się tutaj bezpiecznie i prosimy, apelujemy do naszych mieszkańców i wszystkich odwiedzających park, żeby o tym pamiętali.
1: Czy będzie można wchodzić na teren wybiegu kóz?
4: Nie, teren wybiegu kóz jest ogrodzony, nie można wchodzić. Prawo wstępu mają tylko pracownicy, którzy opiekują się kozami.
1: Czy są jeszcze jeszcze jakieś zabezpieczenia, na przykład monitoring na wypadek, żeby sprawdzić, co się dzieje tutaj przy kozach?
4: Cały teren jest monitorowany 24 godziny, pilnuje pracownik i patrzy, czy nic złego się nie dzieje z naszymi kozami. Jeżeli ktoś zauważy, że coś jest nie tak z kozą, źle się czuje, czy ktoś jakoś agresywnie podchodzi do tych kóz, prosimy o kontakt. Kontakt jest podany na tablicy, która jest umieszczona przy wybiegu dla kóz. Nasze kozy będą w parku do końca października, następnie zostaną przewiezione do pani Agnieszki, która będzie opiekowała się nimi w okresie jesienno-wiosennym, bo powrócą do nas w maju.
5: Kózki to są kózki alpejskie. Agnieszka Brylmencel z bajecznej zagrody tutaj z Kamienic. Jedne z najbardziej mlecznych kóz. Te, które tutaj znajdują się w Kazimierzu, to są samce, koziołki, wysterylizowane. No, z tego tytułu, żeby też zapachu nie przynosiło, bo capy, no, że tak powiem, pachną brzydko i dlatego my je tutaj żeśmy wysterylizowali. Jest czwórka samców miniaturowych, bo one nie urosną już za wiele. Nabiorą troszeczkę masy, nie będą to duże kozły, tylko no, gdzieś tak myślę, że około 75 cm to jest maksymalnie, nie, wzrostu w kłębie. Są przekochane, nauczone z dziećmi, bo one wychowywały się u nas w naszej zagrodzie, mieszczącej się też w tej gminie niedaleko w Kamienicy. Tam też przebywały z dziećmi, bo my mamy cały czas kontakt z dziećmi, prowadzimy szkółkę z dziecką, też różne warsztaty dla dzieci, także one w ogóle są bardzo zaprzyjaźnione z dziećmi, zresztą tu widać na załączonym obrazku, bo tylko ktoś się oddali, od razu nas nawołują i meczą. One w tej chwili skończyły 5 miesięcy, bo urodziły się 10 lutego i myślę, że tutaj się odnajdą, bo no, miejsce jest naprawdę przepiękne. Cofają się, ja też nie jestem kazimieszanką, przeprowadziłam się z okolic Kujaw, ale patrząc wstecz, no to park naprawdę się zmienił i jest tutaj naprawdę super, także myślę, że one się też tutaj dobrze zaklimatyzują i super odnajdą. Podstawową jak gdyby paszą dla kóz jest u mnie owies. To jest jak gdyby podstawowy, taka stała treściwa karma. Dodatkowo wiadomo, siano. Siano to jest podstawa, muszą mieć to siano, mimo że mają trawę, ono siano musi być dostęp całodobowy do tego siana. No i oczywiście świeża woda. Plus jakaś marchewka, jabłuszko. Nie przesadzamy z żadnymi suszonymi chlebami, chrupkami i różnymi takimi rzeczami. Tego w ogóle nie powinniśmy podawać zwierzęciom, bo ono może im zaszkodzić. No i też dlatego tutaj pan wójt zdecydował, że nie wolno dokarmiać, że zwierzęta będą karmione tylko i wyłącznie przez nas, przez pana, który tutaj będzie wytyczony, ewentualnie przeze mnie, nie? Też sól, wiadomo, taka, która tam wzmacnia je przy takich upołach do lizania różnego rodzaju lizawki. Tutaj jak jest dobrze zadbane i są szczepione w różny sposób, gdzieś tam też pilnowane, bo tam z racicami czasami mają problem, ale jeśli ktoś, one też są bezrożne, co jest ważne, bo te kózki rodzą się sporadycznie. To nie jest tak, że rasa bezrożna jest rasą, ojciec bezrożny i mama bezrożna mogą dać jakby dziecko z rogami, nie? A te są właśnie bezrożne, także nam się wszystkie cztery trafiły bez rogów. One też są dużo bezpieczniejsze, jeśli chodzi o jakieś tam takie miejsca, gdzie są ludzie.
1: Wszystkie potrzeby kózek zostały przez gminę zabezpieczone. Jednak pamiętajmy, że zwierzę to nie zabawka. Wszyscy odwiedzający są odpowiedzialni za ich spokój i zdrowie. Nie straszmy ich, nie dokarmiajmy, a także pilnujmy małych dzieci, by nie podchodziły zbyt blisko, ponieważ kózki są ciekawskie i mogą niechcący boleśnie ugryźć. W Koninie na Starówce powstanie szalet miejski. Toaleta będzie bezobsługowa i dostępna przez całą dobę.
6: Wsłuchaliśmy się w głosy, szczególnie też na ostatnich sesjach, ale to już wybrzmiewa długo, że nasi seniorzy mają w niektórych częściach miasta rzeczywiście bardzo dużą potrzebę wybudowania takiego szaletu. Stwierdziliśmy, że rzeczywiście chcemy w tym kierunku iść i rozwijać tą infrastrukturę, która ma być bardziej przyjazna dla seniorów, ale nie tylko seniorów, też dla rodzin z dziećmi, czy dla każdego człowieka, który ma potrzebę chociażby tutaj na naszej Starówce, i zabezpieczamy pieniądze na taki automatyczny szalet na bulwarze, który będzie zaprojektowany oczywiście tutaj z wymogami pod rygorem konserwatora zabytków, żeby to też ładnie wyglądało. Także na pewno jest to takie miejsce, gdzie w pierwszej kolejności chcielibyśmy ruszyć z tym tematem. Myślę, że musi nawiązywać tutaj do tych pozostałych elementów, które są, i myślę, że akurat pan konserwator ma tutaj dobre wyczucie w tym temacie i rzeczywiście jak potem te obiekty rzeczywiście wyglądają fajnie, chociażby patrząc patrząc na dom Zemełki, no trzeba przyznać, że wygląda to świetnie, mimo że na etapie inwestycji jest oczywiście często dużo nerwów, no bo to powoduje, że to opóźnia, często podraża koszty, natomiast potem rzeczywiście te obiekty w tej strefie zabytkowej są, wyglądają bardziej okazale, czy tak jak na przykład robimy teren modernizacji naszych budynków komunalnych, no to jest naprawdę duży wysiłek, żeby spełnić te oczekiwania konserwatora, ale potem wygląda to super, tak jak chociażby tutaj na Wojska Polskiego ten zielony budynek oddany, no wygląda świetnie, nie? Zabezpieczamy 100 tysięcy złotych na ten moment i będziemy rozpoczynać postępowanie. Także już jakieś oferty są zebrane przez wydział. No mam nadzieję, że w tym roku udałoby się to zrealizować. No mamy tutaj sygnały takie, że jeżeli chodzi o starówkę, to na pewno bulwar, na pewno Park Chopina, czy coraz częściej się mówi o Wyspie Pociejewo i o Parku Tężniowym. W nowej części Konina też są pewne sygnały, natomiast tutaj uznaliśmy, że tutaj miejsce jest takie najbardziej uczęszczane przez mieszkańców, przez turystów. Też tutaj jest dosyć oddalony teren od Kawki Karawki, więc myślę, że w pierwszej kolejności jest to dobra lokalizacja.
1: Powiedział zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Koszt szaletu to około 100 tysięcy złotych. Jak słyszeliśmy, niewykluczone, że w przyszłości będzie ich więcej w różnych częściach miasta. Na oddanej świeżo po remoncie kładce nad torami koło bazaru w Koninie brakuje oświetlenia. Jak tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias, mieszkańcy wkrótce doczekają się lamp w tym miejscu. Przypomnijmy, kładka ma odnowioną konstrukcję, nawierzchnię i nowe schody techniczne. Całkowity koszt remontu kładki to niespełna 1 200 000 złotych, a nowe oświetlenie będzie gotowe już w październiku.
7: Minęła godzina 9:00, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry i zapraszam na ten wspólnie spędzony czas w niedzielny poranek. Przed nami bardzo rockowa godzina, jeżeli chodzi o polską muzykę. Ma dla Was m.in. Roberta Gawlińskiego, będzie też klasyk od Budki Suflera. Warto zostać z Radiem SK2.

To Kleo i Łowcy Gwiazd na antenie Radia SK2. No właśnie, a jak wy polujecie na spadające gwiazdy, to śpieszę i donoszę, Aurygidy jeszcze będą spadały. Możecie je zaobserwować nawet jeszcze dzisiejszej nocy, bo kilka dni minęło od maksimum. Być może jeszcze coś uda się przyuważyć. Tutaj Radio SK2, budka suflera, ratujmy co się da, już teraz przed nami.

myślę, że nie stało się nic, bo przecież mamy niedzielę w kalendarzu, a niedziela od tego właśnie jest, żeby sobie na full odpoczywać. Robert Gawliński, nie stało się nic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a już teraz muzycznie przed nami Monika Lewczuk.

0: Wykonanie tego kawałka na Top of the Top Sopot Hit Festival. No, the best. Naprawdę lepiej tego zrobić nie mogli. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami jeszcze między innymi wielki klasyk od zespołu Perfect, czyli Kołysanka dla nieznajomej. Ten zespół słyszycie jeszcze przed godziną 10.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

0: 1999 roku na pewno robili rankingi na najbardziej romantyczne kawałki wszechczasów. Mysłowic i my, czyli właśnie ta piosenka, na pewno była nieraz na szczycie. A przynajmniej tak w moim mniemaniu, bo ja uważam, że to jest szalenie romantyczny utwór do przytulania. To Mysłowic właśnie na koniec godziny 9, zbliża się godzina 10, przed nami newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzlaczyk, dzień dobry. A już dzisiaj w Kleczewie odbędzie się Dzień Ziemniaka. Punktem programu będą dwa konkursy na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną oraz na największą bulwę ziemniaczaną. Odbędzie się również finały turnieju sołectw oraz zawody strażackie. Dzień Ziemniaka odbędzie się od godziny 15 na Placu Targowym.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 10. Przed nami w tej godzinie oczywiście dziesiątka najlepszych polskich hitach, a w niej między innymi zespół Virgin, będzie też nowość od Sanach, a także nówka sztuka od Sarsy. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Niektóre kawałki starzeją się jak wino. Rocznik 87. Zespół Rezerwat i Zaopiekuj się mną. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ale na klasykach nasza zażyłość z polską muzyką się nie kończy. Mamy też nowości. Taka nowość już teraz. Sanach, ITP, ITD już teraz w Radiu SK2.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów zapukał do drzwi moich pół. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją

Każdy z nas już za chwilę stanie się bohaterem tego kawałka elektrycznych gitar. To człowiek z liściem na głowie na antenie radia SK2, no bo już niebawem zaczną spadać liście z drzew i rozpocznie się wielka, piękna, zresztą złota polska jesień. Za to na pewno trzymamy kciuki. Tutaj radio SK2, przed nami Sarsa. Czy będziemy się pamiętać już teraz?

0: A jaka jest prawda o nas, do której czasem nie chcemy się przyznać? No taka, że bardzo lubimy się polenić, no ale mamy niedzielę, więc jak najbardziej jest to, nie jest to zakazane. Może tak to ujmę, niedzielny obiad, a potem wylegiwanie się, natapczanie, no to w latach 90. tak było. Wszystko okej, wszystko jak najbardziej na miejscu. Tu Radio SK2, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to za nami, a przed nami jeszcze w tej godzinie Oskar Cyms i Beata Kozidrak. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: Jeśli dopadła Was niedzielna szarzyzna, to jak najbardziej zespół Manam wie, co zrobić, żeby było lepiej. Oprócz Błękitnego Nieba gramy Wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia SK2, minęła godzina 11, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami i mam dla Was prawdziwy, wielki klasyk od pana Chrisa. Będzie Krzysztof Krawczyk, będzie też nowy Dawid Podsiadło i Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, sobotnie wielkie dzień dobry.

Mija prawie, że dokładnie. Za chwilę minie, we wrześniu. 20 lat, odkąd ukazała się płyta Tacy Samotni pana Krzysztofa Krawczyka, na której to płycie również znajduje się i ten utwór. To wszystko sprawił grzech. I Krzysztof Krawczyk. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Delikatnie przyspieszamy. Roxy i Błękit już teraz.

Oby na błysk Dawid Podsiadło i Sobel szorowali ten nowy album, który wspólnie zapowiedzieli. Mam nadzieję, że to ukaże się już niedługo. Takie nowości. Na błyski Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. A już teraz delikatnie zwalniamy tempo. Ania Dąbrowska. Tego chciałam. Już teraz przed nami.

0: można to uznać jako taką muzyczną terapię światłem. Piosenka Światłoczuła i Natalia Kukulska na antenie Radia SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, między innymi te rockowe, bo Krzysztof Zalewski jeszcze przed godziną 12 będzie też Andrzej Piaseczny i zespół Pektus. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: To świetny klubowy kawałek od Iwki. Poza tobą nic. Takie nowości gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 12, a to oznacza, że za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzlaczyk, zapraszam. W ramach akcji pod tytułem Narodowe Czytanie do Golina zawitam Olaf Lubaszenko, czyli ceniony polski reżyser i aktor. Znany jest z takich filmów jak Psy, krótki film o miłości czy Chłopaki nie płaczą. Na spotkaniu będzie można posłuchać o doświadczeniach reżysera. Wydarzenie odbędzie się dzisiaj od godziny 17 w Domu Kultury w Golinie. Wstęp jest bezpłatny.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 12. Jeżeli bardzo delikatnie chcecie sobie wejść w to niedzielne popołudnie, to ja proponuję wejść w rytmie lat 90. Piękna polska muzyka. Właśnie z tego czasu na początek tej godziny zespół Warius Manx, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

ale nas zabrała. Sylwia Grzeszczak, prosto do dżungli. Tutaj Radio SK2, tej muzycznej dżungli, bo w tej zwykłej to wilgotność powietrza duża, prawdopodobnie nie ma czym oddychać, jeszcze jakieś robaki mogą pogryźć. Także już najlepiej w tej muzycznej wersji. Tutaj Radio SK2, zespół Kombi, nasze rendezvous już teraz przed nami.

Jedni żyją w pośpiechu, a inni żyją tak, że czekają na coś. I chyba o tym właśnie Łukasz Zagrobelny. Życie na czekanie na antenie Radia SK2. Dawid Kwiatkowski nie czeka, po prostu zabiera nas do Paryża. Café de Paris już teraz przed nami w Radiu SK2. Gdzie

0: Dla mnie to jest hit tego lata, mimo tego, że jednak panowie śpiewają tutaj o ostatnim dniu lata, który zresztą też już za nami. Stare dzieje, prawda? Ale jednak nie do końca, bo głosujecie na ten utwór w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Gips, Igo i For Money. Ostatni dzień lata za nami, a jeszcze przed godziną 13 mam dla was Dodę, będzie też Baranowski, a także Edyta Górniak. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: I po reklamie.

0: Testosteron i Kajach w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity gramy wam tutaj i to się nie zmieni absolutnie po godzinie 13. Dawid Podsiadło i Zalia, a jeszcze wcześniej, bo o 13 punktualnie, newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Ale jesteś zadowolony?
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
10: Przypomniało mi się takie stare powitanie z dzieciństwa. Cześć, czułem kluski z rosołem. No to do niedzieli w sam raz pasuje. Minęła 13, Dawid Wajda, zapraszam na najlepsze polskie hity. Rozruszajmy się w tę niedzielę, o to zadba na początku tej godziny. Dawid Podsiadło, Zalia, Grupa Perfect. Ma nam więcej, nie zdradzam, po prostu zostańcie z nami.

Przy niedzieli witam się dopiero z wami, więc warto wspomnieć to i owo, że na przykład Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Faust i Mansfet obchodzą swoje imieniny. Pozdrawiamy, pozdrówcie wszystkich Mansfetów, na przykład i Magnusów, których znacie, i świętujemy tę niedzielę oczywiście przy najlepszych polskich hitach. Mrozy już teraz.

Lato od grupy Sami, ono jeszcze trwa przez 17 dni i zarówno to kalendarzowe, jak i astronomiczne, bo w tym roku w momencie równonocy jesiennej kończy się zarówno to i to, to będzie 23 września o godzinie 2 w nocy, znaczy 2.06 dokładnie, czasu polskiego, a później zacznie się już jesień, żółty jesienny liść od żony na przykład. Za chwilę Universe i Beata Kozidra, piękny romantyczny duet sprzed lat, to nasz taki wehikuł czasu, zróbcie głośniej.

0: Są takie okresy świetności dla polskich artystów. Taki okres na pewno przeżywa w tym momencie Margaret. Podobnie przeżywa Dawid Kwiatkowski, taki okres świetności. Oni są też w podobnym wieku. Niech tworzą, niech robią dobre polskie utwory, które później zagramy na antenie Radia SK2. To oczywiście Prima Ballerina i nówka sztuka od Margaret. W tej godzinie pojawi się jeszcze Mezzo z Kasią Wilk i ich Sakrum. Będzie także grupa Kult. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.

0: Kto nie mógł wysłać nigdzie dzieci na wakacje i w wakacje odetchnąć od nich nie mógł, to dopiero teraz tak naprawdę łapie oddech, kiedy dzieci na pełnej, jak to mówią, wróciły do szkoły. Co prawda dzisiaj niedziela i pewnie jakieś trzeba rzeczy przygotować na jutrzejsze zajęcia, jutrzejsze lekcje, ale jeszcze mamy spokój. Tak gdzieś mniej więcej za miesiąc dopiero, w niedzielę o 22 dzieci wam powiedzą, że potrzebują kilo kasztanów do szkoły. Więc spoko, jeszcze możemy się jakoś trzymać.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzlaczyk, dzień dobry. A już dzisiaj w Kleczewie odbędzie się Dzień Ziemniaka. Punktem programu będą dwa konkursy na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną oraz na największą bulwę ziemniaczaną. Odbędzie się również finały turnieju sołectw oraz zawody strażackie. Dzień Ziemniaka odbędzie się od godziny 15 na Placu Targowym.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
9: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co ty tutaj robisz?
10: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
9: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
8: A wydarzenie jest bezpłatne.
0: Zwróćcie uwagę na to, że gdyby było to w tygodniu pracującym, to druga zmiana już by zaczęła swoją robotę, a pierwsza zmiana szłaby na fajrant. Po 14 witam Was również bardzo serdecznie i nie zawaham się użyć bardzo dobrej polskiej muzyki, którą mamy dla Was na niedzielę. Będzie Kasia Schadzka, Oskar Cyms, Lady Punk się pojawi, ale na początek nasza królowa polskiej sceny, czyli pani Doda. Zróbcie głośniej Dawid Wajda, cześć ponownie. Najlepsze.

ma sporą rzeszę fanek. Oskar Cyms, przekonaliśmy się o tym, jak kiedyś przyszedł do nas do radia i jaki tam tłum pod radiem na Oskara czekał. I to chyba te dziewczyny właśnie tak głosują w naszej liście przebojów, żeby Oskar z tej listy nie wyleciał. Można wchodzić na sk2.pl, otworzyć sobie zakładkę Gorąca Polska 20 i już oddawać głosy na Oskara na kolejne notowanie, które w przyszły piątek po 18. Ania Wyszkoni ze swoim dobrym brzmieniem, potem Lady Punk. Zostańcie z nami.

Okazuje się, że właśnie chodzenie to przepis na sukces. Kleo w Radiu SK2 ze swoim utworem Za krokiem krok. Jak sobie czytam o tym, czy da się w pół roku zrzucić 10 kg, okazuje, że się da, tylko trzeba stopniowo zaczynać. Jak się teraz robi 4000 kroków, to co 2 tygodnie się dodaje po 1000, aż się dojdzie do 10 tysięcy dziennie i tak trzeba robić co dzień. I to pozwala na bezpieczne tempo około 0,5 kg tygodniowo. I w pół roku w sam raz 10 kilo schudniemy. Jak zacząć to od dziś, może to metoda na sukces. Nowość już teraz od BRO, Wychowany w Polsce. Słuchujemy się z tym utworem i za każdym razem odsłuchuje się go coraz lepiej. Zróbcie głośniej.

0: Dwa razy się zastanówcie, jak ktoś w niedzielę ucina sobie popołudniową drzemkę, żeby mu przypadkiem nie przeszkadzać. Ryś Rynkowski trochę o tym w tej piosence, żeby nie budzić marzeń ze snu. Ktoś może po obiadku gdzieś tam już pokima sobie delikatnie na tym narożniku, czy na sofie, czy tam na wersalce, co tam macie. To jest bardzo przyjemny niedzielny czas, kiedy możemy sobie na takie coś pozwolić. Kto nie może w trasie albo w pracy, oczywiście jesteśmy z wami i gramy dobrze po polsku, żeby czasy niewolnego, jeśli go nie macie, jakoś dobrze przeżyć. Kwiat jabłoni jeszcze w tej godzinie, czy męskie granie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.

0: To jest bardzo znamienny utwór. Bardzo znamienny, bo nie mówią co też bardzo. Po prostu i ciebie też bardzo. To pasuje do wszystkiego. Jak ktoś się każe pocałować gdzieś, no to i ciebie też. Jak ktoś cię kocha, to ciebie też lubi, to ciebie też nie lubi, ciebie też. Męskie granie, orkiestra pasuje do każdej okazji. To z 2021 roku. Takie granie na finał tej godziny. Za chwilę 15 i kolejna porcja dobrych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
4: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby zostały ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
0: 15 minęła i rozpoczynamy kolejną godzinę dobrego polskiego grania. U nas tylko takie 100% polskiej muzyki, jeśli ktoś do nas dopiero w tym momencie dołączył i na przykład nie słyszał nigdy wcześniej, co to Radio SK2. U nas się właśnie tak gra. Dawid Kwiatkowski na początku tej godziny, a ja się nazywam Dawid Wajda. Cześć ponownie.

A tam zaraz mój kawałek podłogi, mój. Banku przez najbliższe jeszcze 20 lat, póki się hipoteki nie spłaci. Chyba że są tacy szczęśliwcy, którzy kredytu brać nie musieli. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Mr. Zup, Radio SK2, za chwilę Grzesiu Chyży. My dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. To bardzo tajemnicze słowo. Oznacza odkładanie wszystkiego na później. Jeśli jest coś, co odkładacie na później, możecie dać znać na 726 826 826.

0: Na klucz trzeba było zamknąć, by nie poszedł. Krótka historia od grupy Bajm. Są i wasze telefony w sprawie odkładania czegoś na później. Co to takiego? Słuchamy.
1: Zawsze odkładam na później, zapytę się o szefa o większą wypłatę. Na razie, Piotrek.
0: No i tak odkładamy i może się w końcu kiedyś uzbiera.

0: Oj, czekamy, wręcz odliczamy do premiery nowego albumu Artura Rojka, zatytułowanego, no, w przewrotny sposób, nietypowo, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. 18 września ma pojawić się ten krążek, a Mira Fiori to singiel, który zapowiada właśnie to wydawnictwo, nówka sztuka od Artura. Tu cytat, utwór Mira Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie. Dobrze, że takie utwory powstają. Możemy się na chwilę nad nimi zatrzymać, posłuchać tekstu, no i rozmarzyć się w tych pięknych brzmieniach. I tak wam gramy na antenie Radia SK2. W tej godzinie jeszcze Ewa Farna, pojawi się także Edyta Bartosiewicz.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: I po reklamie.

0: przy takim na przykład rodzinnym obiedzie, takie zwolnienie od Edyty Bartosiewicz, żeby na przykład wujek z ciocią mógł sobie tego wolnego tam zatańczyć. Specjalna dedykacja właśnie dla wujka i dla cioci. I utwór ostatni, w tej godzinie akurat też jest ostatni, za chwilę 16:00, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Jan Grzlaczyk, zapraszam. W ramach akcji pod tytułem Narodowe Czytanie do Golina zawita Olaf Lubaszenko, czyli ceniony polski reżyser i aktor. Znany jest z takich filmów jak Psy, krótki film o miłości czy Chłopaki nie płaczą. Na spotkaniu będzie można posłuchać o doświadczeniach reżysera. Wydarzenie odbędzie się dzisiaj od godziny 17 w Domu Kultury w Golinie. Wstęp jest bezpłatny.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Spotkanie śledzi Michał Rawa.
15: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
14: Jeszcze informacja sprzed chwili. Właśnie zakończył się drugi set. Niestety znów przegrany dla Polski 25-19. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają właśnie władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie w przyszły weekend, a szczegóły znajdziecie na małopolskatour.pl.
0: Jest niedziela i jest po 16:00. To jest dobry czas na szarlotkę. Jak ktoś ma szarlotkę. Jak ktoś nie ma szarlotki, to kawa musi wystarczyć. Chyba, że coś innego słodkiego, to też można po to sięgnąć. Bo przecież za niedługo już kolacja. Tak to szybko wszystko leci. Dawid Wajda, cześć ponownie. Przygrywamy dobrze, bo po polsku. Bądźcie z nami.

Sarsa w tym najnowszym utworze pyta, czy w przyszłości będziemy o sobie pamiętać. Jak się nie nagrało piosenki, nie napisało jakiegoś listu, nie zrobiło zdjęcia, to różnie z tym może być. Przecież jest coś takiego jak demencja. Ona w pierwszej kolejności objawia się tym, że zaczyna się mylić imiona. No to jest straszne. Aż się włos na głowie, Zygmunt. Był.

0: Daria Zawiało w Radiu SK2. Dzisiaj ten dzień walki z prokrastynacją, czyli odkładanie wszystkiego na później. Fajną informację wyszukałem w internecie. A propos tego, ile odłożyć na czarną godzinę, bo to eksperci z Niemiec sugerują, żeby na koncie trzymać równowartość 2 do 3 miesięcznych pensji w razie czego. I tak sobie myślę, że Niemcy to sobie mogą radzić. W Polsce inaczej się odkłada. Na przykład zakupy na później, na po wypłacie.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: jak słucham utworu Kai o pewnej plotce, bo cały utwór opowiada o pewnej plotce, to przypomina mi się, jak w niedzielę zawsze po południu ciocia przychodziła do mamy, zamykały się w kuchni i obgadywały całe osiedle. Może gdzieś to się u was odbywa, taki precedens w tym momencie. Ostrożnie, nie patrzcie, kto tam za drzwiami od kuchni stoi, bo różnie może się okazać. Kaja w Radiu SK2, w tej godzinie jeszcze Oskar Cyms czy Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
18: O Boże, co wyście tu zrobili?
19: Czy możemy zwolnić go?
20: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
19: Michel, ty jesteś już mój asystent.
17: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
21: I po reklamie.

0: Już się pewnie witacie z gąską. Wracacie do siebie, bo niedziela to czas powrotów przecież z tych weekendów. Oby bezpiecznie, oby do celu. Uważajcie na ostatnie kilka kilometrów, sam to przeżyłem. Na ostatniej prostej czasami zostanie kilkaset metrów i oko się lubi przymknąć. Żeby się nie przymknęło, będziemy dobrze grali po 17:00 także. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Załańskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. To z Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, a rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową. Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był też robot Radia SK.
19: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
20: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
18: Rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 000 osób.
0: Godzinę temu mówiłem o kawie i o szarlotce, a teraz mamy po 5 o'clocku jesteśmy już, więc jakbyśmy mieszkali w Anglii na przykład, to byśmy herbatkę sobie sączyli w tym momencie. A ktoś może właśnie zaparzył, nie zapomnijcie o tym, bo się zaparzy czasami, zapomni, ten worek tam leży i przypominasz sobie, jak już jest zimne, tego posłodzić się nie da, podmiodzić się nie da, nic się nie da. Więc przypominam tym, którzy zaparzyli właśnie herbatę, czas ją odebrać. Dawid Wajda, cześć ponownie.

To były czasy świetności budki suflera, kiedy nie kłócili się z żadnym Zenkiem i nikim innym. Twoje Radio SK2 gra cały czas i grać będzie. Ania Dąbrowska już się szykuje do grania i coś dla tych, którzy lubią dobrze płynący basik. Ja to lubię, jak w tym utworze, w ogóle we wszystkich utworach Ani Dąbrowskiej, tak jakoś bas jest skonstruowany, że on pulsuje, on tak sobie pływa. Zwróćcie na to szczególną uwagę teraz w tym utworze. Później Wiktor Waligora z Dry Schoolem. Zostańcie z nami.

Dopiero po najlepszych polskich hitach widać, jak czas szybko leci. Jeszcze niedawno się przytulałem do tego na szkolnej dyskotece. A tu proszę bardzo, tyle lat już minęło od tego czasu. W 2003 roku został wydany ten utwór Farby, Chcę tu zostać i zawsze z tobą być. No. Może w niektórych przypadkach to spełniło się do dziś i trwa. Niech tak będzie. Papa Dance z kolei już się szykują do grania. To utwór z 1986 roku. Dla niektórych też było do przytulania się na szkolnych dyskotekach. Tylko to troszkę starsze pokolenie. Chociaż nie ujmuję wam, bo do dziś buja. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami. Już teraz Papa Dance.

0: Kilka godzin temu dzisiaj już chyba o nich wspominałem, że przechodzą i przeżywają w tym momencie czas świetności swojej, a jeszcze jak zrobili duet, to ta świetność jest podwójna. W tym utworze doskonale się o tym przekonujemy i kto oglądał Top of the Tops pod Festiwal 2026, też wie, jaki spektakl na scenie poczyniła właśnie ta para. Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK2. W tej godzinie jeszcze Grzegorz Kyży, pojawi się także grupa Bajm.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: I po reklamie.

0: Tam w tej piosence pojawia się sformułowanie w górę serca, pojawia się co mi dasz, panie, więc to pasuje do niedzieli, no grupa Bajm, też niedzielnie gramy w Radiu SK2, a jakże? Zbliżamy się do 18 i to finał naszego dzisiejszego spotkania, nie zostawiam was z niczym, bo same kolejne piękne polskie utwory, na przykład Jam zaplanowany, jest na po 18, zostańcie z nami, będzie Daria Zawiałow, będzie Sandra Reiser. Ja życzę pięknego niedzielnego wieczoru, słyszymy się oczywiście jutro rano. Dawid Wajda.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
20: I po reklamie.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1, a o szczegółach Michał Rawa.
22: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
21: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro, a to w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, zapraszam na podsumowanie czwartku. Na w Koninie i okolicach działo się wiele ciekawych rzeczy. Będzie też również o zapowiedzi wydarzenia kulturalnego. Zostańcie z nami. Na 3 miesiące do aresztu trafił Kamil S., prezes Ludowego Klubu Sportowego w Ślesinie. Prokuratura zarzuca mu dokonanie oszustw i wyłudzenie dotacji na łączną kwotę 6 milionów złotych.
2: 1 września 2026 roku Sąd Rejonowy w Koninie zastosował po rozpoznaniu wniosku prokuratora na okres 3 miesięcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Kamila S. za dokonanie oszustw i wyłudzenia dotacji na zadania z zakresu szkolenia uzdolnionych sportowo oraz oszustw i wyłudzenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych, czym działał na szkodę burmistrza miasta i gminy Ślesin oraz starostwa powiatowego w Koninie. Waga zarzutów stawianych podejrzanemu oraz zagrożenie karne, jakie ustawa przewiduje za przestępstwa z artykułu 286 paragraf 1 w związku z artykułem 294 paragraf 3 kodeksu karnego, to jest od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, dają podstawę do przyjęcia, iż wymierzona podejrzanemu kara będzie realnie surowa i tym samym jest to samodzielna przesłanka uzasadniająca stosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Dodatkowo sąd uznał, powołując się w całości na argumentację prokuratora, iż w sprawie istnieje uzasadniona obawa, że podejrzany będzie w bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne poprzez nakłanianie innych osób do składania fałszywych zeznań. Śledztwo ma charakter rozwojowy, w sprawie niewykluczone są dalsze zatrzymania.
1: Mówiła Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie. Podejrzanemu grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Po blisko 60 latach od powstania piosenka o Koninie zabrzmiała głosami koninian. Utwór napisał pochodzący z Konina kompozytor Witold Freeman. Do wspólnego świętowania zaproszono ponad 40 uczestników.
3: Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musicam. Jesteśmy w trakcie warsztatów wokalno-choralnych, chór jednej piosenki, która ćwiczy właśnie na jednej piosence, piosence o Koninie Witolda Freemana. Freeman napisał ją w 1967 roku i ofiarował właśnie miastu Konin, kiedy odnowiły się jakieś kontakty między Freemanem a miastem i ówczesnym prezydentem miasta Konina. Dość specyficzna, ciekawa piosenka, osadzona bardzo mocno, jeżeli chodzi o muzykę i tekst, bo tekst również napisał Witold Freeman, w realiach tamtej epoki, kiedy Konin zaczynał być, czy stał się miastem hutniczym, miastem energetycznym, miastem górniczym i o tym jest właśnie ta piosenka. Czasy się trochę zmieniły, zmieniło się także otoczenie. Być może jest to jakiś asumpt do tego, żeby dopisać kolejne zwrotki tej piosenki, ale my niemal 60 lat po napisaniu tej piosenki wracamy do tego materiału, sobie odtwarzamy go właśnie z chórem jednej piosenki. Pomysł nasunął się sam, ponieważ niewiele jest utworów, które są poświęcone Koninowi. Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy dla Konina, Centrum PISO. Jak sama nazwa wskazuje, dobrze by było, gdyby to było coś związanego z Koninem. Ta piosenka jest na skroś konińska, no bo już sam tytuł wskazuje na to, że i treść zresztą, na to, że jest to właśnie piosenka o Koninie. Jest jeszcze kilka innych utworów, które są związane z miastem. Być może to są pomysły na jakieś inne, kolejne wydarzenia, kolejne eventy. Witold Freeman był kompozytorem, który urodził się w Koninie i spędził tu kilka lat swojego dzieciństwa, chociaż do Konina często myślami, ale także w ogóle wracał. Często zmieniał miejsce zamieszkania. Po Koninie mieszkał także w Kaliszu, w Warszawie, we Lwowie, a również w Katowicach, gdzie otworzył konserwatorium muzyczne, czyli obecnie Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Także koninianin był jednym z założycieli Akademii Muzycznej, która jest na bardzo dobrym poziomie. Po wojnie osiadł na stałe w Laskach, pod Warszawą, w zakładzie dla ociemniałych i tam też skomponował najwięcej swoich utworów. Jest to głównie muzyka wokalna, są to głównie pieśni, ale również na przykład muzyka choralna, tak jak dzisiaj.
4: Nazywam się Dominik Zimny i prowadziłem warsztaty dla chóru jednej piosenki. Przygotowywaliśmy piosenkę o Koninie Witolda Freemana, z którą wystąpimy na Konińskim Bulwarze Nadwarciańskim 6 września o godzinie 16.30. Chór powstaje nie tylko z głosów ludzi, ale także z energii, która między tymi ludźmi powstaje, która między nimi jest, tych interakcji, z nowych przyjaźni, znajomości i myślę, że całe warsztaty przyległy w bardzo serdecznej, energicznej atmosferze, bo ludzie byli bardzo chętni do śpiewania i z dużym entuzjazmem przyjęli tę piosenkę i myślę, że ten występ 6 września będzie bardzo udany. Mam taką nadzieję. W warsztatach wzięli udział chrzyści amatorzy z terenu Konina, okolic, ale nie tylko. Część z tych osób, uczestników śpiewa już w chórach z terenu Konina lub okolic, ale niektórzy dzisiaj po raz pierwszy zmierzyli się ze swoimi wokalnymi możliwościami, zmierzyli się z tym, jak wygląda śpiewanie w chórze, nie jedni mówili, że myśleli, że jest nudno, a jednak im się podobało, więc ta grupa była bardzo różnorodna i mam nadzieję, że też te warsztaty, poza tym, że przygotowaliśmy piosenkę o Koninie, sprawią także, że część tych osób, które dziś tutaj była, pokocha muzykę choralną i zostanie w konińskich chórach na dłużej.
1: Tłumaczył Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musica, a już 6 września o godzinie 16:30 na bulwarze nad Warciańskim chór jednej piosenki wystąpi publicznie podczas muzycznych podróży. Klub 200 to nowy program dla wsparcia górnika Konin. Ma on pomóc w rozwijaniu skrzydeł przez konińskich piłkarzy.
5: Zbigniew Kołat, menadżer marketingu górnika Konin.
6: Z nową inicjatywą wychodzi Górnik Konin do wszystkich i mieszkańców, i przedsiębiorców, i rodziców młodych górników.
5: Tak, Górnik Konin ma zarówno wiele instytucji, które na stałe pomagają klubowi w jego funkcjonowaniu, ale ma też gro takich osób fizycznych, zwykłych, szarych ludzi, którzy wspierają górnika w różnej formie. Do tej pory odbywało się to w sposób taki trochę anonimowy, niesformalizowany i aby to z jednej strony trochę podkreślić, nadać prestiżu tym osobom, trochę sformalizować, ale też przede wszystkim podzielić się korzyściami, bo członkowie klubu będą mieli wymierne korzyści w postaci chociażby rabatów, upustów u naszych partnerów, których lista jest wyszczególniona na stronie, ale także będą mieli przede wszystkim darmowe wejścia na wszystkie mecze u siebie, będą mieli imienną kartę, będą mieli statuetkę, będą ich nazwiska będą też wyszczególnione na tablicy na stadionie przy ulicy Dmowskiego, więc z jednej strony właśnie tak chodzi o bardziej takie podkreślenie, sformalizowanie i taką podzielenie się tymi korzyściami, które Górnik Konin też uzyskuje u swoich partnerów. Kwota, tak jak widać, jest mała, niewielka, bo jest to 100 zł miesięcznie przez okres roku i po wypełnieniu deklaracji, którą należy dostarczyć do klubu lub w formie mailowej, będzie wypisana imienna karta, która właśnie zobliguje do tych wszystkich korzyści, a jednocześnie nada trochę prestiżu, przede wszystkim sformalizuje, a też najważniejsze jest to, że właśnie to wsparcie dla górnika, bo mała kwota, z wielu małych kwot robi się duża kwota i będzie ona wykorzystywana zarówno na rozwój Akademii Piłkarskiej Górnika Konin, jak i samego klubu.
6: Jak ci wszyscy, którzy zostali zaproszeni do przystąpienia tego klubu, reagują? Czy macie już jakiś taki pozytywny odbiór i deklarację?
5: Tak, oczywiście. To jest dopiero początek. Była tutaj prezentacja na spotkaniu z rodzicami, które odbyło się 9 czerwca, a także tutaj w tej chwili 16 czerwca mieliśmy spotkanie też z przedstawicielami Rady Miasta, którzy też z jednej strony reprezentowali instytucje, ale z drugiej strony jako osoby fizyczne bardzo pozytywny oddźwięk, bardzo pozytywne przyjęcie, taki był odbiór i oczywiście już mamy pierwsze deklaracje, które wpływają tutaj do klubu, najlepiej do klubu, ale oczywiście jest też strona internetowa podana na www.gornikonin.pl, gdzie można pobrać właśnie tą deklarację, regulamin przede wszystkim, no i przystąpić do klubu. My będziemy je zbierać, będziemy do tych osób się odzywać i będziemy im tak uroczyście wręczać te wszystkie te atrakcje, o których wspomniałem, te gadżety i to, żeby to sformalizować.
6: Same korzyści płyną z tego, że przystąpi ktoś do tego klubu.
5: Dokładnie tak, dlatego został on utworzony, bo do tej pory było to trochę inaczej. W tej chwili chcemy właśnie zrobić tak, jak wspomniałem, czyli żeby trochę podzielić się tymi korzyściami, a też zwracam uwagę, że lista tych partnerów, gdzie będzie można czerpać te benefity, ona będzie stale rosła. Zaczęliśmy, na obecną chwilę mamy ich kilkunastu czy kilkudziesięciu. Oczywiście ich szczegółowa lista jest na stronie, ale będą one się cały czas rozwijać.
6: No i zachęcamy do zapisywania się do klubu 200.
5: Dokładnie tak, a przede wszystkim każde wsparcie się liczy i tutaj pomagamy przede wszystkim klubowi, ale też i Akademii Piłkarskiej, czyli i dzieciom, i drużynie seniorskim.
6: Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
7: Rafał Duchniewski, sekretarz miasta Konina. Przede wszystkim to gratuluję świetnego sezonu, 16 meczów, w tym jedynie 2 porażki, to już jest, uważam, ogromny sukces. Prezentacją mogę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wygląda to bardzo profesjonalnie, przejrzyście. Jest bardzo dobrze poukładana struktura organizacyjna klubu. Także jestem pełen nadziei na to, że o Górniku Konin jeszcze w Polsce usłyszymy. I to pozytywnie oczywiście. W imieniu pana prezydenta nie chciałbym się wypowiadać, ale uważam, że skoro mamy sukcesy, to dlaczego za sukcesami nie miałaby iść większa dotacja i myślę, że jest tutaj duże pole do rozmów. Tak samo uważam, że miasto jest jak najbardziej otwarte na współpracę. Nie powinniśmy patrzeć na to, co było w przeszłości, na to, czy ta marka Górnika jest, czy nie jest obciążona jakimiś błędami. Są nowe władze, jest nowa formuła klubu, są sukcesy. Uważam, że na pewno droga do rozmowy jest w pełni otwarta. Jestem tatą przedszkolaka, który korzystał z waszej akademii biało-niebieskiego przedszkolaka i uważam, że to jest genialna inicjatywa, zwłaszcza ze względu na to, że dziś i dzieci, i rodzice bardzo często popołudniami mają dosyć obłożony ten plan dnia, a oferta Górnika Konin jest ofertą, która jest realizowana w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, co i dla dziecka, i dla rodzica jest uważam świetne, ze względu na to, że te popołudnia nie są już dodatkowo obciążane, a z drugiej strony Górnik w ten sposób już od najmłodszych lat buduje sobie, no można powiedzieć, zaplecze na przyszłościowych zawodników, a jednocześnie wyrabia sobie bardzo fajną markę wśród rodziców, co tak jak tu dzisiaj zostało powiedziane, wśród rodziców też są przedsiębiorcy, też są osoby, które chętnie zaangażują się we wsparcie Górnika, więc naprawdę uważam, że nowe władze klubu idą w bardzo dobrym kierunku.
8: Małgorzata Krawczyńska, radna miasta Konina.
9: To, co ja ogromnie doceniam, to jest to, że Górnik wychodzi z własnymi inicjatywami, czyli inicjatywa na przykład Klub 200, skierowany do mieszkańców, sympatyków klubu Górnik Konin, do mniejszych firm, po to, żeby pozyskać dodatkowe środki, czyli tak naprawdę robimy krok do przodu po to, żeby te pieniądze i środki znaleźć w różnych miejscach, a nie tylko liczyć na wsparcie miasta czy głównych tytularnych sponsorów. Małymi krokami wydaje mi się, że również uda nam się zbudować dobry budżet dla Górnika Konin. Też tutaj w tabeli było pokazane, jak Górnik Konin awansuje, jakie to były duże skoki w tabeli, więc ja też jestem tym zaskoczona i wydaje mi się, że ta prezentacja, którą dzisiaj mogliśmy zobaczyć jako radni, powinna trafić naprawdę do szerszej grupy osób, żeby zobaczyć właśnie i podziwiać wyniki Górnika. No i też aspiracje, jakie Górnik ma, czyli trzecia liga, co byłoby super dla i klubu, i dla miasta, i dla mieszkańców, dla kibiców, gdyby to się oczywiście wydarzyło. Ja osobiście jako radna mogę powiedzieć, że ja będę oczywiście wspierać pomysły Górnika Konin, promować je wśród mieszkańców, wśród radnych, ale proszę pamiętać, jest nas w Radzie 23 radnych, dlatego no dobrze, gdyby każdy mógł mieć okazję poznać klub Górnik bardziej i można powiedzieć na nowo, bo wy dajecie takie nowe otwarcie, nowe rozdanie tak naprawdę temu klubowi i no ja trzymam kciuki. Górnik Konin, otwierając na przykład klasy mistrzostwa sportowego, daje szansę młodym chłopakom zostać w naszym mieście, zarówno w liceum, jak i szkoła techniczna. Super sprawa dla młodych ludzi, ponieważ oprócz pasji, którą jest piłka i może jakimś pomysłem na życie, dajecie realne wykształcenie, które oczywiście może przydać się w momencie, gdy kariera piłkarska się zakończy. Więc wydaje mi się, że tutaj pomysły, które Górnik Konin proponuje jako rozwój miasta, w perspektywie oczywiście, bo to się nie wydarzy za miesiąc, za dwa, ale to pokazuje perspektywiczne takie spojrzenie na rozwój zarówno klubu, jak i miasta. W perspektywie kilku lat uważam, że naprawdę świetny pomysł i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie prezentacja. Kilka tematów, które się pojawiło pod kątem organizacyjnym, są dla mnie nowym tematem. I na pewno będę chciała te tematy zgłębić, żeby wrócić z merytoryczną odpowiedzią do klubu Górnik Konin. Także na pewno będziecie mogli liczyć na odpowiedź, na zgłębienie tego tematu, dlatego że niektóre są nowym tematem tak naprawdę, który był znany tylko i wyłącznie przedstawicielom klubu.
10: Założenie klubu 200 jest proste. 200 osób deklaruje wpłatę 100 zł miesięcznie przez rok. Dzięki temu do kasy Górnika Konin mogłoby trafić nawet 240 000 zł rocznie.

0: zabaw, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina. Tak, 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR. Głosowanie zaczynamy elektroniczne od 7 września, a kończymy je 20 września. W lokalach wyborczych utworzyliśmy 6 lokalnych punktów wyborczych. Zapraszamy oczywiście od godziny 9 do godziny 16. W tym roku nie będzie kart do głosowania. Mieszkańcy będą, przychodząc do lokalu wyborczego, będą musieli okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Dostaną formularz do wypełnienia, że są mieszkańcami Konina. I w momencie, kiedy członek lokalnego punktu wyborczego zbierze wszystkie te informacje, taki mieszkaniec usiądzie sobie do komputera i tam będzie mógł zagłosować elektronicznie, ale już bez użycia swojego telefonu, czyli poprzez SMS. Przypominamy, że głosowanie elektroniczne dopuszczeni będą mieszkańcy, którzy są zameldowani na pobyt stały w Koninie i będą mogli zagłosować raz z użyciem jednego numeru telefonu, czyli głosując podajemy numer telefonu, otrzymujemy kod SMS weryfikacyjny i w ten sposób będziemy mogli zagłosować elektronicznie.
1: Mówiła Maria Cybulska, koordynatorka KBO. Głosowanie potrwa do 20 września. Nowi dyrektorzy w dwóch podstawówkach i w kilku przedszkolach. To jedne ze zmian w konińskiej oświacie. O wszystkich nowościach opowie zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.
2: Nowy rok szkolny to tradycyjnie duża zmiana i radość też jednocześnie. Zmiana, bo są nowi dyrektorzy, nowi uczniowie idą do szkół, nowi nauczyciele obejmują niektóre klasy. Wszystko staje się nowe. Każdy nowy rok jest, tak jak jego nazwa wskazuje, nowy rok szkolny, nowością dla wielu. Dla nas nowością są, tak jak wspominam, nowi dyrektorzy w niektórych placówkach, bo nastąpiły zmiany, czy to po odejściu dyrektorów, czy po prostu po konkursach. Nastąpiły też zmiany wśród dyrektorów przedszkoli ze względu na zmiany organizacyjne. Niektórzy dyrektorzy też przechodzą na emeryturę, inni przychodzą. Dzieje się naprawdę dużo tutaj w tym obszarze i chyba więcej niż każdego roku. Zmiany dotyczą też przedszkoli ze względu na demografię. Widzimy po raz kolejny, że kilka oddziałów musieliśmy ograniczyć, zamknąć. To oczywiście sprawia, że część nauczycieli też traci w związku z tym pracę. To nas oczywiście niepokoi, ale ten trend jest ogólnopolski i wiemy chociażby z audytu, który przeprowadziliśmy, że on się szybko nie zmieni, bo nie ma matek, które mogłyby urodzić dzieci, które mogłyby pójść do przedszkoli. Natomiast statystyki mówią o tym, że wciąż mamy 18 przedszkoli, chociaż zamierzamy wygasić 4. Na 2 zgodził się kurator, na 2 się nie zgodził. Jesteśmy w sporze tu zarówno z kuratorem, jak i z ministrem. Chcemy wyczerpać tą drogę odwoławczą. Dopiero wtedy będziemy wiedzieć, co dalej z tymi przedszkolami. Na ten moment będziemy zamykać 2 przedszkola, na te, na które kurator się zgodził, ale będzie to zamknięcie poprzez wygaszanie, czyli one się będą zamykać przez 3 lata, nie przyjmując kolejnych roczników. Mamy 14 263 uczniów i przedszkolaków. W 18 przedszkolach mamy 1670 małych mieszkańców miasta i trochę osób, które są spoza miasta, ale w większości to są koninianie. W szkołach podstawowych mamy 5494 uczniów, ponadpodstawowych 6908 i w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 191. Tę całą grupę dzielimy na 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych i 8 szkół ponadpodstawowych, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Także jest szkoła przyszpitalna, jest to duża grupa placówek oświatowych, o którą też trzeba dbać. I wakacje też były tym czasem, kiedy dyrektorzy jako zarządzający nieruchomościami podejmowali różne prace.

0: remontowe, widać to w różnych szkołach, korzystając czasami ze środków zewnętrznych, z projektów, przygotowując nowe pracownie, ale także korzystając z własnych środków, ze środków pozyskanych od sponsorów, od różnych osób, które wspierają konińską oświatę. Nas bardzo cieszy nowy bus dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Poprzedni miał już 12 lat, mocno był wyeksploatowany, na tyle wyeksploatowany, że zawodził podczas dowozu uczniów do specjalnego ośrodka. A jest to bus specjalistyczny. Udało nam się zaprojektować w budżecie kwotę na jego zakup, ale w międzyczasie pozyskaliśmy też środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umniejszając tą kwotę, którą mieliśmy, czyli wydając z naszego budżetu dużo mniej niż planowaliśmy. Będziemy mieli nowego busa dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Cieszymy się tym nowym rokiem szkolnym. Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom, wszystkim osobom związanym z konińską oświatą tego, by to po prostu był dla nich dobry rok. My jesteśmy dla nich, będziemy ich wspierać. Chciałbym, żeby ten rok był też czasem poświęconym na działania wokół cyberbezpieczeństwa, ale także wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chcemy ten obszar zagospodarować. W tym celu będziemy mieli dla nich Centrum Wsparcia Słonecznik. Będziemy z tym wsparciem docierać także do szkół, także do nauczycieli, bo po ubiegłorocznym badaniu, które przeprowadziłem samodzielnie, widzę, że jeśli chodzi o nauczycieli, mamy sporą liczbę, czy nawet procentowo dużą grupę wypalonych nauczycieli, która nie korzysta ze wsparcia. Centrum Wsparcia Słonecznik ma być także dla nich miejscem i dla tych wszystkich młodych osób, które są w jakimś kryzysie. Więc cieszymy się też ze Słonecznika, który wkrótce, mam nadzieję, ruszy już jesienią. I to ten cały obszar zdrowia psychicznego, zarówno dzieci, jak i wsparcia dla osób, które pracują z dziećmi, będzie w tym roku dla nas priorytetem.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Poszerzona strefa parkowania będzie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. To, jak tłumaczy Grzegorz Pająk z konińskiego ZDM-u, z powodu zmian w regulaminie i w organizacji w ruchu.
2: Historycznie powiem, że po 24 września, kiedy uchwała została podjęta, my podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby opracować projekt stałej organizacji ruchu, ponieważ na nowy regulamin, na nowe obszary musieliśmy nanieść nową organizację ruchu i tylko prace trwały. My deklarowaliśmy Państwu też, że po opracowaniu tej stałej organizacji ruchu będziemy prowadzić jeszcze konsultacje społeczne z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z właścicielami nieruchomości i z Państwem również było tutaj spotkanie na sali. Ten projekt organizacji ruchu Państwu przekazaliśmy. Do tego projektu organizacji ruchu napłynęło jeszcze duża część uwag, dużo jeszcze pomysłów, dużo jeszcze propozycji zmian w projekcie, nie wiem, jak się tego już obowiązującym regulaminie i nawet jeszcze mieliśmy spotkanie półtorej tygodnia temu z przedsiębiorcami z ulicy 3 Maja. Dokonywaliśmy jeszcze kolejnych korekt w obowiązującej organizacji ruchu. W związku z tym taką najważniejszą zmianą, którą proponujemy, to jest przesunięcie wprowadzenia strefy płatnego parkowania z 1 września tego roku na 1 kwietnia przyszłego roku. Teraz mając już przygotowany nowy regulamin, organizację ruchu, my wiemy, jaki będzie przedmiot zamówienia, jeżeli chodzi o wprowadzenie, zbudowanie tej strefy. No i na to potrzebujemy też trochę czasu. Musimy określić specyfikację istotnych warunków zamówienia, musimy wybrać wykonawcę, a że mówimy już o środkach finansowych, które przekraczają progi zamówień publicznych, te procedury zdają się być jeszcze przed nami i one są na pewno czasochłonne. Więc to jest taka najważniejsza zmiana, którą byśmy chcieli, aby Państwo podjęli, żeby termin przesunąć na 1 kwietnia 2027 roku. W ślad za tym, po jeszcze badaniu tego całego dokumentu, mamy też kilka korekt, takich pisarskich, ktoś jeszcze potem przeczytał, ktoś jeszcze coś zinterpretował. Największa zmiana jest też o osobach niepełnosprawnych. To uzgodnienie, które Państwu uczyniliśmy, że dwa miejsca postojowe przy niebieskim, w prawo, w lewo, to zostało doszczegółowione, żeby też nie było potem nadinterpretacji. Wpłynął w międzyczasie jeszcze wniosek krwiodawstwa, aby też umożliwić parkowanie osobom, które spełniają pewne warunki, to jest oddali krew w wysokości 20 litrów, aby można było, aby one były też objęte stawką zerową. Taka zmiana też się pojawia, ale dotyczy to tylko mieszkańców Konina. I w toku również konsultacji z Państwem pojawiły się dwa tematy, które też zostały tutaj przygotowane i uwzględnione. Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców, został wyłączona możliwość parkowania na tym abonamencie z tych ulic, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. To są ulice Aleje 1 Maja, gospodarcza i publiczna, Aleje 1 Maja, Dworcowa oraz przy Starostwie Powiatowym i przy Sądzie. Tak, aby dać możliwość interesantom tych usług znalezienie miejsca. W organizacji ruchu, którą wprowadziliśmy, daliśmy mieszkańcom obszary tylko i wyłącznie dla mieszkańców. To są obszary pomiędzy ich blokami, to też jest uzgodnione, Państwo to widzieli, ale te obszary, które charakteryzują się ruchem jak gdyby zewnętrznym, no to tutaj proponujemy, żeby te abonamenty jednak nie były nadmiernie wykorzystywane do parkowania.
1: Podczas ostatniej sesji ZDM wnioskował także o podwyższenie opłat za parkowanie w strefie, jednak radni sprzeciwili się temu pomysłowi. Dom strażaka w Kramsku po zmianie źródeł ciepła czeka na modernizację wnętrz. O pieniądze zabiegają urzędnicy.
3: Mamy tutaj zakończoną jedną inwestycję o wartości około tam 4,5 miliona złotych. To jest odnowiony dom strażaka w Kramsku. Jeśli pani redaktor przemknęła do nas, nie przejeżdżając obok tego obiektu, to zachęcam, bo rzeczywiście on tutaj bardzo mocno wyładniał i zyskał na efektywności. Tak, ja powiem, że my do tej pory, żeby ten obiekt ogrzać, musieliśmy tam zakupować około 35 ton węgla, więc ilość spalin i dymu, która powstawała z takiego źródła na tak małą miejscowość, była rzeczywiście duża, więc mamy nie tylko efekt estetyczny, mamy również ten efekt pragmatyczny. No i myślę, że też będziemy mieli nowe wnętrza, bo w ślad za tym będziemy teraz aplikować o takie projekty, w których będziemy mogli pozyskać środki na poprawę wnętrza tego obiektu. To będzie ogrzewane wszystko pompami ciepła gruntowymi, niepowietrznymi, żeby zwiększyć efektywność i stąd też będziemy mieli do czynienia z efektem czystszego powietrza. W początkowej fazie trzeba być może jeszcze tam zainstalować jakieś urządzenia, które powodują redukcję tak zwanej mocy biernej, bo to są niekiedy takie kamyczki, które trzeba jeszcze wyzbierać z tego grudeczka. Trzeba przejść jakiś sezon pragmatycznie, natomiast później do pojawiających się możliwości zastosować rozwiązania, które będą jeszcze bardziej niwelować te nasze koszty. Ale biorąc pod uwagę to, że pylica, te wszystkie pyłki o tej średnicy 2,5 tam po prostu mikrogram działają na te organizmy zabójczo niekiedy, to nie wspomniałem o tym, ale ten efekt zdrowotny również zyskujemy, także zyskujemy również na tym rozwiązaniu pod tym względem, także na pewno warto to robić.
1: Mówił Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk, a na termomodernizację wydano ponad 4,5 miliona złotych.
4: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z regionu. Zostańcie z nami. Uczniowski Klub Sportowy Smecz Konin to klub szachowy, mający swoją siedzibę w Koninie. Zrzesza zarówno dzieci, jak i młodzież, ale również i dorosłych.
4: Krzysztof Szatkowski, prezes UKS Smecz Konin.
1: Jesteśmy na treningu, młodzi ludzie grają w szachy. Dlaczego oni tutaj przychodzą? Po co oni tutaj przychodzą?
4: No to by chyba trzeba było zapytać tych dzieci, tak? Dlaczego nie, tą młodzież, dlaczego przychodzą, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że lubią swoją dyscyplinę, lubią to grać, lubią rywalizować, no i chyba chcą się rozwijać. Często rodzice przychodzą, właśnie mówią, a bo byśmy chcieli, żeby medale zdobywali, powiedzmy, żeby to dziecko przyzdobywało medale, to ja zawsze tłumaczę, słuchajcie, ale co jest sukcesem miarodajnym? Medal? Fajnie. Ale samym sukcesem jest to, że te dzieci umieją grać w szachy, że umieją rywalizować. Mają kolegów, koleżanki w całej Polsce, na całym świecie praktycznie, bo jeżdżą na takie zawody i to jest fajne. I to jest fajne, że się rozwijają, a że to są szachy, czy to będzie piłka nożna, czy koszykówka, no to myślę, że oni znaleźli drogę w szachach po prostu.
1: Częściej przychodzą tutaj z własnej inicjatywy, czy jednak rodziców?
4: Myślę, że na początku rodzice. Myślę, że społeczeństwo podchodzi do tego tak, że fajnie jakby dziecko umiało grać na jakimś instrumencie, dodatkowo fajnie jakby umiało grać, powiedzmy, w jakąś taką grę logiczną. Chodzi o rozwój dziecka. Ja tak podchodzę, zresztą jak mamy dzieci, to też tak podchodzimy na różne takie, że tak powiem, wypychamy te dzieci, niech próbują. Także pierwsze jest to otwarcie takie, myślę, rodziców, ale bardzo szybko dzieci przejmują inicjatywę i często jest tak, że później rodziców mówi, a nie chcę mi się, ale no dla dziecka jeździmy na te zawody, na te treningi, także później już dzieci, tak.
1: Czy każde dziecko nadaje się do tego, żeby grać w szachy?
4: Każde powinno spróbować. Niestety nie każdy się nadaje. Czasem jest problem, no ja powiem szczerze, mam takie trzy imiona, które w życiu bym nie dał imion, bo był Borys, który miał takie sytuacje, że potrafił wyjść do toalety i podpalić papier toaletowy. Zdarzają się różne dzieci, bo on chciał, żeby straż pożarna przyjechała, tak? Ale to powiedzmy, rocznie mamy gdzieś koło 300 dzieci, no to są takie jednostki, tak? Są takie jednostki, ale większość i duża większość się nadaje i każdy powinien spróbować. No ale mówię, to też trzeba zwrócić, nadaje się. Chcemy, żeby te dzieci grały, ponieważ chcemy, żeby one umiały analizować, myśleć, ta wyobraźnia przestrzenna im pomagała, koncentracja. Zresztą sama pani widzi te dzieci, jakie one są w miarę spokojne i one z nauką nie mają kompletnie problemów.
1: Jakie musi mieć cechy dobry szachista?
4: Dobry szachista musi umieć przeanalizować, czyli ten analityczny rozum jak najbardziej. Musi umieć się wyciszyć, ponieważ to jest jednak mimo wszystko gra indywidualna i partie trwają takie już klasyczne, dłuższe, to nawet po 5-6 godzin i niestety podczas partii są różne kryzysy. A to sami się w głowie wyzywamy, jak ty, że tak powiem, taki zagrałeś, jak mogłeś tego nie widzieć? To trzeba umieć przeanalizować, trzeba umieć poradzić sobie z tym. Także na pewno analityczny rozum, umiejętność przewidywania, tak, takie rzeczy.
1: Cierpliwość?
4: Przydaje się. Chociaż miałem chłopca, który zdobywał swego czasu medale Mistrzostw Polski, był świetnym szachistą i tata sam stwierdził, że on jest zdziwiony, że on gra w szachy, bo jak przyszedł do pierwszą klasę, jak był w pierwszej klasie, to on nie usiadł przy szachownicy, on na stojąco i cały czas dreptał. No i przeciwnika, no graj szybciej i wręcz poganiał, tak? Ale przydaje się, tak, to na pewno jest łatwiej.
1: A taka umiejętność też twarzy pokarzysty?
4: No przydaje się. Szachiści na przykład bardzo dużo grają w pokera i bardzo dużo szachistów gra, jest dobrymi pokerzystami, ale to znowu, tak, twarz jak najbardziej, ale ta pamięć, tak? W pokera niestety też trzeba liczyć, trzeba umieć zapamiętywać pewne sekwencje procentowe i szachiści też grają w pokera. Ale znowu ta młodsi szachiści, moje pokolenie, jak jeździliśmy na zawody szachowe, to dla rozrywki graliśmy w brydża. To inna gra.
1: No, trochę chyba mało mająco wspólnego z szachami, ale...
4: Trzeba liczyć, tak, trzeba umieć... No, tam się też liczy w brydża.
1: No właśnie, w szachach się liczy?
4: Dużo się liczy.
1: Niech pani ale
4: zobaczy,
1: czemu?
4: Niech pani zobaczy, ile tam się dzieje. Tam jest tyle... Tu naprawdę jest potęga. To, co się dzieje, to jest... Nie każdy to widzi. Każdy widzi, powiedzmy, ci, co nie grają, widzą figurki. O co tam chodzi, tak? Przedstawia jedne drewniane figurki, coś tam. Ale naprawdę, naprawdę tam się dzieje. Umiejętność przeanalizowania. Każda figura chodzi inaczej i trzeba naprawdę przeliczyć to wszystko.
1: No właśnie dla mnie takiego kompletnego laika, no to są jakaś plansza, takie pioneczki ładne, które tam stoją, różne kolorowe, są też jakieś kolekcjonerskie pewnie szachy, które kupują tacy już wytrawni szachiści. Ale generalnie, gdyby pan mnie jako takiemu laikowi miał przedstawić, jak to się gra w te szachy?
4: A to mamy takie historyjki, na przykład, tak jakbym pani tłumaczył, ale przedstawię, jak przedszkolakom mówię, powiedzmy. To jest takie wojsko. Jest jedna armia i druga armia. I są figurki, tak jak grali kiedyś w zamkach w średniowieczu. To tak samo u nas są. Jest król, jest jego żona królowa, czyli nasz hetman. Są konie. Na koniach jeżdżą rycerze, czyli nasze gonce. Są łucznicy, którzy stoją na wieżach, także te wszystkie postacie z zamku występują w szachach. Są gierymkowie, czyli nasze pionki, które jak dorosną, mogą zamienić się później w postacie większe. Dzieciom trzeba opowiedzieć bardziej właśnie w formie bajki, w formie jakiejś historii. One je dużo łatwiej zapamiętują, wtedy gdzieś ten przekaz jest dużo inny wtedy. I ja taką formę mam. Także pani też bym tak to tłumaczył. Jest.
1: Nie wiem, czy bym złapała, ale okej. Okay. Ale co fajnego tutaj, będąc na tym treningu, widzę, że właśnie te dzieciaki są mocno zaangażowane w tą grę faktycznie i też nie rozpraszają się telefonami, bo to w dzisiejszych czasach to jest, myślę, takie bezcenne też.
4: Mm-hmm. Nie używamy telefonów w tej chwili tutaj na zajęciach. Nie są nam potrzebne po to, żeby grać w szachy. Chociaż telefony, czy te, no tak jak mówię, no programy mamy wszyscy w telefonach i są programy szachowe również w telefonach, które czasem pomagają. Pomagają przy analizie, ale to one wspomagają, powiedzmy. Ale w samym treningu w tej chwili nie są nam potrzebne. Także one grają ze sobą.
1: Czyli te dzieciaki nie narzekają na to, że nie mają przez ten czas treningu, generalnie pan tutaj widząc, nie ma tu gdzieś tam, że ktoś patrzy po plecaku na przykład, co tam się w telefonie dzieje?
4: No ja nie zauważyłem, żeby musieli zerkać sobie, jakoś zadowalać się innym, czy czasem z telefonem. Myślę, że mają tutaj kolegów i mogą rywalizować na szachownicy, niekoniecznie z telefonem.
1: Bo to jest też pewnego rodzaju rywalizacja. Czy oni się lubią jako koledzy, czy bardziej rywalizują ze sobą?
4: Myślę, że w każdej dyscyplinie, mimo że jest rywalizacja, jest też przyjaźń. I ja uważam, że oni się lubią. Naprawdę, oni jeżdżą po tylu zawodach po całej Polsce i naprawdę, mimo że rywalizują, ale też czy ze sobą, czy z innymi zawodnikami z innych klubów, ale ogólnie chyba się lubią.
1: Dużo klubie. Kiedy powstaliście i ile na chwilę obecną liczycie członków?
4: Sekcja szachowa powstała w 2008 roku. Czyli prawie 20 lat temu. W tej chwili mamy około uczestników, którzy uczestniczą do nas na zajęcia. Systematycznie jest około 80 dzieci. Są to różne grupy. Czy tutaj mamy grupę starszych, mamy przed chwilką, mieliśmy właśnie pierwszą, drugą klasę podstawówki, mamy też grupy przedszkolaków. Ogólnie prowadzimy sekcję właśnie szachową w klubie, ale też prowadzimy czy to w przedszkolach na terenie Konina, czy w szkołach podstawowych na terenie Konina. I tam mamy też bardzo duże zainteresowanie. A powiedzmy ci, co chcą coś więcej, typu wyjazdy na turnieje, bo często to, co mówiłem, sama gra w szachy jest dodatkiem do naszej edukacji, a ci, co chcą więcej coś, no to już wtedy przychodzą do klubu i to jest właśnie tak gdzieś tak ta liczba około 80 osób.
1: Najmłodszy szachista ile ma?
4: Najmłodszy szachista ma 3,5 roczku.
1: Tak. Niemożliwe.
4: Tak, ale no teraz już jest starszy, ale jak przyszedł do mnie, jak miał 3,5 roczku, pamiętam taki telefon był od jednego rodzica, że słyszał, że mamy grupę przedszkolaków i chciałby syna przeprowadzić. No i taka wstępna diagnoza, no czy dziecko umie grać, czy tak, dziecko gramy, już gramy, wie co to jest szachmat tutaj i na końcu mówię, a ile syn ma lat, nie? No właśnie skończył 3,5 roczku. I ja tak, ale naprawdę umie grać? Naprawdę wie, co to jest szachmat? Tak, my gramy. Odłożyłem telefon i taka, każdy swoje chwali, wiadomo, tak? Przyszedł po tygodniu, proszę mi uwierzyć, geniusz niesamowity, tak? Umiał grać w szachy, grał i bardzo dobrze grał. Grał z pięciolatkami, czy z dwa lata starszymi dziećmi, rywalizował i świetnie sobie radził, naprawdę.
1: Czyli to jakiś geniusz szachowy.
4: No był bardzo mądrym chłopcem. W wieku 5 lat nauczył się czytać. O, taka historia właśnie, to też z innym chłopcem taka sytuacja. Dla mnie to było śmieszne. Później jak, że tak powiem, przemyślałem temat, to rzeczywiście miało to sens. Mamy różne zadania na zajęciach szachowych, czy to na kartkach, czy tak jak tutaj na szachownicy rozwiązują. I była taka sytuacja, jeden chłopiec dostał zadanie szachowe i siedzi i nie rozwiązuje tego zadania, tak? Mówię, no Adaś, no ale no co, czego nie rozumiesz, nie? On siedzi, aż praktycznie łzy mu się pokazały w oczkach. Mówię, no Adaś, no przeczytaj, tylko wystarczy polecenie przeczytać. Ale ja nie umiem czytać. I tak, on miał 6 lat i tak wtedy, a no tak, to, że umiesz grać w szachy, to nie znaczy, że musisz umieć czytać. I dopiero mu wytłumaczyłem, o co chodzi. Okej, zaczął rozwiązywać zadanie.
1: Czyli w szachy szybciej dzieci grają, niż umieją czytać?
4: Tak, tak, tak, zdarza się.
1: No dobrze, mówiąc o sukcesach, bo macie na swoim koncie wielu szachistów, którzy osiągają sukcesy naprawdę na takim mega wysokim poziomie. Jednego znam.
4: Jednego pani zna, tak, jest to Janek Klimkowski, który zdobywał medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata, multimedalista Mistrzostw Polski, wicemistrz świata do lat 16, brązowy medalista do lat 18, także sukces niesamowity. Mamy zawodników, którzy, Piotrek Śnichur, który też swego czasu medale Mistrzostw Polski zdobywał. No mamy te sukcesy. Mamy te sukcesy, cieszymy się. Chociaż ja zawsze powtarzam, że nie jest ten wynik najważniejszy. Nie to jest naszym celem, żeby to dziecko było, zdobywało medale. Ono, że umie grać w szachy, że umie analizować, umie sobie poradzić z porażkami, bo to też jest bardzo ważne. Nie każdy umie sobie poradzić z porażkami, czy to wśród dzieci, czy później wśród dorosłych. A to, że umie sobie przejść taki etap, to już jest sukces. Naprawdę to, że dziecko umie już grać w szachy, to powinniśmy się cieszyć.
1: No i że chce grać.
4: No i że chce grać, tak, to też. Na przykład tutaj już tak wcześniej koledzy opowiadałem, nasz wychowanek Aleksander Dziewa jest koszykarzem, gra w kadrze Polski w kosza i w tej chwili w Benfice Lizbona też rywalizuje. I świetny szachista, bardzo miał duży potencjał do tego, żeby zdobywać medale Mistrzostw Polski, no ale jak przyszedł w gimnazjum, nie mieścił się w futrynie, to rzeczywiście musiał trafić na kosza też, ale on do dzisiaj gra w szachy, do dzisiaj rywalizuje i on sam mówi, że niektórzy sportowcy właśnie, a to słuchawki, muzyka, żeby się odstresować, a on partyjka szachów. Potrafi sobie zagrać i w tej chwili, mimo że ma prawie 30 lat i rywalizuje na bardzo wysokim poziomie w kosza, on partyjkę szachów przed jakimś tam meczem i odstresowuje się w ten sposób.
1: No właśnie zabrał mi pan myśl, bo chciałam powiedzieć, że to pewnie też gdzieś tam wpływa na takie uspokojenie, na takie odstresowanie. Niektórzy czytają książki, a niektórzy może grają w szachy.
4: Dokładnie. Tak to jest, właśnie. Niektórzy rozwiązują krzyżówki, niektórzy coś tam, tak. A ci nasi wychowankowie grają w szachy po prostu.
1: Może to też jest dobre rozwiązanie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Klub regularnie startuje w drużynowych, jurorskich i seniorskich ligach. Jakie grzyby znajdziemy w konińskich lasach i co zrobić, żeby w czasie grzybobrania się nie zgubić, o tym rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
5: Faktycznie mamy cały przekrój grzybów. Teraz jeszcze jest troszeczkę za sucho. No, na naszym terenie jeszcze musimy się troszkę powstrzymać od tego głównego wysypu. Ale jeżeli chodzi o grzyby, to no, na pewno prawdziwki, czyli ten taki najlepszy ze wszystkich grzybów, najbardziej aromatyczny, ten, na którego wszyscy czekają i nawet jeden taki grzyb jest dla nas naprawdę super odkrycie i super znalezisko. Mamy podgrzybki, tak zwane czarne łebki na tym terenie nazywane, ale to są takie bardziej drzewosany sosnowe, takie ubogie, to są nasze leśnictwo południowe, czyli brzeźno, kowalewek, tam najczęściej możemy je znaleźć. Jeżeli chodzi o prawdziwki, no to musimy się przenieść już w takie bardziej bogate lasy, chociaż tam też się zdarzają, to nie jest tak. Jeżeli z prawdziwkami jest ten problem, że jeżeli wiemy, gdzie one są, to one tam będą, ale wybrać się do lasu i w ciemno szukać prawdziwków, to naprawdę trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby coś znaleźć. Jest nasze leśnictwo Bieniszew, gdzie możemy znaleźć znaleźć. Jest leśnictwo brzeźno, co prawda trochę uboższe, ale na takich lepszych fragmentach też są prawdziwki. Oczywiście szukamy ich tam, gdzie jest, nie wiem, jakaś trawa. Widzimy, że tej wilgoci jest więcej. Jeżeli chodzi o podgrzybki, te czarne łebki, no to one uwielbiają takie miejsca, gdzie jest dużo mchu, gdzie jest praktycznie lita sośnina i ładnie wyglądają. Teraz bardzo duży wysyp jest na przykład kani, z której robimy kotlety w panierce. Tego jest naprawdę bardzo dużo wszędzie, każdy może znaleźć. Maślaki. Nie wszyscy zbierają maślaki, ja na przykład uważam, że maślak jest bardzo dobrym grzybem. To jeżeli chodzi o jakieś młodniki sosnowe, czy takie młodsze drzewostany sosnowe, tego na pewno znajdziemy bardzo dużo. Jak znajdziemy już takie miejsce, gdzie są te maślaki, to zbieramy bardzo dużo tego. Jest trochę z nimi zabawy, ale bardzo dobry grzyb. Słyszałem ostatnio, że jest bardzo dobra zupa grzybowa z suszonych maślaków. Nigdy nie próbowałem, ale podobno jest rewelacyjna. Co jeszcze możemy znaleźć? No możemy znaleźć takie, nie wiem, standardowe grzyby, jak na przykład kozaki. Przeważnie kozaka brzozowego, czyli taki brązowa czapeczka z białą nakrapianą nóżką. Możemy teraz znaleźć, pojawiły się borowiki ceglastopore. To jest niski grzyb, bardzo taki twardy w budowie, o kolorze cegły, taki czerwony, coś takiego i naprawdę trudno go z czymkolwiek pomylić. Podobno pojawiły się, to nie w naszym nadleśnictwie, ale tak zwane borowiki amerykańskie. No, są na długiej nóżce z małą czapeczką. Nie wiem, nie próbowałem, zbierałem, ale to zupełnie w innym miejscu, bo to na Pomorzu też się pojawiły. Pojawiły się szmaciaki, czyli siedzuń sosnowy, nazwany jest baranią głową. Wygląda to taki chropowaty grzyb. On nie ma typowej czapki.
6: Tak, jak kalafior trochę przypomina.
5: Taki kalafior w lesie. Bardzo dobry, pyszny grzyb. Naprawdę usmażony na maśle z dodatkiem cebulki. Smakuje jak mięso. Można go panierować tak samo jak kalafiora. Także postaci mnóstwo do zużycia. No bo na chwilę obecną to są takie te pojedyncze grzyby. Fajnie wybrać się na spacer, fajnie pochodzić po lesie, ale no nie spodziewajmy się tego, że nazbieramy nie wiadomo ile grzybów. No my nie jesteśmy takim regionem Polski, gdzie tych opadów jest dużo, bo nie jesteśmy ani Pomorzem, ani górami. Każdy coś zbierze. To nie jest tak, że pójdziemy do lasu i nic nie znajdziemy, tylko czasami nasze jakby oczekiwania są nieadekwatne do tego, co znajdziemy w tym lesie, no bo warunki są takie, a nie inne.
6: A korzystając z okazji, jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o te grzyby, no to wiadomo, czasami mamy takie nieznane gatunki, o których tutaj pan wspomniał, a w związku z tym chyba warto wtedy na przykład upewnić się, czy rzeczywiście zebraliśmy właściwy grzyb, chociażby mowa tutaj na przykład o tych sowach, kaniach, prawda, żeby nie pomylić z muchomorem sromotnym.
5: Tak, to znaczy zasada na grzybobraniu to jest tak ze wszystkimi, nie wiem, grzybami, z roślinami. Jeżeli czegoś nie znamy, to tego nie zbieramy. Ja na przykład osobiście nie zbieram grzybów blaszkowych. No nie mówię o kani, no bo ona, no... Jeżeli ktoś nie czuje się wprawnym grzybiarzem, ma jakieś wątpliwości, to zostawmy tego grzyba. Lepiej jeden grzyb mniej w koszyku niż jeden za dużo. Więc albo jesteśmy pewni na 100%, a nawet jeżeli mamy cień wątpliwości, to nie zbierajmy tego, naprawdę. Fajnie jest wybrać się na to pierwsze grzybobranie, czy tam któreś z rzędu, z jakimś grzybiarzem, który się na tym zna. Po pierwsze, no... On pokaże nam te miejsca, gdzie najłatwiej jest znaleźć te grzyby. No, z grzybiarzem jest tak z wędkarzem. No, nikt nie zdradzi swoich najlepszych miejsc, ale no, te takie poboczne no, zawsze nam pokaże i już jakby opatrzymy. Jeżeli się opatrzymy z tymi grzybami, to później nam się wydaje, że no, no jak można było te grzyby pomylić. Tak? Ja na przykład często słyszę pytanie, stwierdzenie, że ja nie zbieram kani, bo je łatwo pomylić z muchomorem sromotnikowym. Ale ja na przykład nie potrafię tego wyobrazić, jak można to pomylić. To są tak dwa różne grzyby, tak zupełnie inaczej wyglądające. Nie wiem, tak samo jest z rydzami. Jeżeli ktoś już raz zbierze, zobaczy, jak to wygląda, to nie pomyli. No, po pewnym czasie po prostu nam się wydaje, że no, to jest oczywiste, że ten grzyb wygląda tak. Ale naprawdę, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to możemy, nie wiem, udać się do stacji sanepidu. Możemy podjechać do nadleśnictwa, zapytać jakiegoś leśnika. No, my też się nie znamy na wszystkich grzybach, bo to nie jest tak, że no, tych grzybów jest mnóstwo. Każdy zbiera jakieś tam upatrzone sobie jakieś znane gatunki, ale też zawsze tam pomożemy. Nawet mały, zwykły, kieszonkowy jakiś tam atlas grzybów to już nam też bardzo ułatwi. Ale jak już jesteśmy w lesie, to też należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i o tym, jak się do tego lasu wybrać? No bo nie wybieramy się do lasu na zasadzie spacerów w krótkich spodenkach, tak, w jakichś japonkach, tak, tylko załóżmy długie buty. Więcej narzekania niż tych grzybów w koszyku, no bo ktoś się wybrał jak na spacer po łące. Nie, do lasu idziemy ubrani w długie spodnie, tak, długi rękaw, w buty z wysokim stanem. Ja wiem, że pogoda jest taka, że zachęca do takich spacerów a la późnoletnich, ale to cały czas jest las. No trzeba pamiętać o tym, że tam są, nie wiem, są rośliny, które mogą nas podrażnić, są zwierzęta, które mogą nam zrobić krzywdę albo, nie wiem, no, nie wiem, wystraszyć nawet, tak? Mało tego, chodzimy po lesie, są korzenie, są jakieś gałęzie, są kamienie, no to dbając o własne bezpieczeństwo, no to naprawdę ten spacer po lesie będzie takim przyjemnym spacerem. I jak wybieramy się do lasu, no bo nie wszyscy mieszkamy przy lesie, więc jakoś tam musimy się dostać. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać jakimś takim zbiorowym transportem, czy jak jedziemy na grzyby, to nie, że jedziemy na 5 samochodów, tak, każdy w tym, tylko, nie wiem, umówmy się z sąsiadem, sąsiadką, nie wiem, przyjacielem, że pojedziemy na przykład wszyscy. Po pierwsze, będzie to bezpiecznie, bo jeżeli byśmy się przypadkiem zgubili, no to jesteśmy jakby w zasięgu wzroku, czy przynajmniej słuchu. A oprócz tego, no, nie niszczymy tak przyrody, tak, to ten samochód też musimy gdzieś zostawić. Nie zostawiamy oczywiście go na drodze, no bo blokujemy przejazd. Przez to, że nie ma opadów deszczu, dalej jest zagrożenie pożarowe. Więc na tych wszystkich drogach, one są wykorzystywane też do PPOSZ. W związku z tym, jakby wybuchł gdzieś pożar, no to ten samochód grzybiarza będzie blokował dojazd i może dojść do po prostu do tragedii. Więc są wyznaczone miejsca, gdzie można zostawić ten samochód. Miejsca postojowe, gdzie bezpiecznie zostawimy samochód i przejdziemy się na ten spacer z tamtego miejsca. Nie blokujemy wjazdów na drogi leśne, ani w ogóle na żadne drogi. No, no trzeba po prostu zdroworozsądkowo do tego przejść, że ktoś tędy będzie chciał przejechać, tak? A my pójdziemy na spacer, czy na to grzybobranie na 2-3 godziny, no i w tym czasie może się wszystko wydarzyć. Wiadomo, że nasz samochód może doprowadzić do tego, że jest pożar. Oczywiście w lesie nie rozpalamy ognia. To już powtarzam to tyle razy, że to już jest chyba oczywiste. I nie palimy wyrobów tytoniowych. Tak? Bo od tego wszystkiego może się zająć las i powstać pożar. Już nie mówię o tym, że nie można śmiecić, czyli to, co zabieramy do lasu. No bo oczywiście do lasu, jak się wybieramy, to ja mówiłem o ubraniu, ale też musimy zabrać ze sobą, nie wiem, jakąś małą buteleczkę wody. Naładowany telefon komórkowy. Fajnie wziąć jakiegoś powerbanka, no bo w lesie przez to, że często gubimy zasięg, to ta bateria jakby szybciej się zużywa. Więc powerbank na pewno tak. Jakaś latareczka. Nawet jeżeli wychodzimy rano, weźmy, wróćmy jakąś naprawdę cokolwiek, coś, co daje źródło światła. Fajnie jest i to się sprawdza, jeżeli jedziemy w jakieś miejsce, to żeby sobie wejść na stronę nadleśnictwa, sprawdzić, jakie jest to nadleśnictwo, jakie leśnictwo, spisać sobie numer do leśniczego lub do kogokolwiek z nadleśnictwa, bo w momencie, kiedy, nie wiem, zgubimy się w tym lesie, tak? No to nawet jak zadzwonimy do rodziny, czyli do tych, co mamy kontakty i powiemy, że nie wiem, stoimy przy sośnie czy tutaj, to trudno to zlokalizować. No my z racji tego, że w tym lesie jesteśmy praktycznie dzień w dzień, to my nawet po jakichś takich dziwnych szczegółach jesteśmy w stanie określić plus minus, gdzie to miejsce jest i zawęzić jakby obszar poszukiwań. Mówię, dla nas to są punkty charakterystyczne, bo my często też mówimy na przykład na lewo od złamanej sosny i wszyscy wiemy, gdzie, w którym to miejscu jest. Nie wiem, kapliczki, fajnie jest, jak idziemy na przykład, i wiadomo, pamięć jest zawodna, ale jeżeli na przykład znajdziemy punkt charakterystyczny, na przykład kapliczkę, zróbmy zdjęcie. To zdjęcie wyślemy do kogokolwiek i my już to znajdziemy. Nawet gdyby do nas ktoś zadzwonił, powiedział, że stoję przy grubej sośnie, no to nie jest dla nas punkt charakterystyczny, tak? Co innego, gdyby to było, nie wiem, jakieś dziwne rozwidlenie, jakieś gniazdo, jakaś dziupla blisko autosady. Oczywiście im mniej znamy ten las, to trzymajmy się głównych dróg, czyli nie odchodźmy w głąb drzewostanu, no bo się po prostu zgubimy. Ale nawet jak się zgubimy, to też jest jeszcze opcja taka, że no fakt, najemy się strachu, bo tu nie ma co mówić, bo każda minuta wtedy się wydaje godziną, szybko nagle przychodzi zmrok i zaczynamy się bać. Ale w lesie są takie betonowe albo kamienne słupki, na których są narysowane, znaczy napisane numery. To są numery jakby takich prostokątów w lesie. I to są indywidualne numery. Jeżeli podamy wszystkie numery, które znajdują się na bokach, razem z kropką, bo czasami znajduje się kropka, czyli tak zwane puste pole, to my z dokładnością do centymetra potrafimy tą osobę zlokalizować. Ale jeżeli znajdziemy ten słupek, znaczy jeżeli zgłosimy już, że stoimy przy tym słupku, to nie próbujmy szukać drogi powrotnej. Zostańmy w tym miejscu i my to miejsce naprawdę znajdziemy. Te nasze mapy mają zarówno my mamy, jak i mają służby ratunkowe, więc każdy wie, w którym miejscu ta osoba jest. Jeżeli znajdziemy, nie wiem, ambonę, tak, to też wszystkie ambony są naniesione na mapę, więc to też jest punkt charakterystyczny, jakiś paśnik. No, coś, co odbiega jakby od całej reszty. Ja sam się zgubiłem w lesie. Naprawdę, wydawało mi się, że to jest bardzo proste, żeby, nie wiem, iść sobie przez las, totalnie żywa sosna, nic więcej, tylko jednolita sosna, a i tak przez to, że jest tak podobny każdy fragment do każdego, to po prostu na chwilę straciłem orientację w terenie. Gdyby nie autostrada, podejrzewam, żebym krążył dłużej, ale druga sprawa jest taka, że nawet jak nam się wydaje w lesie, że idziemy linią prostą, to nigdy nie idziemy. To bardzo łatwo sobie sprawdzić, bo zawsze mamy jedną nogę bardziej prowadzącą. I jak to sprawdzić? No, zamknąć oczy, iść do przodu i próbować utrzymać linię prostą. Nigdy nie pójdziemy linię prostą, zawsze będziemy mniejsze lub większe koło zataczać, no i nie trafimy w to samo miejsce. A później już nawet nie będą interesowały grzyby, tylko to, żeby trafić do domu. W lesie też znajdują się ścięte drzewa z taką czerwoną tabliczką, na której jest napisany numerek. I jeżeli podamy ten numer, to już na 130% dokładnie wiemy, gdzie ta osoba jest, bo taki numerek się nigdzie w całej Polsce nie powtórzy. Więc na podstawie tego numerka my jesteśmy w stanie zlokalizować osobę w całej Polsce. Bo system oznaczania jest taki sam, tylko charakteryzuje się jakby lokalizacją inną. To nawet jest lepszym punktem orientacyjnym niż dla nas, niż słupki oddziałowe, czyli te z numerkami. Co jeszcze możemy zrobić? Nawoływanie w lesie, no tak czasami się sprawdza, ale może się okazać, że nikogo w pobliżu kilkunastu kilometrów nie ma.
6: Ciekawi mnie, czy w takim sezonie grzybowym to często wam się zdarza właśnie takie szukanie tych zagubionych grzybiarzy?
5: Przeważnie pierwszym tym kontaktem takim to jest leśniczy jakiś i on na tym terenie już jest. No, mieliśmy parę osób, których poszukiwaliśmy, ale to akurat nie związane z grzybobraniem, tylko po prostu osoba wyszła z domu i po prostu jej szukaliśmy. My mamy bardzo małe kompleksy leśne. Tu nie ma takich kompleksów jak, nie wiem, jak puszcze gdzieś, nie wiem, na południu Polski, czy na Pomorzu, gdzie te lasy są naprawdę w jednym kawałku po 5-6 tysięcy hektarów. My takich nie mamy drzewostanów. Przez to, że mamy bardzo dużo gruntów rolnych między naszymi lasami. Mamy kopalnie, mamy jeziora. To tych punktów charakterystycznych dużo i w naturalny sposób te lasy są poprzednie. Więc wcześniej czy później do jakiejś drogi dojdziemy. Fakt, że zrobimy x kilometrów, żeby trafić w to miejsce, ale no tu jest bardzo dużo wiosek, miasteczek, także gdzieś zawsze dojdziemy. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, że na przykład się zgubił, ale na przykład, nie wiem, ze spaceru półgodzinnego zrobiło mu się 3 godziny. Ale to jeszcze nie jest taki moment, żeby już dzwonić na służby i prosić, że się zgubiłem, no bo no co nam może grozić jesienią? Oprócz tego, że las jest w nocy straszny jak wszystko, no to oprócz strachu to nas to ani nic nas nie zje. Ani tu nie mamy niedźwiedzi, ani wilków, już nie mówię o krokodylach, więc to naprawdę jest bezpieczny teren. Mieliśmy przypadek, że szukaliśmy dziecka, ale to po prostu była bardzo szybka panika, dziecko na chwilę odeszło, ale jak to z rodzicami? Szybki strach, dziecka nie ma, no to szukamy. Się okazało, że był bardzo blisko, tylko po prostu no, dzieci mają to, że lubią się bawić w chowanego i dla niego to była zabawa, że się nie odzywa, a był w zasięgu naprawdę dźwięku od rodzica. Jeżeli jest sezon grzybowy, to też nasza straż leśna, dodatkowo te miejsca, gdzie wiemy, że są grzyby i dużo ludzi, no bo to nie są dla nas jakieś nowości, że nie wiemy, gdzie ludzie się pojawiają. No. Większe jakieś skupiska ludzi, grzybiarzy, no to my wiemy, więc tam straż leśna też często jeździ, no bo może być różnie, może ktoś zasłabnąć, może coś, nie wiem, komuś, nie wiem, jakąś wodę, więc zawsze tam jakaś woda u nas też jeździ, żeby pomóc. Jest zawsze jakaś apteczka, no bo no, różne rzeczy mogą się stać, mogą być skręcenia, więc my się kręcimy. Oprócz tego, że pilnujemy jakby lasu, żeby nic się z nim złego nie stało, no to przy okazji też pomagamy ludziom i tym grzybiarzom, no bo czasami nawet ktoś przeceni swoje siły, pójdzie na to grzybobranie, odejdzie od tego samochodu, nie wiem, 2-3 kilometry, no już nie ma siły na przykład wrócić. Więc no też mamy na przykład taki sygnał, że no tutaj jestem tu i tu, ale no po prostu nie dam rady po prostu wrócić i wtedy, jeżeli ktoś z naszych pracowników jest w pobliżu, no to też pomagamy. Też nasi podwykonawcy, którzy pracują dla nas, wykonują te prace leśne, no też są w lesie. Oni też reagują na takie rzeczy, że widzą kogoś, kto jest, nie wiem, zmęczony, ktoś próbuje odpocząć. Osobę, która się zgubiła, zgubiła albo jest zmęczona, bardzo łatwo rozpoznać, bo ona wtedy po prostu nie do końca wie, co ona chce zrobić. Ona po prostu chodzi tak, szuka i jak coś odbiega jakby od normy, trudno powiedzieć, że w sezonie grzybobrania ktoś idzie i tylko chodzi i się rozgląda. Nie, no przeważnie no, to grzybiarze zbierają grzyby, tak? A jeżeli ktoś panicznie się rozgląda, to znaczy, że coś jest z nim nie tak, więc my po prostu reagujemy. Też policja przecież jeździ po lesie, to też nie jest tak, że tylko nasze służby są w lesie. No i inni grzybiarze. Fajne jest to w Polakach, że my sobie potrafimy pomagać i naprawdę, jeżeli coś się dzieje, to pomagamy sobie, wspieramy. I to naprawdę grzybobranie jest bardzo fajne. Zresztą to jest nasz sport narodowy, jak kiedyś usłyszałem. I jak tak czasami rozmawiam, bo też dzwonią do nas z leśnictwa, czy już są grzyby, tak? No to my tłumaczymy, że jeszcze nie, a kiedy będą? No nie wiemy, kiedy będą. No będą jak popada, tak? Więc ludzie widać, że po prostu czekają, żeby tylko wystartować do tego lasu. Więc oprócz tych grzybów też jakieś tam wyrwanie się z domu i pochodzenie. Fajne jest to, że na przykład całe rodziny przyjeżdżają na grzyby. Zabierają dzieci i te dzieci już też się uczą, bo kiedy nauczymy zbierać grzyby dzieciaki? No od najmłodszych, żeby to zaszczepić już to w dzieciach i żeby one też poczuły tego bakcyla.
1: Pamiętajcie, jeśli nie jesteście pewni co do rodzaju grzybów, warto poradzić się leśnika lub sprawdzić w sanepidzie.
7: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami z regionu. Sławsk to miejscowość w gminie Żgów. Całkiem nieduża, ale mająca bardzo ciekawą historię. Czym może pochwalić się Sławsk? Okazuje się, że nie brakuje tu ciekawostek.
8: Wiesław Czaja, sołtys Sławska. Pan chyba jest osobą, która najlepiej zna Sławsk i jego historię, panie Wiesiu.
9: No, panie redaktor, tak, to jest prawda. Odnośnie historii Sławska, no to jest jedna z najstarszych miejscowości tutaj w naszym regionie konińskim. Wykopaliska, które były wykonywane na wschód od naszego pałacu przy rzece Warcie, została wykopana tak zwana słynna Wenus ze Sławska, naczynie pogańskie, które obecnie w kościele naszym pełni funkcję kropielnicy. Jest to słynne, że stwierdzili naukowcy, archeolodzy, że ta rzeźba pochodzi z XVI wieku naszej ery. A pierwsze udokumentowane wzmianki o Sławsku to są z 1145 roku. Mieszko III Stary, syn Bolesława, książę Mieszko III Stary, syn Bolesława Krzywoustego, nadał Sławsk z osadami tutaj rybackimi w pobliżu, klasztorowi cystersów w Lądzie. To potem potwierdził książę, to były pierwsze wzmianki. Potem w 1265 roku książę Bolesław Pobożny potwierdził te nadania nas, Sławska, klasztorowi cystersów w Lądzie i król Przemysł II w 1291 roku. Miał siedzibę w Gnieźnie swoją królewską, też potwierdził ten akt tego nadania. Potem w wieku XIV przyszedł do nas słynny ród Zarębów. Jego najsłynniejszy przedstawiciel, a nasz przodek, Marcin Herbus Zaręba ze Sławska, prowadził do boju pod Grunwaldem, do tej słynnej zwycięskiej bitwy w 1410 roku pod numerem 40 chorągiew, rodową chorągiew Zarębów. Za zasługi tam położone otrzymał od króla Władysława Jagieły obecne ziemie, gdzie znajduje się Rychwał, wszystkie tamte ziemie w stronę Kalisza. Był starostą wielkopolskim, starostą kalijskim, wojewodą wielkopolskim i tak zwanym opiekadylnikiem. Jakby na nasz język teraz przetłumaczyć, to był opiekunem synów króla Władysława Jagieły, Władysława Warneńczyka, który zginął w 1444 roku pod Warną, i króla Kazimierza Jagiellończyka. No a potem różne koleje losu były, a przodek tego naszego rycerza Marcina, Wincenty, był fundatorem jednej z kaplic w klasztorze właśnie cystersów w Lądzie. Tam nawet jest herb rodowy Zarębów. Różne koleje rosły, potem były, Sławsk przechodził, cały czas był w posiadaniu możnych rodów rycerskich i szlacheckich. Między innymi w 1614 roku ówczesna właścicielka sławska, hrabina Sabina Anna Lacięcka herbu Pomian, była fundatorką obecnego kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Wśród właścicieli Sławska jest Jan Rudzki herbu Wężyk, który w Sławsku wybudował słynną fabrykę fajansu. Zbiory z tej fabryki znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy wyroby z naszej fabryki fajansu. Był bardzo aktywny w czasie powstania styczniowego w 1863 roku. Za to część jego majątku została rozparcelowana ukazem carskim z 1864 roku. Wtedy była słynna trzecia fala już epidemii cholery. Mamy cmentarz choleryczny tutaj w Sławsku właśnie z tamtego okresu. Po nim właścicielami Sławska byli trzej bracia generałowie carscy z Kurlandii pochodzący w Bystramowie i ostatnim właścicielem Sławska przed wojną był Karol Kunde z pochodzenia Niemiec, podobno dobry dla swoich pracowników polwarcznych tutaj. No a po wojnie różne koleje losu tego pałacu. Znajdowała się tam szkoła podstawowa, którą tam właśnie ukończyłem. Potem po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej obiekt ulegał dewastacji. Właścicielem był Skarb Państwa, starostwo powiatowe, które tym zarządzało. Dotrzymali go napieczętujący się herbem szlacheckim spod Nowogródka przesiedleńcy. A obecnym właścicielem jest małżeństwo architektów Aleksandra i Jacek Wojciechowscy. Pałac, jeszcze może nie całkowicie, ale na miarę możliwości pozyskiwanych środków, gdzie państwo odrestaurowali, jest piękny. Stoi przy rzece Warcie bezpośrednio. Zwiedzałem te tereny, pan Jacek Wojciechowski, właśnie architekt, mnie tam kiedyś zaprosił, także nawet z XIV wieku są pierwsze mury z czasów, gdy osiadł tutaj Marcin Herbu Zaręba, ten słynny, nasz najsłynniejszy nasz przodek. Obok znajduje się przeprawa promowa od wieków, także właściciele Sławska, którzy poza rzeką Wartą w stronę Goliny byli właścicielami dóbr, łąk i pól uprawnych, już tę przeprawę promową utrzymywali, a w ogóle kiedyś, nie jest to dokładnie udokumentowane, ale gdy państwo Wojciechowscy właśnie robili takie wykopy, budowali małą marinę, małą przystań dla białej żeglugi przy rzece Warcie, to firma, która wykonywała to, te koparki wyciągały takie bele po pół metra czarnego dębu, które były jako słupy, służyły przy tej przeprawie promowej. Obecnie przeprawa promowa też jest czynna, też tam nasi mieszkańcy i nie tylko nasi, z innych okolicznych miejscowości też tam posiadają swoje pola uprawne i łąki.
8: Panie Wiesiu, zapytam o legendę. Marcina, on tutaj stoi, też pilnuje was, jest jego taki pomnik zrobiony w centrum Sławska. Z czym wiąże się ta legenda? Czym on się przysłużył tutaj dla was?
9: Przyszedł właśnie tutaj w XIV wieku, na początku 1300 któryś tam lat. I czym się zasłużył? No był bardzo dobrym gospodarzem, no i był tym rycerzem, który pod numerem 40 jest to udokumentowane. Nawet byliśmy z wycieczką w Malborku i w kronikach kanonika kapituły krakowskiej Jana Długosza, słynnego kronikarza, jest umieszczone, a chyba Jan Długosz nie kłamał, że pod numerem 40 rycerz Marcin Herbu Zaręba ze Sławska prowadził rodową chorągię Zarębów do bitwy pod Grunwaldem. No i potem te wszystkie nadania i ziem od króla Władysława Jagieły i to, że był opiekunem jego synów Władysława Warnieńczyka i Kazimierza Jagiellończyka i te jego tytuły, i starosty Kaliskiego, i wojewody wielkopolskiego. To chyba za te wszystkie zasługi, jakie poniósł dla naszej ojczyzny w bitwie pod Grunwaldem i nie tylko, bo był bardzo dobrym gospodarzem. Jakiś czas organizowaliśmy w okolicach właśnie bitwy pod Grunwaldem, około 15 lipca, organizowaliśmy takie słynne festiwale historii i kultury. To głównym organizatorem było Stowarzyszenie Naszych Młodych Mieszkańców, nazywało się to Pracownia Sławsk. Włączały się w te organizacje tych festiwali wszystkie organizacje nazwane są SOS, Sławskie Organizacje Społeczne i Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna i Szkoła Podstawowa, Radni, Rada Sołecka, także masę ludzi było zaangażowanych. Zapraszaliśmy na te nasze festiwale przedstawicieli 6 gmin należących do Stowarzyszenia Solidarnych Partnerstwie z siedzibą w Starym Mieście. To są gminy Grodziec, Żgów, Tulisz, Rychwał, Stare Miasto i Golina z powiatu konińskiego i Tuliszku z gminy z powiatu tureckiego. I jeszcze jak jesteśmy przy Tuliszkowie, to mogę powiedzieć, że kuzyn naszego Marcina, Herbu Zaręba, Jan, był kasztelanem, który miał siedzibę właśnie też, kasztelania była tuliszkowska. Także ten ród Zarębów jest zaangażowany w działalność na rzecz naszej ojczyzny, nie tylko w powiecie konińskim, tureckim, ale i na Niwie ogólnopolskiej w bitwie pod Grunwaldem.
8: A kiedy ten pomnik został postawiony?
9: To staraniem mieszkańców właśnie zdobyliśmy klot drewna. Pan Staszak, rzeźbiarz z Bruzewa, z powiatu tureckiego, wyrzeźbił tę postać rycerza. Trzy szlaki rowerowe, jest podkuta szóstka konna, jest rowerowa szóstka. No i Sławsk, ta przeprawa promowa znajduje się na terenie Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, która obejmuje rzekę Wartę, Noteć, jezioro Gopło, jezioro Konińskie. U nas właśnie bardzo często sobota, niedziela, nieraz w tygodniu jest wybudowana przez gminę Żgów, przez lokalną organizację turystyczną Marina i było takie stowarzyszenie, już się rozpadło, Stowarzyszenie Dzikie Bobry. Wybudowana jest przystań, gdzie właśnie ci płynący kajakami zatrzymują się. Mamy pasjonatów historii w szkole naszej podstawowej imienia Kornela Markuszyńskiego i te dzieci już znają historię, które się interesują w ogóle. Nie?
8: Panie Wiesiu, zapytam jeszcze o zamek, bo to też jest ciekawe.
9: Obecni właściciele pałacu, państwo Aleksandra i Jacek Wojciechowscy, mieszkają tu. To ciekawe, w XIV wieku oglądaliśmy te piwnice z panem Wojciechowskim. Tam są mury budowane z kamienia w tych piwnicach szerokości 1,5 metra, jakie to musiały być potężne głazy umieszczone. Od wieku, od XIV wieku, ja potem chodziłem do szkoły podstawowej, pomimo że Warta wylewała, nie było jeszcze zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to jaką musieli mieć technikę ówcześni budowniczowie, że tam nigdy nie było wody w tych piwnicach i nie ma nadal.
8: Właśnie, bo dodajmy, że ten zamek mieści się przy samej Warcie.
9: Gdy nie było Jeziorska, zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to woda przecież zimą, wiosenne roztopy jak były, woda stała przy murze, także nie można było przy tym murze przechodzić.
8: Ile tam jest pomieszczeń?
9: 8 klas lekcyjnych na pewno, bo była 8-klasówka, podstawówka, był pokój nauczycielski z takim magazynem, pomieszczenia kuchenne i wtedy nie było dyrektorów. Pokój pana kierownika szkoły. Także 12 albo 14 pomieszczeń.
8: Zamek, rzeźba Marcina, to są rzeczy, które warto zwiedzić na pewno w Słasku. Do tego dodajmy, tak jak pan już też wspomniał, oczywiście piękny brzeg przy Warcie, przeprawa, gdzie można się przedostać z jednej strony na drugą.
9: Co jeszcze? Kościół z 1614 roku. W 2014 roku ówczesny biskup włocławski Wiesław Alojzy Mern, tak, był tutaj u nas. Była rocznica 400-lecia konsekracji tego kościoła. Znajdują się tam z XVII wieku i z XVIII rzeźby. Na pewno bardzo zabytkowe, o których pisał pan Jerzy Łojko tutaj i opisywał to wszystko. Wydał już właśnie obecny właściciel Sławska, pan Jacek Wojciechowski, wydał dwie książki o Sławsku, Dominium Sławsk i Marcin ze Sławska Herbu Zaręba. Dwie książki już są wydane przez niego. Dokładne dane historyczne są tam podane. Co jeszcze? Mamy Aleję Kasztanowców, którą od 2004 roku 32 drzewa ratujemy, bo wtedy Europa została zaatakowana przez szkodnika, który przyleciał do nas z Chorwacji. W całej Europie kasztany chorują. Śrutówka kasztanowcowiaczek. Od 2004 roku ratujemy te aleje kasztanowców. Były prowadzone nawierty, wpuszczane soki. Są zakładane opaski z feromonami, które feromony wydają z siebie zapach samiczek, gdy samczyki się przyklejają. W 2008 roku ta aleja uchwałą Rady Gminy w Żgowie została uznana jako pomnik przyrody. Jak gdybyśmy minęli te aleje, zabytkowy cmentarz. Zabytkowy cmentarz, na którym znajdują się groby i proboszczów, którzy pracowali w tej parafii. Jest przykładowo grób rodziny Zarzeckich, którą opiekuje się nasze koło gospodyń od lat. I jest ksiądz Aleksander, leży tam, spoczywa ksiądz Aleksander Zarzecki, proboszcz parafii. Jego ojciec, który był oficerem wojsk napoleońskich, też tam leży i matka Konstancja, Piotr Zarzecki, ten ojciec. I tam jest wszystko, pisze, że brał udział właśnie w wyprawie cesarza Napoleona I na Moskwę. I potem ten słynny odwrót w bitwach pod Budziszynem, pod Lipskiem. Znajdują się pomniki byłych właścicieli Sławska nawet, którzy właśnie spoczywa Maria z Wężyków Przyłuska. Raz w roku przyjeżdżają tutaj jacyś potomkowie tej słynnej rodziny. Gdy Jan Rudzki, herbu Wężyk, w latach 1840-1870 właścicieli Sławska przyjeżdżają z Warszawy. Utrzymujemy też ten grobowiec. Są tam właśnie spoczywają, pisze na tych niektórych nagrobkach sędziowie pokoju, że obywatelami ziemskimi byli. Spoczywają proboszczowie, którzy pracowali w tej parafii. I gdybyśmy dalej szli w stronę kilometr ze cmentarzem, w stronę lasu, to były folwarki właśnie tego Dominium Sławsk, folwark Kowalewek i folwark Branno. I w lesie jest to cmentarz choleryczny z 1864 roku. Był tam kiedyś drewniany krzyż, zniszczony. I wie pani, ja też jestem pasjonatem historii. Mój dziadek, Ignacy Michalak, był włodarzem. To był taki jakby trzeci po Bogu, bo był dziedzic rządca i mój dziadek był włodarzem tego Karola Kundego, ostatniego właściciela Sławska. I jemu opowiadał, mojemu dziadkowi jego dziadek, że w 1864 roku została przywleczona przez wojska carskie po stłumieniu powstania styczniowego trzecia fala epidemii cholery, bo pierwsza była w 1812, gdy Rosjanie wygrali z wojskami Napoleona i ich tutaj gnali. Potem druga fala była tej epidemii cholery w 1832 roku po powstaniu listopadowym i trzecia w 1864 po powstaniu styczniowym. To mój dziadek mi opowiadał to, co usłyszał od swojego dziadka, że z okolicznej miejscowości Zosieczy, Branna, Kowalewka, Babi, Sławska właśnie tam były kopane doły. Tych ludzi podobno przywozili tak jak zwierzęta, ściągali hakami w te doły, przesypywali wapnem. Następna leżała warstwa tych zmarłych na cholerę i ten drewniany krzyż, który się przewrócił, ja po pierwsze, że dużo wiedziałem od swojego dziadka, po drugie nauczycielką historii w mojej szkole podstawowej była taka pani Michalina Pęcherzewska, która dużo mówiła spoza książki Wiadomości, a ja mnie to interesowało i staraniem tutaj nas wszystkich, tych aktywnych mieszkańców, zdobyliśmy fundusze i jest teraz postawiona tam tak zwana karawaka, jest to krzyż metalowy i jest tablica pamiątkowa, że właśnie zmarłym w czasie epidemii cholery w 1864 roku mieszkańcy Sławska. Jest karawaka, to jest krzyż taki dwuramienny, nie jest skrzywiona jedno ramię jak u prawosławnych, jak na prawosławnych krzyżach, tylko jest jedno ramię krótsze, drugie jest dłuższe i jest tak zwana karawaka, także po sobie zostawiliśmy na pamiątkę. Dalej idąc, byśmy trafili na pomnik za tym cmentarzem cholerycznym, gdzie w czasie wojny, ostatnie dni wojny, została zamordowana rodzina Stuczyńskich za pomoc partyzantom radzieckim. W straszliwych okolicznościach zginęli, zostali podpaleni, spaleni żywcem. Właśnie na naszym cmentarzu znajduje się grób tej rodziny Stuczyńskich w okolicach 16-15 stycznia. Zawsze nasze delegacje ze szkoły podstawowej, władze gminy, my tutaj, Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławska i z Kowalewka, składamy tam kwiaty, zapalamy znicze. I jest czytana historia tego mordu, bo Konin został wyzwolony 21 stycznia, a to się stało 16 stycznia, także

0: wybudował.
1: Gdzie ona była zlokalizowana?
0: Już tam nie ma nic. Stare budynki, które zostały zburzone i już nowe budynki tam są. Ale wyroby z naszej fabryki fajansów znajdują się, jak mówiłem, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy, także mam satysfakcję, że jestem sołtysem nie byle jakiej wsi, tylko z historią piękną.
1: Jakie tam naczynia w tym muzeum pan zobaczył?
0: No to były talerze, filiżanki. Takie właśnie wyroby, także to, co kiedyś tam było produkowane w kole, to no może mówi przeze mnie zbyt silny lokalny patriotyzm, ale te kolskie produkowane w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie umywały się do tych naszych sprzed prawie 200 lat. No takie codziennego użytku, które były podawane jako zastawy stołowe, także nie była to na pewno porcelana słynna miśnieńska, która kiedyś była, ale była słynna. No, przy przeprawie promowej wspólnie z tym Stowarzyszeniem Młodych Pracownia Sławsk zamontowaliśmy tablicę, na której znajduje się dużo właśnie, może gdybyśmy tam byli, to byśmy pani zobaczyła, na pewno pani redaktor, te wszystkie wzmianki i o Pałacu w Sławsku. Przy kościele znajduje się jedna z tych tablic, mówiąca o historii kościoła, tego z 1614 roku. I jest tablica Flora i Fauna, coś znajduje się tutaj właśnie w dorzeczu naszym Warty. I o tym przecięciu tych szlaków turystycznych. Trzy szlaki piesze, jeden szlak rowerowy, Podkuta Szóstka Konna, no i o Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, nie tej wodnej. Tego, co jeszcze ja wiem z innych źródeł, bo mam dużo wiadomości właśnie w pierwszej kadencji, gdy zostałem radnym, 98-2002. Nas to bardzo interesowało i z drugim radnym pojechaliśmy, umówiliśmy się z klasztorem cysterców w Lądzie, obecnie Salezjanów w Lądzie nad Wartą. Oczywiście musieliśmy tam pewne opłaty uiścić za dotarcie do tych dokumentów i za kserowanie tego wszystkiego. To ten obecny kościół murowany jest trzeci na tym samym miejscu. Pierwszy podobno był, w ogóle na plebanii znajduje się spis wszystkich proboszczów od najdawniejszych czasów. Pierwszy jest ksiądz Zachariasz 1406 roku, ale no tak, no ta parafia to ma już naprawdę dużo lat i to był pierwszy drewniany, który w czasach neopogaństwa został spalony przez pomorzan podobno. Drugi był też spalony przez krzyżaków w czasach, gdy królem był Władysław Łowietek. Słynna bitwa tutaj była pod Koninem, gdzie nawet nasza rzeka Powa płynąca, Posoka w ogóle, ta miejscowość, to podobno pochodzi od czasów bitwy króla Władysława Łokietka z krzyżakami, że ta Powa płynęła, spływała krwią i nazwa tej miejscowości Posoka, od Posoki, od krwi. Że wtedy był spalony drugi drewniany przez krzyżaków i potem jak Władysław Łokietek gnał ich z powrotem na ich ziemię pod Płowcami w 1333 roku. Słynna zwycięska bitwa była z krzyżakami króla Władysława Łokietka.
1: Myślę, że jest pan naprawdę chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o Sławsk. Podsumowując, panie Wiesiu, jeżeli przyjeżdża ktoś do Sławska, co warto zwiedzić w Sławsku?
0: No na pewno kościół, świętego podejrzania świętego Wawrzyńca, na pewno ten pałac, na pewno cmentarz parafialny, gdzie znajduje się dużo tych starych, zabytkowych pomników. Gdyby ktoś mnie właśnie chciał, to bym, żeby coś opowiedzieć, to ze mną mówić, bo mnie brakuje czasu, tak jak pani redaktor, nie? No ale jeszcze mamy przecież to zabytka, no ale mamy piękną szkołę podstawową imienia Kornela Makuszyńskiego, wybudowana z zespołem boisk, jest siłownia zewnętrzna, jest dla dorosłych, jest orlik, jest boisko do piłki siatkowej, mamy nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieku, która obsługuje na chwilę obecną miejscowości z gminy Żgów, Osiecze, Sławsk, także wielka przepustowość wybudowana z dofinansowania dużego Unii Europejskiej. To są piękne ulice porobione, ale jeszcze jest dużo roboty. Także podejrzewam, że braknie mojej kadencji, żeby to wszystko zrobić. Jeszcze potrzeba dużo ulic. Na wszystko trzeba fundusze, ale dużo ludzi jest ofiarnych. Sponsorzy znajdą się.
1: Ja chętnie zawsze skorzystam z zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja zachęcam was do odwiedzania Sławska. 5 pomników przyrody ma Konieński Park Chopina. O szczegółach powiedział mi Tomasz Andrzej Nowak, konieński radny.
2: Pomników przyrody w Parku Chopina jest 5 oficjalnych. No, oczywiście mogłoby być ich więcej. Być może tak będzie, ale na razie 2 z nich były wpisane do rejestru zabytków jeszcze w latach 50., czyli w głębokim PRL-u. Z tym, że były one wpisane, ale bez imion. I to było takie trochę dziwne, bo przeważnie jak się nadaje, to się nadaje imię. A one tak zostały wpisane jako takie, które no, są największe na tę chwilę, mimo tego, że obok nich rosły też inne, które by mogły być chronione.

0: taki ścisły sposób. Pierwszy z nich to jest ten wielki dom, który jest w rejonie tutaj fontanny. Jak się wchodzi do głównym wejściem się wchodzi na wprost, widzimy fontannę i po lewej stronie jest ten największy, najpotężniejszy nestor naszych dębów, których w parku będzie około 750 wszystkich dębów. Nikt by pewnie tego nie powiedział. Licząc od takich najmniejszych, które można objąć dwiema rękami, czyli powiedzmy z jakim tam powiedzmy obwodem 35 cm, 40. Tak, a tutaj mamy takie, co mają po 480 cm. Także od maluszków, od dzieciaczków, po takich właśnie starych dziadków, jak te, które zostały pomnikami przyrody. No i ten pierwszy właśnie w rejonie fontanny. Ja akurat, jako radny, zgłaszałem ten wniosek i właśnie ten dom, on był tym pomnikiem przyrody od lat 50. bezimienny, więc otrzymał imię Fryderyk. Park jest Fryderyka Chopina, no więc on jest właśnie został Fryderykiem Chopinem, który się opiekuje pozostałymi całym parkiem. Drugi to jest, idąc w stronę Placu Zabaw, przechodzimy główny plac i idziemy główną aleją tą w stronę ulicy Nadrzecznej i po prawej stronie stoi Stanisław Moniuszko. To jest dąb, który w momencie, kiedy był wpisywany jako pomnik przyrody, był dębem zdrowym, a na tę chwilę, jak się już pod niego podejdzie, on już nie ma połowy swojej korony. Niestety, był trafiony z tego, co ustalił pan profesor Siewniak, który go badał i który mierzył statykę jego pnia. Został minimum dwa razy, jako największy pośrodku parku, został minimum dwa razy trafiony piorunem, które popaliły mu po prostu końcówki korzeni. I w momencie, kiedy jednocześnie spadło lustro wody na całej starówce, w parku też, o minimum metr, ja myślę, że nawet i półtora metra, te drzewa się nie dożywiają i te najstarsze mają właśnie najgorzej. I on przestał dożywiać koronę. Nie miał sił, a jednocześnie nie miał czym. I obumarł i trzeba było dla bezpieczeństwa po prostu zmniejszyć jego koronę. I on teraz stoi jako taki, już taki trochę właśnie inwalida. Cały czas jeszcze wypuszcza, ma zielone, już nie tak wysoko. Docelowo będzie po prostu takim, jak to się mówi, ostańcem. Oczywiście cały czas jest pomnikiem przyrody, który też ma swoje walory takie właśnie edukacyjne, bo przeważnie wszyscy chcą podziwiać to, co jest właśnie piękne, dorodne w danym momencie. A drzewa i rośliny, tak jak zresztą my ludzie też, mamy swój cykl. I od tych maluchów, o których wcześniej wspomniałem, do właśnie takich starych, schorowanych, steranych swoim życiem przyrodniczym drzew, można pokazać na jego przykładzie dzieciom, które odwiedzają park, że nie tylko są młode drzewka, nie tylko te piękne, majestatyczne, ale są też takie, które już po prostu zaczynają zamierać. On może zamierać bardzo długo, być może nawet jeszcze nas przeżyje, a może umrzeć w ciągu kilkunastu może najbliższych lat. Trudno to powiedzieć. Zobaczymy, jakie będzie miał warunki. Trzeci z tych dębów i to już jest dąb, który został zgłoszony przeze mnie jako pomnik przyrody i otrzymał swoje imię. To jest ten piękny dąb, który jest pośrodku Placu Zabaw i to jest dąb Ignacy i dlatego, że Ignacy Paderewski. Tak, więc to jest kolejny muzyk, który posiada dąb swojego imienia u nas w parku, więc park się zrobił takim parkiem muzycznym. Nie tylko ze starą Fryderyka, ale już teraz koledzy dołączyli i następcy, prawda? Więc jest ten Ignacy, on też został odpowiednio przycięty, przyjechali tutaj specjaliści, dokonali odpowiedniej korekty korony, tak żeby też mógł się dobrze rozwijać. Wcześniej zajęli się właśnie tym wcześniej wspomnianym schorowanym Stanisławem. No i teraz musielibyśmy się cofnąć do głównego placu parku, przejść do amfiteatru, stanąć na trybunach, na wprost, ja tak mówię, żeby słuchacze sobie wyobrazili.
1: Taka wycieczka wirtualna.
0: Wirtualna wycieczka, jak stajemy na trybunach i patrzymy na wprost amfiteatru na scenę, to po prawej stronie też rośnie taki piękny właśnie dąb i on jest Henryk, bo Henryk Wieniawski. I ten Henryk to jest taka ciekawostka, bo on jest taki trochę bardziej rozwinięty w stronę wschodnią, w stronę bramy parku, a w tą stronę trochę słabiej. A dlaczego? Bo miał brata. Tylko, że brat to był taki potężny dąb, taki jak ten też, z tym, że był rozrośnięty formie litery V. Był zrośnięty na wysokości około pół metra i po prostu podczas jednej burzy, jak porządnie dmuchnęło, to on się po prostu rozpękł, położył i tylko po nim jest teraz taki malusieńki kwiecisty skwer, no taki klombik, prawda, po nim. No a ten jego brat dzięki temu dalej się rozwijał, a później został pomnikiem przyrody. Tamten się chyba przewrócił jakoś w końcu lat 80. bodajże, a może na początku 90., więc ten miał kolejne 30 lat, żeby sobie spokojnie się, 30-35 lat, żeby się spokojnie rozwijać. I mamy jeszcze jeden dąb w takim bardziej niepozornym miejscu. Wchodząc do parku główną bramą, nie idziemy prosto na fontannę, tylko skręcamy w pierwszą piaszczystą alejkę, która idzie wzdłuż ulicy Kościuszki i tam dochodzimy do takiego właśnie pięknego dębu, rozrośniętego w dwa pnie i to jest Karol Szymanowski. I to jest ten piąty dąb, czyli te trzy, o których wspomniałem, Ignacy na Placu Zabaw, Karol przy amfiteatrze i znaczy Henryk przy amfiteatrze i Karol tutaj przy ulicy, bliskości ulicy Kościuszki, one stały się nowymi pomnikami i dostały te imiona, więc mamy ich pięć i myślę, że to jest dla naszego parku jakaś taka też nobilitacja, bo trzeba powiedzieć, że te dęby na pewno pamiętają początki parku. Bo park w Koninie jest o tyle unikatowy, że to nie jest park podworski, bo był przy jakimś szlacheckim dworze. Nie jest przy jakiejś rezydencji magnackiej, pałacowej. Nie jest przy jakimś klasztorze, tak jak w wielu miastach, że to był dawniej ogród zakonników, który się przerodził w park i został udostępniony. Nie. Nasz park w Koninie powstał, jego początki sięgają 1832 roku i burmistrz Konina Jan Ruciński w pewnym momencie podjął decyzję, że robimy w Koninie park. I siłami i finansami też mieszkańców Konina ten park zaczął powstawać i doszedł dosyć szybko do właśnie takiej wielkości obszarowo, jak mamy dzisiaj. W poszczególnych latach zrobiono kolejne dosadzenia, wytyczano alejki, ten układ się trochę zmieniał, ale była taka sytuacja, że większe miasta niż Konin, zwykłe powiatowe miasto, prawda, miało park, inne miasta nie. I nawet w Poznaniu nie było takiego parku własnego, miejskiego. Dopiero później sobie założyli. My mieliśmy i to nas jako Konin też wyróżnia, bo jako ten najstarszy park jest uznawany park w Kaliszu, a nasz jest niewiele młodszy tak naprawdę. Więc park w Koninie jest jednym z najstarszych. Budzi zachwyt wielu osób, które tutaj przyjadą. No i dodatkowo mamy też przecież w nim mini zoo. I to jest dodatkowa atrakcja, też takie jedyne, całkowicie ogólnodostępne i za darmo w tej części Wielkopolski. No nie mamy tutaj biletów, a mamy taki asortyment zwierząt, który zachęca do przyjścia, bo nawet przecież dzieci, które się wychowują w blokowisku, jeżeli nie mają rodziny na wsi, to nie mają zobaczyć kurę, gołębie, koniki, chociażby nawet te dziki, które są, Daniele i tak dalej. To taka jest miejska atrakcja. Myślę, że Konin, dobrze, że Konin to ma i to też nas właśnie pozytywnie wyróżnia na tle innych miast.
1: I ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Geotermia zamiast zakładanych 8 MW produkuje zaledwie 1/4 ciepła. A przypomnijmy, że od maja mieszkańcy muszą płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów tej podwyżki było właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii. Wydajność jeszcze w tym roku może uda się zwiększyć. O tym i dlaczego ciepło z geotermii jest drogie, rozmawiałam z prezesem MPEC w Koninie Sławomirem Lorkiem.
3: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zatwierdził ją 31 marca i ta taryfa zawierała po pierwsze nasze koszty związane z przesyłem, bo dotychczas dysponowaliśmy tylko i wyłącznie z przesyłem energii cieplnej. Przypomnę, ostatnia energia dotycząca przesyłu była od 2024 roku, czyli funkcjonowała 2 lata. Jednocześnie zatwierdził zarówno taryfę do produkcji ciepła w oparciu o źródło geotermalne, jak również zatwierdził po raz pierwszy ceny ciepła w oparciu o kotłownię węglową, jaką mamy w Łężynie. Jako przedsiębiorstwo, które w tym roku obchodzi 50 lat, po raz pierwszy uzyskaliśmy taryfę na produkcję ciepła. Jeżeli miks energetyczny zawiera niewielki udział, jeszcze raz powtórzę, założenia ciepłowni geotermalnej były, że będziemy mieli produkcję na poziomie 8 MW, dzisiaj z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc. Jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż, mówimy, moc za ciepło niż w innych źródłach. Natomiast trudno mi się jest odnosić do mocy i ciepła w innych instalacjach geotermalnych, bo często w tych instalacjach geotermalnych nie ma ceny ciepła z instalacji geotermalnej, tylko jest cena ciepła z miksu. I teraz tutaj jak najbardziej, jeżeli porównamy naszą moc za ciepło i moc za gigadżule, jeżeli chodzi o miejskie przedsiębiorstwo energii cieplnej w zakresie produkcji ciepła, to ta cena jednostkowa byłaby większa, gdybyśmy mogli produkować tego ciepła więcej. Dzisiaj produkujemy go mniej. Natomiast jeżeli mamy mówić o cenie ciepła w sieci numer 1 albo w sieci numer 2, to spójrzmy na cenę ciepła, która jest w miksie energetycznym. Ja analizując te ceny, analizuję ceny te również cenami w ciepłowni geotermalnej Koło, która jest, nazywa się, tak, ciepłownia geotermia Koło, ale taryfa opublikowana dla geotermii Koło nie zawiera ceny jednostkowej wytwarzania ciepła z geotermii, ale zawiera cenę końcową, która jest miksem ze źródeł, które wchodzą w skład geotermii Koło. Podobnie mamy PEC Sieradz i odsyłam do taryfy, która funkcjonuje w PEC-u Sieradz. I w taryfie PEC-u Sieradz nie ma ceny jednostkowej z geotermii, ale jest cena jednostkowa z miksu energetycznego. Czyli odpowiadając na Państwa pytanie, jeżeli mamy dzisiaj analizować, jakie są ceny ciepła w Koninie, to bardzo bym prosił, ażeby analizowano ceny ciepła w miksie energetycznym w oparciu o funkcjonujące taryfy, a przypomnę, od 1 maja funkcjonuje nowa taryfa, w skład której wchodzi cena ciepła wytworzona z geotermii, cena ciepła wytworzona w elektrowni Konin, cena ciepła wytworzona w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych w naszej konińskiej spalarni. I w zależności teraz od udziału poszczególnego źródła ciepła mamy określoną cenę, która jest ceną końcową dla odbiorcy. Mówiąc o cenach ciepła, w dobrym jesteśmy, mówię jako przedsiębiorstwa ciepłownicze, jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, a mianowicie państwo określiło w ustawie w roku ubiegłym pojęcie ceny jednostkowej. I oczywiście, no, prowadząc dyskusję, bo takie dyskusje prowadzimy z naszymi odbiorcami, również prowadzimy takie dyskusje z zarządcami budynków wielorodzinnych, z prezesami spółdzielni, z firmami, które reprezentują wspólnoty mieszkaniowe, odsyłamy do ceny jednoczłonowej. Jako przedsiębiorstwo mamy obowiązek opublikować, jaka jest cena jednoczłonowa w naszym przedsiębiorstwie. Cena jednoczłonowa jest to cena, która w sposób precyzyjny określa, ile kosztuje gigadżul dla odbiorcy, który uwzględnia miks energetyczny źródeł, które występują w danym systemie, uwzględnia również cenę gigadżula, uwzględnia cenę przesyłu, uwzględnia cenę nośnika. Powiem całkiem odpowiedzialnie, jeżeli mamy coś porównywać, to państwo zdefiniowało miarę i ta miara tak naprawdę dopiero funkcjonuje od września roku ubiegłego. Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło, ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy, ale mówiąc o cenie ciepła dla odbiorcy, my żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, która jest z miksu. Odsyłam zarówno naszych odbiorców do naszych publikacji. Publikacja była we wrześniu, pokazała, jaka jest cena jednoczłonowa w poszczególnych grupach taryfowych, ale również odsyłam do porównań, jakie są w innych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie tam jest obowiązek publikacji ceny jednoczłonowej. I wtedy w cenie jednoczłonowej możemy porównać, jakie są wartości, za które płaci odbiorca w konkretnych systemach. Jeżeli chodzi o zmianę stawki od 1 maja, które obowiązują, one dotyczą stosowania aktualnych taryf na dzień 1 maja. Jest to taryfa aktualna, nowa, zatwierdzona przez URE, taryfa przesyłowa MPC-u Konin. Jest to taryfa na wytwarzanie ciepła, gdzie elementem naszego miksu energetycznego jest ciepłownia geotermalna, jak również jest to taryfa, która uwzględnia ceny ciepła w obowiązującej taryfie, która jest w elektrowni Konin, i cenę ciepła, która uwzględnia aktualną cenę w zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odbiorca od 1 maja ma cenę w zależności od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej. No, najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają węzły grupowe. I w tych poszczególnych grupach taryfowych są takie różnice. Jeżeli chodzi o ceny ciepła, które obowiązują w Koninie od 1 maja, jeżeli chodzi o sieć numer 1, to mamy w tej cenie jednoczłonowej, i od razu wyjaśnię, cena jednoczłonowa jest to cena, która została w ubiegłym roku określona i zdefiniowana przez państwo, i ta cena jednoczłonowa nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa ciepłownicze określanie tej ceny, która uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na cenę ciepła, a mianowicie jest to cena zamówionej mocy, jest to cena za gigajoule, jest to cena za przesył i dystrybucję, jest to cena nośnika, jest to cena również ubytków, czyli tak naprawdę mamy 5 czynników składowych, które wpływają na zdefiniowaną, określoną miarę. W przypadku sieci 1 określiliśmy naszym odbiorcom 30 września, bo taki mamy obowiązek, że średnia cena ciepła w sieci numer 1 to była 127,46 zł za 1 gigajoule w tej cenie jednoczłonowej. Natomiast w sieci numer 1 średnia cena wynosi od 1 maja 138,92 zł i tu mamy wzrost o 8,99%. Natomiast te wzrosty rozkładają się różnie w poszczególnych grupach, ale jeżeli tutaj mówimy o średnich, to tak to po prostu wygląda. W przypadku sieci numer 2, gdzie po raz pierwszy mamy cenę określoną taryfą, mamy spadek cen ze względu na to, że byliśmy w stanie kupić taniej węgiel, który jest dzisiaj używany w naszej kotłowni w Łężynie. Natomiast w zależności teraz od tego, za jaką kwotę kupimy węgiel na następny sezon grzewczy, mamy obowiązek, tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, że taryfa jest na 12 miesięcy, ale przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą ciepła ma prawo i obowiązek albo poinformować URE, kiedy następują zmiany ze względu na geopolitykę, na sytuację. One idą albo na plus, albo na minus, bo jesteśmy uzależnieni od wielu sytuacji zewnętrznych. I przykład Konina sprzed kilku lat, gdzie w wyniku wojny na wschodzie ceny biomasy wzrosły, a ceny ciepła wzrosły o 67%. One były cenami zaliczkowymi, ale też mieliśmy okazję zobaczyć, jak sytuacja zewnętrzna wpływa na ceny ciepła, które są produkowane w oparciu o biomasę. Również źródła gazowe przy wieloletnich umowach również były bardzo wrażliwe na to, co się dzieje na zewnątrz. Najbardziej stabilna cena ciepła to jest oczywiście cena, którą my kupujemy z zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów, jego podstawowa działalność to jest właśnie unieszkodliwianie odpadów komunalnych i efektem pobocznym jak tego przetwarzania to jest energia elektryczna i jest ciepło. Natomiast w przypadku geotermii, bo to wzbudza właśnie ogromną tutaj sytuację, czy warto było, po co robiliśmy. Instalacja geotermalna dzisiaj przy ograniczonej przez nas produkcji ciepła ze względu na chłonność otworu Konin GT3 w częściach składowych ma większą wartość za zamówioną moc i za zamówiony gigajoule, ale udział w naszym miksie energetycznym jest tej ciepłowni geotermalnej niewielki. Natomiast jako przedsiębiorstwo projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu tego, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalacje, korzystając również z dotacji, byliśmy zobowiązani. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepła, możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową. Jeżeli w najbliższych 6 miesiącach, taki mamy plan, poprawimy pewne prace na otworze Konin GT3, wykonamy pewne prace po to, żeby poprawić chłonność, może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Także chciałbym naprawdę bardzo uspokoić też mieszkańców. Jeżeli dzisiaj mówimy o cenach ciepła, to mówmy o wzrostach, które wynikają z miksu energetycznego. Nikt dzisiaj w Koninie nie ma ciepła tylko z elektrowni Konin, nie ma ciepła tylko ze spalarni, nie ma ciepła tylko z ciepłowni geotermalnej. Mówimy o sieci numer jeden. Mieszkańcy naszego miasta w sieci numer jeden, to jest większość naszych odbiorców, ma ciepło dostarczane z sieci, gdzie mamy miks trzech źródeł. Największym źródłem jest elektrownia Konin i to ona jest sercem naszego całego systemu ciepłowniczego. Ogólnie biorę na siebie tą odpowiedzialność za miarę, która coś mówi, a tą miarą jest cena jednoczłonowa, którą my dostarczamy.
1: Panie prezesie, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że właśnie te koszty stałe to jest właściwie spora część, jeżeli chodzi o procent, które kształtują ostateczną cenę opłaty za ciepło. Jak to wygląda? Czy na przykład też ma pan taką wiedzę w porównaniu na przykład z innymi tutaj miejscowościami, Koło, właśnie Sieradz wspomniany, czy te koszty u nas są dużo wyższe, czy mniej więcej utrzymują się na jakimś podobnym poziomie?
3: Tak się składa, że właśnie ta cena jednoczłonowa, o której mówię, również pokazuje, jakie przedsiębiorstwa mają ceny w poszczególnych grupach taryfowych. Analizując cenę geotermii Koło, ale geotermii Koło jako przedsiębiorstwa, a nie jako ciepłowni geotermalnej, czy analizując ceny ciepła w pecu Sieradz, w skład którego wchodzi geotermia w Sieradzu, bo tutaj nie jesteśmy w stanie porównać ceny ciepła z taryfy z ciepłowni geotermalnej w Kole, jak i również ceny ciepła w Sieradzu. Natomiast w tym miksie energetycznym, porównując nasze ceny, to jesteśmy na podobnym poziomie. Także mówiąc o instalacjach geotermalnych, mówimy o źródłach, które są częścią składową. Oczywiście, no inaczej to wygląda na Podhalu, Natomiast no, na Podhalu mamy całkiem inny układ geologiczny. Natomiast ja nie chciałbym, ażeby po tej naszej taryfie, która w tych 7,41%, bo również taką informację przekazaliśmy naszym odbiorcom i również tutaj definiujemy to, co jest. I tu bardzo bym też prosił, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, żebyśmy stosowali jedną miarę, kiedy mówimy o wzroście. Dotychczas my informowaliśmy odbiorców, używając tej miary, która jest w wniosku taryfowym, i w tym wniosku taryfowym powiedzieliśmy, że to jest 7,41% wzrostu i jest to w załączniku numer 11 wniosku taryfowego. Natomiast w tej definicji jednoczłonowej mamy wzrost o 8,99%, który uwzględnia wszystko. Natomiast trzeba pamiętać tylko, że tutaj procentowo mamy też wzrost na przesyle. Przesył, który funkcjonował w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonował w oparciu o taryfę, która była zatwierdzona w lipcu w roku 2024. I tak naprawdę wniosek taryfowy był zrobiony w oparciu o pierwszy kwartał roku 2024. Dzisiaj mamy kwiecień 2026. I też chciałbym, żeby uwzględnić chociażby zwykłe wskaźniki GUS-owskie, które były w przestrzeni ostatniego roku, to jest 3,6, poprzednio to też jest powyżej 3, także to dzisiaj ma wszystko odzwierciedlenie w tej naszej cenie końcowej. Także dobrze by było i to dobrze, że od roku jak gdyby wszystkie przedsiębiorstwa używają tej samej miary, bo każdy z nas podaje do algorytmu obliczenia ceny jednoczłonowej różne wskaźniki, różne wartości, ale które są tak samo zdefiniowane w wyniku końcowym. I przykład chociażby PEC-u Sieradza, niższa cena za moc, dużo wyższa za gigajoule. Ale to ma przełożenie właśnie na tą cenę końcową. Także analizując system ciepłowniczy, który funkcjonuje w naszym mieście, zacznijmy operować ceną jednoczłonową. Ja również nie ukrywam, że chyba zmienię sposób komunikacji do odbiorców, bo dotychczas używaliśmy tej ceny, która wynikała z załącznika taryfowego, który został zatwierdzony, dlatego że każdy potem przeliczając, czy na moc, czy na przesył, otrzymuje różne wartości. Ja może wrócę do roku 2012. W roku 2012 w oparciu o atlasy geologiczne wskazywano miasto Konin jako miejsce, pod którym są zasoby geotermalne. Przypomnę, do roku 2012 oddano 6. ciepłownię geotermalną w Poddębicach, natomiast tam akurat zdarzyła się taka sytuacja, że spodziewano się wody słonej, a jest to woda słodka i ta ciepłownia geotermalna funkcjonuje od roku 2012. W momencie, kiedy pojawił się program pozyskania połowy środków na otwór badawczy i ten otwór badawczy został wykonany w roku 2014 i zakończony sukcesem, przypomnę, uzyskano wtedy na pompowaniach akurat wydajność 115 metrów sześciennych na godzinę i temperaturę wody powyżej 90 stopni. W sposób naturalny należało podjąć kolejne decyzje dotyczące wykorzystania tej wody na potrzeby ciepłownicze. Szanowni Państwo, w Koninie mamy najgorętsze źródło geotermalne. Spójrzmy na to w ten sposób. Przypomnę, w roku 2014 miasto też podjęło decyzję, bo był to projekt, znaczy składając projekt w roku 2012, ale ostatecznie 7,6 mln to były środki, które zostały przyznane z budżetu miasta na dofinansowanie w 50% otworu badawczego. Od roku 2015 były prace związane z przygotowaniem koncepcji właśnie wykorzystania tej wody, czyli wykorzystania dubletu geotermalnego i ciepłowni geotermalnej. Inwestycje zakończyliśmy w roku 2024. Uruchomiliśmy po uzyskaniu koncesji w roku 2025. Ta inwestycja opiera się o dublet geotermalny. I co zaskoczyło nas, ale również geologów, że otwór zatłaczający, który na powierzchni ziemi jest oddalony 23 metry, ale zatłaczanie jest kilometr dalej w kierunku wschodnim, ma gorszą strukturę geologiczną. Zazwyczaj dzisiaj geolodzy i wiertnicy twierdzą, że dopiero jak nie odwiercą, nie zbadają rdzenia, Natomiast inwestycja w kierunku zachodnim, mówimy o wyspie Pociejewo i otworu Konin GT2, bo taki jest na mapie, no wiązała się z bardzo też dużą instalacją naziemną w terenie zalewowym, jakby nie było, no bo każdy z nas wie, że w okolicach tutaj trasy bursztynowej często mamy wysoki poziom wody. No i wtedy podjęto decyzję, analizując koszty wykonania zabezpieczeń w związku z rurociągiem naziemnym otworu kierunkowego, zdecydowano się na dwukierunkowy. Ta sytuacja geologiczna w Koninie, która tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że również geologów, spowodowała, że aktualnie finansowane są nowe metody badań sejsmicznych, które mają ułatwić dostępność i uciążliwość na określanie poziomu wód geotermalnych w terenach wysoko zurbanizowanych. I aktualnie jest taki projekt innowacyjny i on jest testowany. Testowany jest w 3 lokalizacjach w Europie, na Węgrzech, w Belgii i w Koninie. I właśnie te badania sejsmiczne nowymi metodami mają określić nam, jakie jest zasoby tej wody geotermalnej na większej przestrzeni od otworu Konin GT1, jak te wody się rozkładają. No i w zależności od tego myślę, że będzie nam łatwiej określić kierunek kolejnego otworu zatłaczającego. Sytuacja Konina, ale sytuacja Koła i sytuacja Sieradza pokazuje, że dzisiaj tworzenie instalacji geotermalnych w oparciu o dublet jest obciążone dużym ryzykiem. Jeden wydobywczy, drugi zatłaczający. Mówimy o układzie geotermalnym, o dublet geotermalny. W przypadku wód o wysokiej mineralizacji jest obowiązek zatłoczenia tej wody do tego samego zbiornika. I przykłady tych 3 instalacji, czyli tej 8, 9 i 10, pokazują, że należy może inaczej podejść do samej koncepcji i w harmonogramie budowy ciepłowni geotermalnej. Państwo polskie wzięło na siebie ryzyko krótkoterminowe, bo tak jak w 2014 roku otwór geotermalny był finansowany w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, tak otwory geotermalne, mówimy tutaj o tych 15 otworach geotermalnych, które aktualnie kończy się ich projekt realizacji, są finansowane w 100%. Czyli to państwo polskie wzięło na siebie to ryzyko geologiczne, które może się pojawić. I z całą odpowiedzialnością mogę tutaj powiedzieć, że wśród tych 15 otworów mamy taki otwór, który został odwiercony, a tamtej wody geotermalnej nie było. Może za ileś tam lat pojawi się metoda wykorzystania ciepła, które jest na głębokości 2 km, przez podanie czynnika, który w sposób naturalny się ogrzeje, bo takie innowacyjne prace są. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu Konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w Kole i on dał rezultat. My jesteśmy przed tym procesem, bo tak naprawdę my jeszcze nie produkowaliśmy ciepła, czyli nie uruchomiliśmy drożności tego otworu Konin GT3. I to jest pierwszy krok, na którym dzisiaj pracujemy i współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi w Europie w tym zakresie. Natomiast wykonywane są badania sejsmiczne, jak również prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ażeby była możliwość pozyskania środków na 2 otwory zatłaczające. I to nie prowadzimy rozmów w imieniu Konina. Te rozmowy są prowadzone w imieniu Koła, w imieniu Sieradza, ale również w imieniu instalacji w Turku. Czyli występujemy tutaj w grupie 4 firm, które są na etapie zakończenia procesu albo w trakcie, a jednocześnie wiedzą już po doświadczeniach tych 4 firm, że dzisiaj na niżu polskim należy projektować ciepłownie geotermalne w oparciu o 1 otwór wydobywczy, 2 otwory zatłaczające.
1: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Poszerzona strefa parkowania będzie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. To, jak tłumaczy Grzegorz Pająk z konińskiego ZDM-u, z powodu zmian w regulaminie i organizacji w ruchu.
4: Historycznie powiem, że po 24 września, kiedy uchwała została podjęta, my podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby opracować projekt stałej organizacji ruchu. ponieważ na nowy regulamin, na nowe obszary musieliśmy nanieść nową organizację ruchu i tylko prace trwały. My deklarowaliśmy Państwu też, że po opracowaniu tej stałej organizacji ruchu będziemy prowadzić jeszcze konsultacje społeczne z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z właścicielami nieruchomości i z Państwem również było tutaj spotkanie na sali. Ten projekt organizacji ruchu Państwu przekazaliśmy. Do tego projektu organizacji ruchu napłynęło jeszcze duża część uwag. Dużo jeszcze pomysłów, dużo jeszcze propozycji zmian w projekcie, nie w projekcie, tylko już w obowiązującym regulaminie. I nawet jeszcze mieliśmy spotkanie półtorej tygodnia temu z przedsiębiorcami z ulicy 3 Maja. Dokonywaliśmy jeszcze kolejnych korekt obowiązującej organizacji ruchu. W związku z tym taką najważniejszą zmianą, którą proponujemy, to jest przesunięcie wprowadzenia strefy płatnego parkowania z 1 września tego roku na 1 kwietnia przyszłego roku. Teraz, mając już przygotowany nowy regulamin organizacji ruchu, my wiemy, jaki będzie przedmiot zamówienia, jeżeli chodzi o wprowadzenie, zbudowanie tej strefy. No i na to potrzebujemy też trochę czasu. Musimy określić specyfikację istotnych warunków zamówienia, musimy wybrać wykonawcę, a że mówimy już o środkach finansowych, które przekraczają progi zamówień publicznych, te procedury zdają się być jeszcze przed nami i one są na pewno czasochłonne. Więc to jest taka najważniejsza zmiana, którą byśmy chcieli, aby Państwo podjęli, żeby termin przesunąć na 1 kwietnia 2027 roku. W ślad za tym, po jeszcze badaniu tego całego dokumentu, mamy też kilka korekt takich pisarskich. Ktoś jeszcze potem przeczytał, ktoś jeszcze coś zinterpretował. Największa zmiana jest też o osobach niepełnosprawnych. To uzgodnienie, które Państwu uczyniliśmy, że dwa miejsca postojowe przy niebieskim w prawo, w lewo, to zostało doszczegółowione, żeby też nie było potem nadinterpretacji. Wpłynął w międzyczasie jeszcze wniosek krwiodawstwa, aby też umożliwić parkowanie osobom, które spełniają pewne warunki, to jest oddali krew w wysokości 20 litrów, aby można było, aby one były też objęte stawką zerową. Taka zmiana też się pojawia, ale dotyczy to tylko mieszkańców Konina. I w toku również konsultacji z Państwem pojawiły się dwa tematy, które też zostały tutaj przygotowane i uwzględnione. Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców. Został wyłączona możliwość parkowania na tym abonamencie z tych ulic, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. To są ulice Aleje 1 Maja, gospodarcza i publiczna, Aleje 1 Maja, Dworcowa oraz przy Starostwie Powiatowym i przy Sądzie. Tak, aby dać możliwość interesantom tych usług znalezienie miejsca. W organizacji ruchu, którą wprowadziliśmy, daliśmy mieszkańcom obszary tylko i wyłącznie dla mieszkańców. To są obszary pomiędzy ich blokami, to też jest uzgodnione, Państwo to widzieli, ale te obszary, które charakteryzują się ruchem jak gdyby zewnętrznym, no to tutaj proponujemy, żeby te abonamenty jednak nie były nadmiernie wykorzystywane do parkowania.
1: Podczas ostatniej sesji ZDM wnioskował także o podwyższenie opłat za parkowanie w strefie, jednak radni sprzeciwili się temu pomysłowi.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami kolejna porcja informacji z regionu konińskiego. Na terenach przewłoki w Żuwieńcu odkryto wiele ciekawych artefaktów, począwszy od XIV wieku. Więcej o tym miejscu i jej odkryciach opowiedzą nam Katarzyna Szelner z Muzeum Okręgowego w Koninie oraz naukowcy Dariusz Karczewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Joanna Karczewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
5: Tutaj mamy do czynienia z funkcją obronną, rezydencjonalno-obronną dla dla tego grodu Przebłoki, ale również bardzo ciekawa jest etymologia, pochodzenie nazwy, niewątpliwie nazwy kulturowej, Przebłoka jako miejsce przewlekania, przeciągania łodzi, a trzeba tu zwrócić uwagę, że grodzisko to jest niemalże na granicy dwóch zlewni rzek, mianowicie Warty i Dolnej Noteci. Na odcinku góra kilku kilometrów prawdopodobnie były dogodne warunki, żeby tutaj idąc czy przemieszczając się, płynąc od strony Konina, można było przeciągnąć łodzie, przedostać się na Noteć i dalej w kierunku północnym, na przykład poprzez Gopło do Koszwicy albo jeszcze dalej Notecią do Inowrocławia sobie popłynąć. Jeśli idzie o samo grodzisko, doszliśmy do wniosku, że mogło ono powstać na przełomie XIII i XIV stulecia, ewentualnie na samym początku XIV wieku. Gród ten był typowym grodem rezydencjonalnym i rodowym grodem prywatnym.
6: Jak się okazuje, pierwsze źródła pisane na temat tej osady pochodzą właściwie dopiero z 1314 i 1316 roku. Możemy jednak na ich podstawie wnioskować o właścicielach przewłok. Był to ród Godziębów w osobach dwóch dziedziców, Berwolda i Łaszcza z Przewłok. I trzeba powiedzieć, że już po tych latach niestety tych wiadomości źródłowych pochodzących ze źródeł pisanych mamy bardzo mało, ponieważ XIV stulecie niestety, zwłaszcza druga połowa tego wieku, jest po prostu skąpa w dane dokumentowe, jeżeli chodzi o dzieje Wielkopolski. Niemniej jednak o pewnych sprawach możemy domniemywać na podstawie informacji pochodzących z kroniki Janka z Czarnkowa, która przynosi informacje o dziejach Wielkopolski, w tym właśnie Wielkopolski Wschodniej, gdzie przewłoki są położone, i pozwala przypuszczać co do dalszych losach przewłoki w drugiej połowie XIV wieku, kiedy to ten grudek rycerski został spalony. Być może miało to związek z wydarzeniami walk o tron Polski. Jednym z pretendentów w tym czasie, w latach 80. XIV wieku, był książę Siemowit Mazowiecki, który z terenu Kujaw atakował tereny Wielkopolski Wschodniej i prawdopodobnie wtedy grudek w przewłokach został w wyniku napaści spalony. Jako że pożar dotknął ten grudek, osadnictwo na tym terenie uległo zanikowi, teren porósł lasami, borem, i dopiero z początku XV wieku wiadomo, że teren przewłoki w dalszym ciągu, zresztą znajdujący się w ręku rodu Godziębów, że coś takiego w ogóle jak te przewłoki dalej istnieje, ale był to po prostu jakiś punkt w terenie, który utrzymał swoją nazwę przewłoki. Nie było tam już osadnictwa, był to las, dokładnie bór. W 1405 roku mowa o borze, który został sprzedany przez Dziersława z rodu Godziębów. Niestety również i XV stulecie, jeżeli chodzi o losy przewłoki, też jest skąpe w informacje. Kolejne jakieś dane źródłowe pochodzą z 1422 roku i później już z początku XVI wieku. W dalszym ciągu jednak wynika ze źródeł, że były to lasy, był to jakiś punkt w terenie tak nazywany, natomiast nie było tam już osadnictwa. I właściwie jeszcze w czasach nowożytnych obszar ten zwany był pustkami. Pustka, przewłok, tak nazywany jest na początku XVII wieku ten teren. To, co tutaj udało nam się ustalić na podstawie tych źródeł pisanych, to kwestia dziedziców, właścicieli tego obszaru. Przez całe średniowiecze przewłoki na pewno należały do rodu Godziębów i fundator Grudka Rycerskiego, który powstał prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku, był przedstawicielem tego właśnie rodu.
5: Niestety grodzisko w Przewłoki, w Żółwieńcu nie miało zbyt dużo szczęścia. Krótko funkcjonowało, ale i współcześnie trzeba powiedzieć, że tylko częściowo się zachowało, ponieważ z jednej strony zostało nieco zniszczone przez okoliczne osadnictwo, z drugiej zaś wał tego grodziska został zniwelowany, przekopany, gdy budowano kanał. W latach 40. XX wieku budowano kanał Watagopo. Więc dzisiaj około 2/3 może tylko tego pierwotnego założenia przetrwało. Niemniej w terenie ta, jak jeszcze pisał Jan Długosz, Góra Przewłoki jest wyraźnie zaznaczona, doskonale widoczna.
7: Tak jak już pan profesor powiedział, Grudek jest bardzo mocno zniszczony. Zarówno, można powiedzieć, po obrzeżach, ale także i na samym kopcu, ponieważ już w latach 30. XIX wieku Oskar Kolberg, który chodził po tych terenach, już wtedy opisywał, że na łokieć głęboko miejscowi znajdują żużle, także już wtedy kopano. Także w czasach I wojny światowej mamy tutaj wzmianki, że były tutaj penetracje bardzo amatorskie, co też widać na takim liderowym naszym modelu terenu, że jest to bardzo mocno zniszczone. Ale z badań archeologicznych udało nam się ustalić, że były dwie fazy osadnicze. One wszystkie faktycznie zamykają się w niecałym stuleciu i to jest też ciekawe, że zarówno tu się razem zgadzamy i nasze badania można dobrze interpretować, C14, które pokazują nam te średniowieczne fazy, to co Państwo mówili o źródłach historycznych, ale także w materiale archeologicznym nie mamy praktycznie nic przed i nic po. Czyli to średniowiecze, niecałe 100 lat, ładnie nam się to wszystko zamyka. Dużo jest zabytków żelaznych, dużo jest też broni, czyli między innymi największą taką kategorią, którą odkryliśmy, to było ponad 60 grotów bełtów kurz. Być może one świadczą o właśnie ataku, bo wydaje mi się, że jesteśmy teraz w trakcie opracowania, w trakcie planigrafii, że największy rozrzut tych grotów jest jakby od strony jeziora. To mogłoby świadczyć właśnie o tych walkach, o których mówiła pani profesor, a że kusza była w tamtych czasach podstawowym narzędziem walki, to mamy właśnie dużo tych grotów, bo drzewce się już nie zachowują. To tutaj mamy piaszczyste podłoże, tym bardziej w piaszczystym podłożu się nie zachowują. Ale też nie odkryliśmy niestety śladów samego budynku drewnianego, ponieważ, jak mówiłam, te wkopy nam tam zaburzyły ten układ, ale pośrednio z tych zabytków, które odkryliśmy, mamy dużo elementów gwoździ żelaznych, także haków, różnego rodzaju zasów i tak dalej, elementów związanych z osprzętem żelaznym wieży. Są też bardzo ciekawe zabytki związane z rycerstwem. Oprócz tego, co mówiłam, mamy też noże, mamy też elementy oporządzenia jędzieckiego, które się wiąże ze stanem rycerskim, na przykład z grzebła. No wiadomo, że musiał być koń, to było z grzebło. Mamy też i ostrogi. No, nie ma nic bardziej takiego świadczącego o rycerzu niż to, że na przykład mógłby być miecz, ale niestety miecza nie mamy, ale mamy ostrogi. Ciekawym takim zabytkiem jest też taka aplikacja heraldyczna z brązu. W zasadzie ma ona kształt właśnie takiej tarczy herbowej, wpisanej w okrąg. Bardzo mało jest tego typu zabytków. Ja widziałam tylko jedną analogię, w zasadzie tarczę herbową, ale bez tego okręgu. Jest to znalezisko podkrakowskie. Kolejnym ciekawym takim zabytkiem jest jeszcze główka pierścienia. Najprawdopodobniej złotego, też to poszło do analizy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie w analizie. Jest ona ciekawa z tego względu, że analogia najbliższa jest w skarbie ze Środy Śląskiej, także więc ten XIV wiek nam się potwierdza, ale jeszcze ciekawostką taką jest, że pod tej główce pierścienia było szklane oczko, pod którym odnaleźliśmy takie drobne pakuły, które daliśmy do analizy. Okazało się, że to są fragmenty jedwabiu. Jedwab w średniowieczu to też jest bardzo rzadki materiał. Wiadomo, że on nie pochodził z naszych terenów, także to był też taki towar luksusowy. Mógł on pochodzić albo z fragmentów rękawiczki zakładanej na tą dłoń, lub też być może mógł on być specjalnie podłożony pod oczko. Co prawda XVI-wieczne traktaty złotnicze o tym mówią, ale z wcześniejszych nie znamy. Traktat Celliniego mówi, że podkładano kolorowe fragmenty jedwabu pod oczka, aby podbić ich kolor. Czerwone pod rubiny, tu fragment złotego jedwabiu, być może chciano wydobyć z tego jasnego oczka piękniejszą barwę. Także są dużo ciekawych, odkryliśmy, myślę, zabytków archeologicznych. Jest widoczne to grodzisko, ludzie się interesują i w zasadzie, jak już mówię, interesowali się od zawsze, bo już Kolberg o tym pisał. Tak więc czemu tym ludziom tego nie pokazać, a myślę, że będzie co.
5: Grudki stożkowate nie należą do rzadkości, również i na tym terenie, wszak niedaleko jest doskonale zagospodarowane grodzisko w Mrówkach, czekające na to samo grodzisko w Świętnem, więc mamy taką linię takich grudków rycerskich na pograniczu wschodniej Wielkopolski i Kujaw Brzeskich, Brzesko-Kujawskich. Natomiast dla regionu poznanie przeszłości grodziska Przewłoki ma o tyle dużą wartość, że gród ten należał do rodu Godziembów, którzy byli potentatami na tym terenie. To przecież chociażby i Licheń do nich należał, Gosławice, przecież fundacja kościoła w Gosławicach, budowa zamku gosławickiego, to wszystko zasługa kolejnego pokolenia rodu Godziembów.
6: Jeśli chodzi o nazwę Przewłoki, źródła pisane używają tutaj nazwy w liczbie mnogiej, Przewłok, więc i ja uznałam, że wymawiam Przewłoki, kierując się po prostu tym zapisem w źródłach XIV i XV-wiecznych. A co do właścicieli, czyli co do rodu Godziembów, faktycznie oni byli panami tych okolic, bo główne siedziby w momencie, kiedy już Przewłoki upadły, to Licheń i Gosławice, ale także Piotrkowice, Kijowiec, Kępa, a więc po prostu miejscowości w pobliżu Ślesina i Konina. I był to ród, który, jak sądzę, dobrze był zaznajomiony z lasami na tym terenie, bo po wschodniej stronie Jeziora Ślesińskiego znajdowały się w średniowieczu, jeszcze w okresie nowożytnym, duże kompleksy leśne, a niemalże właściwie w każdym pokoleniu rodu Godziębów jeden z przedstawicieli tego rodu pełnił urząd łowczego albo podłowczego kaliskiego, więc był odpowiedzialny za te lasy, za zwierzynę tam się znajdującą, za organizację polowań. I to właśnie w tych źródłach pisanych, mówiąc kolokwialnie, wyszło nam bardzo wyraźnie, że wśród urzędników, którzy pełnili ten urząd łowczego czy podłowczego, zawsze Godzięba. Godzięba z Przewłok, czy tam z Gosławic, czy później z Lichenia.
7: Obszar zainteresowania tego grodziska, czas zainteresowania taki wzmożony, to są lata 50., kiedy właśnie nasz tutaj mierniczy powiatowy Antoni Studziński, który biegał po tych terenach, on pierwszy rysunek tego grodziska i on też zgłosił to, ten fakt, też zbierał skorupy z tego grodziska do pana Władysława Kowalenki, który był zainteresowany bardzo grodziskami wielkopolskimi. Taki badacz poznański i on przyjechał tutaj i właśnie on jako pierwszy zastosował tą nazwę Przewłoka. Może też dlatego, że lokalnie ludzie mówili już Przewłoka. Chociaż faktycznie źródła spisane to Przewłoki i dlatego mamy taki troszeczkę troszeczkę rozdźwięk, ale to wszystko się jakoś tam razem można wytłumaczyć. Także my robiąc też karty tak zwane AZP archeologiczne, czyli taką kwerendę archeologiczną, jak robiliśmy, to pojawiła się ta nazwa w liczbie pojedynczej jako nazwa lokalna tego miejsca, teraz używana, czy tam w latach 50. i późniejszych przez miejscowych jako przewłoki. Dla archeologów wyjątkowe jest może ten podwójny wał. Podwójny wał w zasadzie w takich grodziskach stożkowatych jest rzadkość, ponieważ grudki stożkowate no, dzielimy na takie, które w ogóle nie mają wałów, są takie nizinne, tylko mamy kopiec. Potem mamy z różnego typu obwałowaniami, może być to wał, może być to wał z fosą i tak dalej, ale żeby był podwójny wał i w zasadzie jeszcze z tych takich źródeł 50. lat, kiedy on nie był taki zniszczony, opisuje się, że były trzy fosy. No, nie jestem pewna, czy tam były trzy fosy, bo teraz nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo to miejsce, gdzie by mogła być ta trzecia fosa, jest całkowicie zniszczona, ale podwójne fosy, wały są duże i to jest rzadkość.
1: Mówili Katarzyna Szelner z Muzeum Okręgowego w Koninie oraz Dariusz Karczewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Joanna Karczewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konińskie Muzeum dołącza

Natomiast warsztaty były skonstruowane po to, aby ich efekty służyły osobom niewidzącym czy z niepełnosprawnością wzroku. Przypomnę tylko, że w tamtym roku robiliśmy z osobami niepełnosprawnymi takie warsztaty jak tworzenie ogródków ziołowych, warsztaty ceramiczne, z seniorami tworzenie warsztatów, tworzenie obrazów strukturalnych. Również pojawili się w zeszłym roku głusi na naszych warsztatach. Oni tworzyli biżuterię sutaż. Współpracowaliśmy także z młodzieżą, która tworzyła audiodeskrypcję do wybranych obrazów znajdujących się w naszej galerii. A sami jako kadra muzeum wraz z osobami niewidomymi i niedowidzącymi pojechaliśmy na wizytę studyjną do niewidzialnej wystawy w Warszawie, gdzie zwiedzaliśmy niewidzialną wystawę, gdzie braliśmy udział w szkoleniu. A efektem tych wszystkich działań była wystawa tutaj u nas w muzeum, otwarta jesienią, Poczuj jak widzę. Pamiętacie Państwo, zatrudnieni na tej wystawie byli niewidomi, którzy oprowadzali po wystawie. I to był tamten rok. W tym roku wszystkie działania dedykowane są osobom niesłyszącym bądź z niepełnosprawnością słuchu. Wszystkie bądź takie właśnie w tym kierunku. Na początku roku pracownicy Muzeum Okręgowego w Koninie brali udział w dwudniowym szkoleniu z polskiego języka migowego. Wtedy też dowiadywaliśmy się w ogóle o niewidomych, o tym środowisku, jak podejmować takich gości w muzeum. Poznawaliśmy perspektywę medyczną, nie wiem, edukacyjną tych osób, więc to nam też bardzo mocno otworzyło oczy i jakby uwrażliwiło na te osoby. Zostały też zrealizowane lekcje muzealne, w których już brali udział głusi. I 27 kwietnia była to taka lekcja muzealna o górnictwie wielkopolskim połączona z warsztatami paleontologicznymi. Część tej lekcji spędzaliśmy na odkrywce w Tomisławicach i tam głusi po raz pierwszy pewnie w swoim życiu zobaczyli odkrywkę i dowiadywali się o działaniu kopalni, o działalności kopalni od górników, którzy z nami współpracowali przy tej lekcji. Byliśmy też przy koparce Dolores, nawet udało nam się wejść na taki pierwszy poziom, więc to też była bardzo duża atrakcja. I później w drugiej części powróciliśmy tutaj do muzeum, żeby zrealizować warsztaty paleontologiczne, które prowadziła Dagmara Frydrychowicz, pracownik muzeum. Kolejnym takim działaniem, które robiliśmy razem z osobami głuchymi, to była również lekcja muzealna Wyrychtuj się na tańce. Ona została wkomponowana w wydarzenie Noc Muzeów 16 maja celowo. Po pierwsze, aby zaproszeni głusi, którzy bardzo wyczekiwali tej lekcji, mieli możliwość wzięcia udziału w takiej większej imprezie, którą tutaj robimy w muzeum. Ale też przy okazji bardzo atrakcyjna lekcja z udziałem tancerzy i kapeli ludowej z zespołu folklorystycznego Wielkopolanie w Poznaniu. No to był punkt bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o samą Noc Muzeum i szkoda byłoby, aby właśnie te lekcje pokazywać w jakąś taką zwykłą sobotę czy niedzielę i pewnie nie byłoby takiego efektu frekwencyjnego, jak było w tą Noc Muzeum. Niedługo później, 30 maja, mieliśmy takie działanie. Odbyła się sesja fotograficzna. W większości modelami w tej sesji fotograficznej byli właśnie głusi. Wypożyczyliśmy polskie stroje regionalne właśnie od zaprzyjaźnionego zespołu Wielkopolanie z Poznania i tego 30 maja w przepiękną, słoneczną sobotę w skansenie etnograficznym uczestnicy naszego projektu pozowali do zdjęć właśnie w strojach kujawskich, łowickich, krakowiaków zachodnich i kaszubskich. I to właśnie o tej wystawie chciałam Państwu opowiedzieć. Zdjęcia wielkoformatowe, takie wolno stojące w przestrzeni skansenu,
to będzie takie bardzo ciekawe zjawisko moim zdaniem.

0: Projekt ma na celu przede wszystkim zintegrować różne środowiska, różne grupy, które w różny sposób się komunikują, bo tak to jest w przypadku osób niewidomych i głuchych. Wyczulić innych na potrzeby innych. Jest to jakby kontynuacja tego, czego się podjęliśmy w ubiegłym roku, że chcemy, żeby nasze muzeum było otwarte, dostępne, inkluzywne, rozwijało się na każdym polu, również dostępności. To nie jest wyjątkowe nasze działanie. Na jakiej podstawie to mówię? W zeszłym roku braliśmy udział też w projektowaniu uniwersalnym kultury, ale to było zadanie pierwsze, przedsięwzięcia szkoleniowe i tam już zobaczyliśmy, że po pierwsze bardzo dużo muzeów aplikowało o to, żeby się do takiego szkolenia dostać. No, my byliśmy w tej 40 chyba, która się na szkolenie dostała, czyli oprócz nas jeszcze 39 innych muzeów, tak, brało udział w szkoleniu i robiło diagnozę i strategię, w jaki sposób wdrożyć dostępność w swoich muzeach. Czyli i z tego, co wiem, to to był drugi rok, czy jakby drugie podejście właśnie do tego projektowania uniwersalnego kultury. Te muzea, które brały udział w przedsięwzięciu szkoleniowym, mogły aplikować o grant. Trzeba było po prostu wypełnić warunki, brać udział we wszystkich szkoleniach, jechać na wszystkie wizyty studyjne. No to również, kiedy my jeździliśmy na wizyty studyjne, to już wtedy widzieliśmy, jak muzea, ale w dużych miastach, bo nas zaproszono do dużych miast, realizują te punkty dostępnościowe. Czyli przyglądaliśmy się, jak mają pofakturowane powierzchnie, jakie mają te tyflografiki. Myśmy tak naprawdę niewiele wiedzieli chyba, zanim przystąpiliśmy do tego projektu, z czym się mierzymy. Bo to sama dostępność jest bardzo trudna, ponieważ niepełnosprawności jest bardzo wiele, że trudno zaspokoić wszystkie potrzeby osób potrzebujących. Do tego to jest jeszcze jakby projekt unijny, który też nakłada na nas wiele zobowiązań. Pierwszy raz realizujemy projekt unijny, z tego co wiem, w muzeum. To jest dla nas nowe i jest bardzo dużo działań. Trzeba zachowywać wszystkie procedury związane z projektami, z przetargami i tak dalej, więc pracy jest bardzo dużo. Ale wiem, że w tym roku razem z nami 36 chyba muzeów też realizuje właśnie ten projekt. Każdy ma oczywiście swoją nazwę. My mamy inkluzywne Muzeum Spichlerz, ponieważ wiele rzeczy takich dostępnościowych architektonicznie, komunikacyjnie dzieje się właśnie tutaj w Spichlerzu. Tak sobie założyliśmy, że jest to budynek, który jest zaraz przy samej branie, jest łatwo dostępny, ponieważ ma windę jedną, drugą, więc postanowiliśmy właśnie ten Spichlerz jakby dosprzętowić, tak powiem. No i to się dzieje po prostu w muzeach. Dzieje się. Różne są pomysły, w różny sposób są realizowane, bo też różne są muzea. Jedni mają pomieszczenia, które są pod opieką konserwatora zabytków, tak jak na przykład no, u nas wszystkie. Nie zawsze można tam windę wstawić, ale są też takie, które są stosunkowo młode. Te, które powstają dopiero teraz, to już w ogóle są tak budowane, żeby te wszystkie wymagane rzeczy dostępnościowe już miały. Przez ten rok, kiedy pracujemy z osobami głuchymi, to są osoby, którym się bardzo podobają te działania, ale ja już teraz jakby łączę te wszystkie rzeczy, bo tak mieliśmy zajęcia z osobami stricte głuchymi, które korzystały z tłumacza migowego, ale nie korzystały z pętli indukcyjnej, bo jeszcze nie mieliśmy tej pętli, nie? A były już takie osoby, które miały aparat i mogły spokojnie sobie go przełączyć, tak żeby na przykład nie trzeba było patrzeć na migającego, tylko słuchać. Więc ci, którzy się pojawiają na tych naszych działaniach, właśnie głusi, to oni, to ja odebrałam, takie miałam informacje, że oni właściwie wcześniej to nie mieli po co do tego muzeum przychodzić, jak oni tu nic nie rozumieli, co tu się działo, tak? Bo jak nie było tłumacza, to bardzo trudno im się było, to po pierwsze brak komunikacji już na wejściu. My teraz te komunikacje mamy, ponieważ mamy podpisaną umowę z tłumaczem PJM, że w momencie, kiedy pojawia się osoba głucha, to przełączamy się na internet, na filmiki i wtedy ona tłumaczy i można się porozumieć, czy chcemy kupić. Przeszliśmy szkolenie z polskiego języka migowego, więc takie jakby podstawowe rzeczy zapraszamy, dzień dobry, bilet ulgowy, tak, i to jesteśmy w stanie to powiedzieć, więc oni też już czują, że są rozumiani, ale generalnie no, te rzeczy są w tym roku robione pod nich, więc oni są no, zachwyceni. Nie ukrywam, że są zachwyceni. No oni potańczyli sobie na przykład na tej lekcji Wyrychtuj się na tańce i nie robili gdzieś tam w swoim tylko środowisku, bo to jest bardzo zamknięte środowisko, bo oni się między sobą tylko spotykają. A tutaj przyszli, tańcowali ze wszystkimi, nie było to w ogóle żadną przeszkodą, żeby wziąć udział w takiej lekcji muzealnej. No, kopalnia im się też bardzo podobała i te wszystkie warsztaty. No i te działania, które tutaj, ta sesja fotograficzna, bo jak byli fotografowani, super, oni się wtedy czuli w centrum zainteresowania, ale dopiero jak zobaczyli te zdjęcia, bo oni już zdjęcia widzieli i zdjęcia, które będą na wystawie i te zdjęcia, które powstały przy okazji tego działania. Jest Kasjan, który dokumentuje wszystkie działania i tak naprawdę one później są przedstawiane w naszych mediach społecznościowych czy na stronie internetowej jako dokumentujące działanie. A oprócz tego właśnie ci głusi dostali na pamiątkę takie zdjęcia, więc to jest wszystko przez nich bardzo pozytywnie odbierane. Z niewidomymi troszkę było inaczej, bo takich stricte niewidomych osób w zeszłym roku mieliśmy dwie, tych przewodników, którzy się tutaj u nas pokazali. Pojawiła się też wycieczka 35-osobowa, tam była około 10 osób może niewidomych, reszta była niedowidząca, która nam pomagała zrobić autodiagnozę. Oni w ogóle tak skrytykowali, to już mówiłam chyba na pierwszym tutaj konferencji, kiedy dostaliśmy grant, że po prostu tu za ciemno, tu nie widzą schodów, tu za wąsko, tam jest za nisko. Oni mieli to zrobić, tak? Ale przyszli niektórzy tak niezadowoleni, że tego nie mogli przeczytać, tego nie widzieli, tego nie mogli dotknąć. Po prostu wszystko na nie. No więc różnie. Ale też trzeba mieć świadomość, że na przykład tutaj w naszym środowisku nie ma niewidomych dzieci, ponieważ one są w szkołach specjalistycznych i my współpracowaliśmy z osobami dorosłymi albo seniorami, którzy już też tam niedowidzą na przykład z braku wieku. I to też jest takie specyficzne środowisko. No dużo by można było mówić, niemniej jednak my jesteśmy otwarci bardzo na grupę, na osoby z niepełnosprawnością.
1: Więcej szczegółów na temat wydarzeń organizowanych przez Konińskie Muzeum znajdziecie na muzealnej stronie.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Watacha w Koninie to grupa pasjonatów historii i militariów, która bada lokalne fortyfikacje, tropi historyczne zagadki oraz angażuje się w akcje pamięci narodowej i inicjatywy charytatywne w regionie.
4: Krzysztof Balcerczak, z zawodu lekarz. Jestem od początku stowarzyszenia, jestem jednym z ojców założycieli, jak to siebie określamy. Jestem wiceprezesem stowarzyszenia, jednym z wielu.
5: Grzegorz Jędza, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Watacha.
6: Ryszard Andrzejewski, prezes.
3: Tak z ciekawością przyznam, że przyszłam do Was, bo Watacha to brzmi tak dość poważnie. Mówię, to tacy chłopacy, że tak powiem, mało chyba poważni, bardziej bym powiedziała, że żartobliwi, jak na początek przynajmniej. No ale sam pomysł Watacha, dlaczego, kto wpadł na stworzenie tego stowarzyszenia?
5: Historia zaczęła się z 20 lat temu od Ryszarda i naszego kolegi Roberta, też prezesa. Oni, można tak powiedzieć, zaczęli te eksploracje właśnie wiele lat temu. Poznawaliśmy się, reszta się poznawała w czasie, tak? Kilka ładnych lat temu się poznawaliśmy po kolei, bo nie znamy się oczywiście od zawsze.
4: Ogólnie poznaliśmy się na strzelnicy wszyscy. Znaczy, Ryszard jest moim sąsiadem.
6: A tak jak prezes tutaj Grzegorz powiedział, Rzeczywiście, z Robertem dwadzieścia parę lat temu zaczęliśmy naszą przygodę z historią, z podziemiami, z eksploracją podziemi różnych takich, powiedzmy, obiektów militarnych. Jeździliśmy pierw, powiedzmy, samochodami, takimi rzeczami, potem motocyklami. No i stało się naszą pasją, hobby, historia, w ogóle II wojna światowa, wszystko związane z mundurowaniem. Kolega jest kolekcjonerem też broni białej, ja też i broni białej, i mundurowania, i broni palnej. I tak się to wszystko fajnie ułożyło, gdzie poznaliśmy się właśnie wtedy z Grzegorzem, za chwilę potem z Krzysztofem, wszyscy strzelcy, wszyscy strzelają, każdy też ma to zamiłowanie do broni i to nas połączyło. I ta grupa powoli, powoli się rozrastała. Potem następny kolega dołączył. A czemu Watacha? No Watacha, no to jak sama nazwa mówi, wilk, nie? Wilk jest niezależny, wilk jest twardy, wilk jest takim zwierzęciem tajemniczym i dlatego też wybraliśmy tą nazwę. Zresztą to jest też takie określenie oddziałów wojskowych, oddziałów specjalnych, dlatego też tutaj w logo są też te noże szturmowe. Każdy ma coś powiązanego z bronią, z wojskiem, z różnymi rzeczami. Robiło się w życiu to i owo, tu i tam. I dlatego też Watacha.
5: Na tą chwilę mamy 10 zarejestrowanych członków. Między innymi właśnie mamy takiego prekursora, Marka Duziaka, który był założycielem miesięcznika Odkrywca, tak? No i ten Odkrywca, miesięcznik też był takim napędem do naszej historii, tak?
6: Tak, no ja z kolegą Robertem właśnie zaczęliśmy od zbierania tego miesięcznika. Tam to była jedyna taka na te czasy, te 20-30 nawet lat temu, bo to ponad 30 lat temu ten miesięcznik powstał. I on był pierwszym takim czasopismem, gdzie było to wszystko fajnie opisywane w naszym klimacie, czyli fachowcy, zawodowcy, pasjonaci, eksploratorzy opisywali swoje przygody, swoje znaleziska.
5: Nie było internetu i tą wiedzę się brało właśnie z takich magazynów, nie?
6: I działa ten magazyn, można go zakupić w każdym tam punkcie, jakimś kiosku i on jest. I to nas tak po prostu wszystko połączyło.
4: Potem przy ogniskach, bo często u Ryszarda organizowaliśmy sobie ogniska i opowiadali z Robertem na temat tych ich wypadów i kiedyś padł pomysł, może wyjdziemy na taki wyjazd. No i wjechaliśmy na pierwszy wyjazd, podobało się, no to organizujemy następny wyjazd i tak to stało się, że tak powiem, taką normą, że jak już powiedziałem wcześniej, 3-4 wyjazdy rocznie mamy. Minimum od 2-3-4 dni. Ostatnio mieliśmy, co prawda w okrojonym składzie Watachy, wyjazd motocyklowy 5-dniowy, gdzie 2000 km wzdłuż wschodniej granicy zrobiliśmy. Także no naprawdę ciekawe, poza tym właśnie, jak to koledzy powiedzieli, którzy interesują się historią, to nie są takie wyjazdy, że tak powiem, puste, bo oni nam też dużo na te tematy opowiadają, dużo na te tematy też gdzieś tam się czyta, ale no głównie, że tak powiem, tutaj tą wiedzą służą Robert i Ryszard głównie, nie?
3: Gdzie wyjeżdżacie?
4: Najczęściej są to, że tak powiem, kierunki związane z II wojną światową, ogólnie wojskowe obiekty, militarne, schrony, różne budynki, nawet zdarza się, że za granicę wyjeżdżamy, w Czechach ostatnio byliśmy, także no, wszystko, co związane jest z okresem wojny i zimnej wojny, może tak jeszcze powiem.
6: Najczęściej zaczęliśmy właśnie od wyjazdów na Dolny i Górny Śląsk, tam był tak znany, do tej pory już teraz bardzo znany kompleks Rize, tajemniczy, sztolnie wykute w podziemiach, gdzie ciężko się było dawno temu, 15-20 lat temu, to teraz jest komercja większość, ale kiedyś my to eksploatowaliśmy w sposób taki twardy, czyli kaski, liny, pontony. Wchodziliśmy tam, gdzie nie można było wchodzić. My tam wchodziliśmy, żeby poznać, zagłębić tą historię, poznać ten teren. Potem Międzyrzecze, to jest następny taki bardzo znany kompleks, Międzyrzeczki rejon umocniony, czyli ponad 32 km pod ziemi, które się łączą tak jak metra, tak można to wyobrazić osobie cywilnej, takiej, którego nigdy tam nie była. Tam jest kolej wąskotorowa. To jest wszystko połączone drogą, labirynt pod ziemi. I tak po kolei zdobywaliśmy te obiekty, których nie mieliśmy na swoim wykazie i do tej pory to robimy. A i musimy się pochwalić, że w niedalekiej przyszłości, bo w następnym roku planujemy taki poważny nasz wyjazd na wzgórza Monte Cassino, gdzie nasi żołnierze z generała Maczka i inni bohatersko walczyli, żeby zdobyć klasztor na wzgórzach Monte Cassino i przelewali za Polskę, za naszą ojczyznę krew.
3: Czyli trochę tak deptacie po piętach tej wojnie?
6: Tak, my od początku tą historią się interesowaliśmy. Kolega Grzegorz też się tym bardzo interesuje. Zresztą wszyscy się tym interesujemy. A ci, którzy na początku może tak do końca bardziej się pasjonowali tym adrenalinką związaną ze zdobywaniem tych, powiedzmy, podziemi, sztolni, schronów powojennych, po drodze poznają tą historię i weszli w to tak grubo prawie jak my i interesują się tym, zgłębiamy tą wiedzę, interesujemy się naszym przede wszystkim terenem, a teraz, tak jak powiedziałem, się rozszerzamy. Te Monte Cassino za chwilkę będzie, były Czechy, byliśmy i we Lwowie, i w różnych terenach takich, co są w okolicach tutaj naszego zasięgu.
3: Jakieś najciekawsze takie przygody, bo zapewne takim wyjazdom towarzyszy wiele takich jakichś smaczków, które może chcielibyście nam zdradzić?
6: Tak. No mam w pamięci, nie zapomnę właśnie eksploracji podziemi w górach Sowich, gdzie też weszliśmy w takie niedostępne miejsce dla każdego. Musieliśmy je rozgruzować, wejść do środka, do dziury, małej dziury, gdzie nie fajnie pachniało, było wilgotno, było ciemno. No, odgruzowaliśmy to z kolegami, jeszcze to wtedy nie było to nasza, jakby cała nasza watacha, tylko ja, Robert i jeszcze dwóch innych pasjonatów, naszych kolegów, z którymi tam pojechaliśmy. Trzeba było tam wejść w woderach, był bardzo duży stan wody, prowadziło to do takiego kompleksu militarnego w górach Sowich, Ludwikowice Kłodzkie, kopalnia Wacław, gdzie Niemcy podczas wojny tam prowadzili jakieś eksperymenty, badania związane z bronią, może jakieś fabryki podziemne, do końca to nie jest to do końca zbadane. No i przygoda zaczęła się taka dosyć na początku fajnie, musieliśmy puścić tam ponton, którego czy mały, dwuosobowy, wojskowy, napompować go w tych warunkach, w kaskach, z latarkami na czoło. Jest to wąskie tunele, zaczęliśmy się przemieszczać do przodu, płynąć tym pontonem, i w którymś momencie ten sufit się robił coraz bliżej naszych głów, czyli był stan wody coraz większy. Coraz mniej było miejsca, kolega zdjął kask, Robert, ja miałem ten kask, sterowałem tym pontonem jeszcze póki mogłem. Potem chciał go założyć i wyrwał korek, powiedzmy, z tego pontonu, gdzie w trybie praktycznie natychmiastowym zaczął się napełniać wodą i byliśmy praktycznie po klatkę piersiową, po szyję w wodzie, w mundurowaniu, ze sprzętem, z całym w tych woderach. Była to dosyć niebezpieczna sprawa. Udało się jakoś z tego wyjść, palec się włożyło w wentyl, jak to się mówi. Pompka pływała na wierzchu, włożyliśmy ją do tego wentyla, zaczęliśmy pompować, udało się napompować jedną komorę pontonu i jakoś szczęśliwie wróciliśmy do wyjścia, gdzie straciliśmy łączność z naszymi kolegami, radia już nie działały, było to ponad około 800 parę metrów. To była taka najbardziej taka...
3: Mało bezpieczna.
6: Tak. Drama wręcz przez chwilę dramatyczna, ale potem do tej pory się z tego śmiejemy i często z Robertem tą historię wspominamy, ale do takich historii było więcej. Już z naszą watachą byliśmy też w fajnych podziemiach tutaj i w Czechach.
4: Kolega nasz trochę, że tak powiem, korpulentny utknął w jednym z wyjść i mieliśmy problem go wyjąć.
6: Ale nasmarowaliśmy go olejem motorowym do motocykla, jego ciało i jakoś go wyciągnęliśmy.
4: Wąskie było bardzo przejście, co prawda, ale kolega się uparł, że chce zobaczyć. Akurat to był schron atomowy z okresu zimnej wojny. I rzeczywiście było takie bardzo wąskie przejście, że wejść wszedł, ale z wyjściem był problem. I śmiał się, że dajcie kostkę smalcu, to pójdzie.
6: Tak, nasmarujemy i pójdzie.
5: Koszula wyglądała jak wyglądała.
6: Tak? Dostał ją od żony i była fajna, nowa i ładna. I miał fajne, nowe, ładne buty, które też raczej się nie nadawało już potem do niczego.
3: To chociażby macie zabawnie. Dobrze, a powiedzcie mi, czy jakieś takie artefakty też z takich wypraw coś udało wam się przywieźć?
4: Najczęściej są to łuski. wódki po nabojach jakieś różnego kalibru. Tu Ryszard coś na pewno powie, że więcej, bo im się udało trochę więcej znaleźć, ale są to najczęściej tego typu artefakty.
6: No łuski, bagnety, no takie no elementy, które no leżą powiedzmy no niegłęboko gdzieś tam powiedzmy no można to znaleźć. Jest to bezpieczne przede wszystkim, bo to nie ma z tym żartów, bo można trafić na różne rzeczy, które są niebezpieczne, czyli powiedzmy no nie wybuchy, nie wypały. Takich rzeczy nie polecamy nikomu dotykać, zaraz zawiadamiać służby saperów. Nie wolno robić, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
3: Tylko stowarzyszenie, no bo macie teraz stowarzyszenie, no to macie jakieś takie właśnie rzeczy, którymi możecie się pochwalić.
5: Więc jako stowarzyszenie to jesteśmy młodym stowarzyszeniem w sumie, bo jesteśmy zarejestrowani dopiero od marca tego roku i działamy, że tak powiem, legalnie, tak? To nam ułatwia dużo też współpracy z miastem, z instytucjami. Pomagamy szkole małoletnich oficerów, tak? Tutaj
6: pod oficerów małoletnich piechoty.
4: Tak, szkoła specjalna teraz obecnie.
5: Dzieciakom robimy paczki różne, odwiedzamy ich na święta, zapraszają nas, robimy w Starym Mieście, robiliśmy w bibliotece też prelekcje o
6: Władysławie Szubińskim, Cichociemnym. Jest to Cichociemny, są to żołnierze, którzy powstali podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. To były jednostki specjalne wybranych, wyszkolonych świetnie komandosów, tak to można ująć współcześnie, którzy byli zrzucani na teren Polski, szkolili partyzantów pod ziemię w różnych tematach, jak walczyć z wrogiem, z łącznością, z bronią. To byli z wysokiej klasy specjaliści, było ich tylko 316, których zrzucono w Polsce i taki jeden właśnie pan, kapitan Władysław Szubiński pochodził z mojej miejscowości, której mieszczam, czyli z Rumina. Niedawno ta sprawa udało się nam ją odkryć i tą osobę prezentowaliśmy w Starym Mieście Bibliotece Publicznej. Zrobiliśmy tam wielką, fajną prelekcję jeszcze z innymi historykami i kolegami, gdzie został on przedstawiony, on i no, cała jakby jednostka tych żołnierzy cichociemnych. To też jest właśnie jeden z takich teraz ostatnich naszych rzeczy, który fajnie wyszedł odnośnie historii. No i oczywiście musimy wspomnieć o naszym więzieniu tutaj w Starym Koninie na Wodnej 7.
3: No, przez to ja tu jestem właśnie, bo ten temat fajnie, bo tam zepsuliście mój parking, bo ja tam zawsze parkowałam na dziko. Wiem, że nieładnie, wiem, ale teraz to miejsce wygląda po prostu mega. I wy jesteście takimi ludźmi, którzy dbacie o takie miejsca.
5: Tak, ale to trzeba też powiedzieć, że no pomagali kibice Górnika Konin, tak? Uprzątnąć to. My zrobiliśmy mural tutaj też, tą tablicę, ale tutaj trzeba zaznaczyć też, że właśnie współpracowaliśmy z kibicami, tak?
6: Górnika Konin, naszej tutaj drużyny piłkarskiej, która też ma tradycje wieloletnie. Nam pomagali, razem to wspólnie wyczyściliśmy, zrobiliśmy grafikę. Teraz tam jest powieszona tablica upamiętniająca, która będzie jeszcze za chwilkę poprawiona na jeszcze fajniejszą, bardziej trwałą, żeby przez długie, długie lata młodzież, która idzie do liceum, powiedzmy tu na ulicy Wodnej, mogła liznąć trochę prawdziwej historii takiej i zapoznać się, że tu u nas też takie rzeczy się działy. Tam ginęli ludzie, w tym właśnie więzieniu zginęło ponad 15 osób i w czasach okupacji niemieckiej i oczywiście po wojnie przez NKWD, przez UB i SB byli tam przesłuchiwani, torturowani, przetrzymywani i też zginęło paręnaście osób. Tam zresztą przy tym muralu widnieją nazwiska tych osób, które zginęły bestialsko zamordowane przez UB.
3: Jaka historia wiąże się z tym miejscem, bo tu po części powiedziałeś, ale generalnie ten budynek chyba na tym miejscu, gdzie teraz jest ten mural, to tam stał też budynek.
6: Tak, ten budynek już tam jest praktycznie z XIX wieku i od początku jeszcze ze zaborów, gdzie byliśmy pod zaborami, tam zawsze w tym miejscu był jakiś budynek, czy jakiejś policji, czy milicji. policji. Był on tam od początku i w czasie I wojny światowej i w czasie II, tak jak powiedziałem, tam było właśnie więzienie i nie tylko więzienie, bo to był podzielony budynek, są dwa budynki. Jeden stoi, jakbyś nie wiedziała, to stoi do dzisiaj, bo jeden jest to budynek teraz mieszkalny, a wcześniej było to więzienie, ale tylko dla kobiet. I można go zobaczyć do dzisiaj. W nim są stare kraty, stare drzwi od cel, że można i tam ludzie mieszkają. A ten budynek, który stał na Wodnej 7, został zburzony i tak jest widać po tym miejscu. To był duży budynek, są stare zdjęcia, no ale już go tam nie ma. Ale jest teraz mural, tablica i czcimy pamięć, że w tym budynku i w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej ginęli ludzie i staramy się to upamiętnić.
3: Prowadzicie jakieś prelekcje na terenie Konina, więc te doświadczenia, które zdobywacie wyjeżdżając, eksplorując tam te wszystkie miejsca, można powiedzieć, że chcecie też z tą wiedzą podzielić się z naszymi mieszkańcami?
5: Oczywiście. W naszej stronie publikujemy te wszystkie materiały. Będziemy chcieli pozyskać też lokal na Izbę Pamięci w przyszłości tutaj w Koninie. Może się uda coś od miasta dostać i wtedy będzie można zrobić jakieś wystawy i więcej na ten temat przekazywać, tak? Mamy w planach też poszukiwania, może, o tak, jesteśmy w trakcie załatwiań pozwoleń na poszukiwania na terenie naszej gminy, to w Żarach, w lesie. Odkryliśmy tam fajny obiekt też związany z partyzantką i coś więcej może jeszcze będzie. No na razie nie chcemy zdradzać tajemnicy, bo naprawdę mało osób o tym wie, szukamy informacji, ale jak dostaniemy zgody, będzie na pewno o tym coś więcej, nie? Mało tego, no będziemy chcieli, wiadomo, Konin tutaj jest też ciekawym, stary Konin, ciekawym miejscem. Jest dużo tuneli zasypanych, zabetonowanych. Wiemy o nich, też będziemy chcieli uzyskać jakieś zgody, żebyśmy mogli tam coś wejść do nich, coś opisać, może zaadoptować, by miasto chciało. No zobaczymy.
3: Gdzie te tunele?
5: W Starym Koninie.
6: W odpowiednim momencie poinformujemy, a teraz nie możemy ci o tym powiedzieć.
3: Dobrze, wiadomo, no nie chcecie zdradzać swoich, że tak powiem, odkryć. Natomiast te, które już są odkryte, gdybyście mieli polecieć, gdzie można coś takiego fajnego u nas na terenie tutaj całego powiatu, bo myślę, że macie ogarnięty pewnie powiat, tak eksploracyjnie. Tak dla takich właśnie laików jak ja, gdybyście mieli mnie wysłać w fajne miejsce, ciekawe, takie historyczne, to gdzie?
5: Jeśli chodzi o militarne, no to mamy tutaj linię wzdłuż koła Turek, to jest tam stronę Kalisza, są bunkry polskie na Żółwieńcu, też mamy bunkry, nie są to duże obiekty.
6: Stanowiska na CKM i obsługę, one są sprzed 1939 roku, ale większość, ale chyba nawet żaden nie brał udziału w jakichś działaniach wojennych, no ale no, są to nasze tutaj okoliczne bunkry w bardzo ładnym stanie, można się do nich czy na rowerze, czy samochodem wybrać, zwiedzić. No teraz piękny zamek w Kole, otworzono tam teraz punkt widokowy, też bardzo ładne, kameralne, fajne miejsce przy rzece położone. No polecamy, warto tam się z rodziną, czy na rowerach, czy przejechać się, fajne miejsce.
7: No. Ogólnie nasz druh Marek teraz książkę promuje swoją właśnie a propos ciekawych miejsc w okolicach Konina i też właśnie są tam ciekawe historyczne miejsca, gdzie można poczytać i zwiedzić je przy okazji.
3: Czujecie się takimi strażnikami historii trochę?
5: Strażnikami może nie, ale fascynatami i
6: pasjonatami historii.
5: Strażnik to pilnuje, żeby nikt nie miał dostępu. My chcemy, żeby ten dostęp był ogólnodostępny. No.
3: Z tymi strażnikami w tym sensie, żeby ta historia była przekazywana, wiadomo, teraz młode pokolenia, no ta młodzież mało się gdzieś tam interesuje historią.
6: Dlatego też zajęliśmy się tym więzieniem na Wodnej 7, no bo mówię, szkoła jest blisko, rozmawialiśmy z uczniami tej szkoły i nikt z tych uczniów, podkreślam, nie słyszał nigdy, żeby ktoś z historyków z tej szkoły wspomniał o tym miejscu, a to jest po sąsiedzku. No tam to jest historia z czasów I wojny światowej, z II, powojenna i no i to nam się udało tutaj z kolegami, z chłopakami z Górnika Konin jakby wypromować i to miejsce stało się już rozpoznawalnym miejscem i ta młodzież, która idzie do tej szkoły, może stanąć tam, przeczytać się, przemyśleć to, że w tym miejscu były takie i takie rzeczy, bo jest to w miarę prosty, czytelny sposób przedstawione. A takim bardzo ciekawym miejscem historycznym, no to jest właśnie ośrodek szkolno-wychowawczy w Koninie, numer 1 na ulicy Kaliskiej. Dla takich, powiedzmy, bardziej liczliwych obywateli naszego miasta, no to znana taka jako 20. Jest tam teraz ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci potrzebujących tej pomocy. Są tam naprawdę fajne dzieciaki, mają tam drużynę harcerską, a to są były koszary, w których stacjonowały jeszcze w czasach zaborów i wojska rosyjskie i potem wojska polskie, bo w 26 roku, dobrze pamiętam, marszałek Józef Piłsudski otworzył szkołę pod oficerów małoletnich piechoty i to była pierwsza taka szkoła w całej Polsce, a takich szkół powstały 3. I marszałek Piłsudski w tej szkole był tutaj naprzeciwko mojego sklepu w kościele świętego Bartłomieja. Mamy zdjęcia, jak wychodził tutaj z tej bramy, był przywitany, był pierwszy i ostatni raz w Koninie, ale był. Była tu wielka defilada na Błoniach, przy Wale Tarejwy. I te zdjęcia są, no, są do wglądu i są ogólnie dostępne, można je zobaczyć.
3: A zajmujecie się też, macie wykrywacze metali i takim poszukiwaniem?
5: Mamy, oczywiście, że mamy i właśnie na terenie Żar chcemy wykorzystywać to. Tylko czekamy na pozwolenie.
3: Czyli nie możecie wchodzić tak, że tak powiem, z ulicy, tylko to musi być wszystko gdzieś tam jakoś legalnie zatwierdzone.
6: To musi być wszystko zgłoszone konserwator zabytków, jeżeli będą jakieś tam prace prowadzone, przede wszystkim właściciele terenów, czy to są lasy państwowe, czy obiekty prywatne, czy pola prywatne. Ktoś musi nam tą zgodę udzielić. Nie możemy działać jakby w trybie takiej samowolki, bo tak nie wolno robić.
3: Dobrze, a te wszystkie rzeczy, które odkrywacie, to wy gdzieś potem te informacje o tym umieszczacie i może z tego powstanie jakaś książka, ja nie wiem, no to tak, takie ciekawe rzeczy to myślę, że warto zapisywać gdzieś.
7: Kolego prowadzi Facebooka i większość właściwie informacji, które są z tych wydarzeń, są na Facebooku. A jeszcze w zamyśle jest Instagram, który ja się podjąłem prowadzić, ale no z racji braku czasu idzie to ciężko, ale no na pewno ruszymy z tym tematem już niebawem też.
3: Myślę, że warto by było chyba spisać te wszystkie wasze przeżycia i doświadczenia. Dobrze, powiedzcie mi, bo no, tworzycie taką zwartą grupę, można powiedzieć, że nawet zamkniętą, ale czym, jeśli ktoś na przykład usłyszy o was i chciałby dołączyć, to czy jest taka możliwość?
5: Nie, no nie jest to łatwe na pewno, tak? Mhm. Musimy się poznać, przeżyć parę różnych rzeczy, no i wtedy można zrobić zebranie i pomyśleć nad tym.
3: Ale jest szansa.
5: Szansa zawsze jest.
3: Czyli można się do was przykumplować, że tak powiem.
7: Najpierw trzeba się przykumplować, żebyśmy, że tak powiem, nie, nawet nie chodzi o to, że, czyli właściwie chodzi o to, żeby zobaczyć, kto co sobą reprezentuje, no bo, że tak powiem w cudzysłowie, byle kogo wziąć do stowarzyszenia, to jest nie problem, ale osoba, która coś wniesie i przede wszystkim osoba, na którą możemy też liczyć w pewnym sensie, no jak już powiedziałaś, jest to nasze środowisko koherentne, zamknięte i byle kogo do tego naszego środowiska nie wpuszczamy, więc no musi to być osoba naprawdę, która coś wniesie i jakaś wyjątkowa po prostu.
5: Musi zostać naszym bratem. No.
7: Tak jest.
5: Zasłużyć na to.
6: Nie będzie to żadna osoba pierwsza, lepsza z ulicy, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, sama nazwa Wataha. Wataha się trzyma razem i to są wilki, to są bracia. Musimy trochę razem przeżyć, my musimy wspólnie podjąć decyzję, musimy tę osobę poznać.
7: Te nasze wartości, które my wnosimy do tego stowarzyszenia, żeby też kultywowała to, popierała i sama też tak postępowała.
6: Nie? No, bo... I nie przynosiła nam wstydu.
7: No właśnie.
3: Ale o takich młodych wilczków dbacie jakby, co?
7: Jak jest potrzeba, to oczywiście, no, zawsze staniemy za jakimś potrzebującym.
5: No mamy swoich wilków właśnie tutaj w szkole, tak? Tak. Specjalnej.
6: Tak, tam jest drużyna harcerska, przyjeżdżamy tam, jesteśmy też tutaj z kolegą strażakami, nasza straż z Rumina też z nami już tam parokrotnie była, pomaga nas, wspiera, robimy zbiórki na, nie na słodycze, nie na czekoladki, bo te dzieci tam takich rzeczy raczej nie mogą spożywać, ale na to, co są, czym są dobrzy. Czyli na wszystkie takie, powiedzmy, biurowe wycinanki, bloki. One są bardzo uzdolnione plastycznie i bardzo ładne rzeczy robią. I w tym ich wspieramy. To, co im potrzebne. To, co im brakuje, a my możemy im to dać i staramy się im zawsze wspierać. To są kochane dzieciaki. Pięknie śpiewają. Są też patriotami. Wszystko lepiej śpiewają hymny, znają wszystkie zwrotki niż nie jeden z Polaków.
7: Zasię wokół kręci, jak takie małe dziecko przyjdzie, wuja, przytuli się i podziękuje za to wszystko.
5: Robiliśmy też szkolenie młodym piłkarzom strzeleckie, tak? Bo no, Watacha nie tylko bunkry, nie tylko chodzenie po podziemiach, no ale no, też właśnie strzelectwo promujemy, tak? Promujemy kulturę posiadania broni, także też zapraszamy nieraz młodzież na strzelnicę, żeby zobaczyła sobie, bo jesteśmy instruktorami też strzelectwa, tak? Więc pod naszym okiem mogą sobie spróbować postrzelać i zobaczyć, jak ta broń pracuje.
6: Poznać zasady bezpieczeństwa obsługi tej broni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych niedobrych wojennych czasach, gdzie warto to znać i umieć.
3: No właśnie, jak już liznęliśmy tego tematu strzelania, jak to jest teraz z tym strzelaniem? Czy lepiej, żeby każdy z nas potrafił, czy jak najdalej od broni? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, bo nie każdy może strzelać, według mnie. Powinien może.
5: No nie każdy powinien może strzelać. To trzeba po prostu spróbować, tak? Ale ja jestem tego zdania, że każdy obywatel powinien mieć styczność z bronią, wiedzieć w razie czego, nawet jak znajdzie tą broń, jak się bezpiecznie z nią obchodzić, żeby nie zrobić krzywdy sobie albo komuś. No czasy mamy, jakie mamy. Lepiej być wojownikiem w ogródku niż ogrodnikiem na wojnie, tak?
6: Tak ładnie kolega to wszystko ujął, no bo przede wszystkim nie ma teraz takiej służby wojskowej. No dobrze, teraz ruszyły klasy mundurowe, te wszystkie rzeczy, fajnie, ale to już jest troszkę, no już jest późno, bo coś się dzieje, no to się wszystko tworzy, zaczyna działać. A no nie ma tego wojska, to dlatego też teraz w tych czasach właśnie i rodzice, i mężowie zabierają żony na strzelnice, żeby nie to, żeby może zrobić z nich wielkich strzelców, ale tak jak tu powiedział kolega Grzegorz, obyć się z bronią, zapoznać, bezpieczeństwo, jak ją obsłużyć, jak to wszystko działa, oddać trochę tych celnych strzałów do tarczy i w tych czasach warto to wiedzieć i warto to umieć. A to, że jak powiedziałaś, nie każdy do tej broni powinien mieć dostęp. Oczywiście, że nie tak, ale każdy, który powiedzmy, no, jest zdrowy, jest wszystko z nim w porządku, no to warto się w tym zakresie przeszkolić.
3: I na koniec już. Czego w najbliższym czasie możemy się od Was spodziewać? Wiadomo, gdzieś tam jest koncepcja, że powstanie jakaś taka siedziba, gdzie będziecie mogli te wszystkie swoje rzeczy takie ważne przetrzymywać. Gdzieś tam na pewno będziecie wychodzić w przestrzeń miejską. A czy coś jeszcze?
5: No tak jak wcześniej wspomniałem, no będziemy się starać o jakiś lokal w Koninie, bo chcielibyśmy zrobić sobie izbę pamięci taką. No teraz mamy tutaj u kolegi Ryszarda lochy, no ale no...
6: No muzeum jest to tak, na razie nam to wystarcza. Spotykamy się w tym miejscu, wisi tam bardzo, bardzo dużo naszych wspólnych i moich prywatnych eksponatów. Jest fajnie, no ale no... Nie każdy może tam wejść. To jest mój teren prywatny. A gdy będziemy mieć już siedzibę naszego stowarzyszenia, będziemy mogli to dla wszystkich chętnych przedstawić, pokazać, zaprosić i do tego dążymy. Może nam się to uda.
3: Ja się już teraz czuję zaproszona, niestety. No, także jakby coś tam już skombinujecie, to ja chętnie przyjdę, zobaczę.
6: Myślę, że w niedługim czasie to będzie możliwe.
3: Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo miło mi było Was poznać i podziwiam Wasze hobby. taką zajawkę, bo no, to jest bardzo, bardzo coś, co mnie też ciągnie, ale nie mam czasu na takie. Ale żyję tutaj waszymi zwierzeniami, że tak powiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękujemy.
8: Dziękujemy.
9: Jeśli zainteresowała was działalność Watahy, to zaglądajcie do internetu.
2: Magazyn lokalny.
9: Ruszamy z magazynem. Coraz więcej rodzących wybiera polski szpital. Statystyki pokazują, że w porównaniu do roku ubiegłego, w tym roku tutaj porodów jest więcej. Pomimo trudnej sytuacji demograficznej, kolska placówka cieszy się zainteresowaniem.
10: Dzień dobry, Grzegorz Gibaszek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Witam serdecznie.
9: Kolska porodówka, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony kobiet rodzących. Co tam takiego jest na tym oddziale, że te kobiety tak ciągną do Kolskiego szpitala?
10: Przede wszystkim to ludzie, to lekarze, to pielęgniarki, to cały personel medyczny, który naprawdę dba o opiekę tej kobiety, tych pań. Oczywiście trzeba należy też wspomnieć o tym, że w 2023 roku, to był styczeń, oddaliśmy 3 nowe sale porodowe z salą cięciową i to jest to, ta wartość dodana, która przyciąga te pacjentki. Ogromna ilość kobiet w ciąży, ogromna ilość kobiet, które gdzieś tam zamierzają kiedyś zajść w ciążę, to ogromna ilość całych rodzin, tak? Te osoby mogły przejść przez oddział położniczo-ginekologiczny, zobaczyć, jakie są warunki świadczenia usług medycznych, mogły te panie, czy też całe rodziny porozmawiać z lekarzami, ginekologami, z nimi mogli udzielić wszelkich informacji, a było mnóstwo pytań. Nie ukrywam też, że te młode rodziny, te młode kobiety, ci młodzi partnerzy i nie tylko, byli też bardzo zainteresowani tym, co pokazywali nasi ratownicy, pokazywali, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej temu noworodkowi, temu małemu dziecku, bo nie wszyscy wiedzą, a większość się boi, tak? Dziecko się zachłyśnie, coś się zadzieje i nie wiedzą, co robić, a to każda minuta, każda chwila jest bardzo ważna. Także pięknie, myślę, że bardzo udane, ogromne zainteresowanie i powiem, że pacjentki, które, z którymi ja rozmawiałem, to panie nie tylko z powiatu kolskiego, nie tylko z Turku, z Konina, ale z województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, a nawet z samego Poznania.
9: No właśnie, panie dyrektorze, te wszystkie wasze atuty, można powiedzieć, które stoją po stronie oddziału położniczego, przyciągają tych, te rodzące. I właśnie jeżeli chodzi o statystyki, jak to wygląda? Czy macie zwiększoną tą liczbę porodów?
10: Statystyki wyglądają w ten sposób, że rok 2025 zakończyliśmy 495 porodami, o 6 porodów więcej niż w 2024. Rok bieżący to jest rok statystycznie podobny do roku 2025, czyli ta ilość porodów się nie zmniejsza. Dzisiaj rozmawiałem też z panią Grądzik, czyli oddziałową. Tych porodów jeszcze bardziej przybywa. No, demografia nie kłamie, no niestety. Coraz mniej pań, które zachodzą w ciąży, które rodzą, ale myślę, że te warunki, które my tutaj spełniamy, pozwolą na to, aby te pacjentki przyciągnąć z innych powiatów i z naszego powiatu. Czekam też z utęsknieniem na to, aby wyceny świadczeń medycznych, jeśli chodzi o porody, też się zmieniły, bo też to jest plan Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ukrywajmy, przy tych wycenach porodów, które się nie zmieniły od 2020 roku, jesteśmy troszkę na minusie, tak? Ale chcemy świadczyć te usługi, tym bardziej, że tak, w Turku nie ma już oddziału położniczego, panie się pytają, przyjeżdżają, w Koninie jest duży szpital, ale mimo to w ubiegłym roku mieliśmy 146 pacjentek z Konina, czyli widać, że ten personel medyczny i lekarski, i pielęgniarski naprawdę świetnie, świetnie współpracuje.
9: No właśnie, jeżeli chodzi o tą kreskę na minusie, jeżeli chodzi o szpital i wydawanie na porody, jak to wygląda, panie dyrektorze?
10: Jeśli chodzi o kreskę, wyceny porodów, gdyby się może zmieniły o te 2-3 tysiące od każdego porodu, myślę, że to by była ta wartość, która pozwoliłaby na swobodne funkcjonowanie, bo zobaczmy, do chwili obecnej 136 porodówek w całej Polsce zostało zlikwidowanych. Co miało na to wpływ? Demografia na pewno. Ale ilość porodów, gdzie musi być lekarz, gdzie musi być pielęgniarka na tym dyżurze, niecodziennie był poród, nieraz co dwa, co trzy dni, natomiast personel medyczny musiał być zabezpieczony, tak? A to są koszty ponoszone przez szpital, tak? Stąd mówię, likwidacja wielu oddziałów położniczo-ginekologicznych czy samych położniczych. Na razie chcemy to utrzymać, mam nadzieję, że utrzymamy. Mówię, zbyt dobry ten personel, aby to zlikwidować, tym bardziej, że nie tylko położnictwo, ale ginekologia się świetnie rozwija, bo jest mnóstwo zabiegów ginekologicznych, czy to laparoskopowe usunięcie macicy, histeroskopie, które my wykonujemy jako jeden z nielicznych szpitali powiatowych. I chylę czoła temu zespołowi, który się nadal kształci, który zdobywa wiedzę i szkoda by było aby to gdzieś zlikwidować, żeby to mogło, żeby to zanikło, tak? Zbyt dużo żeśmy wysiłku włożyli w to wszystko i finansowego, ale przede wszystkim personel, który chce się kształcić, a zespół jest naprawdę świetny.
8: Nazywam się Granci Gewa, jestem oddziałową oddziału położniczo-ginekologicznego z salą porodową w szpitalu w Kole.
9: I dlaczego kobiety powinny wybierać właśnie was, wasz szpital, jeżeli chodzi o rodzenie?
8: Staramy się podnosić standardy, realizować wszystkie założenia, jakie są wymagane dla pacjentek, które przychodzą do porodu. Poprzez przede wszystkim opiekę. Panie położne są bardzo miłe, grzeczne, uprzejme. Staramy się sprostać wymaganiom pacjentek, podchodzić do nich z empatią, tak żeby czuły się nie, że są w szpitalu, ale że są w domu. Tak chciałybyśmy, żeby one to odbierały, że szpital to nie tylko jest miejsce zimne, nieprzyjemne, z tą taką niesławną historią, że do szpitala jak się idzie, to musi być zawsze źle. Nie. My staramy się, żeby u nas było jak najlepiej. Mamy świeżo wyremontowane sale porodowe, oddział też jest wyremontowany, mamy dwie sale jednoosobowe po to, żeby rodzice mogli, ci, którzy oczywiście chcą, bo nie zawsze jest tak, że każda pacjentka chce być sama na sali. Ale jeżeli takie mają życzenie, są dwie sale jednoosobowe, na którym może przybywać zarówno mama z dzieckiem, jak i tata. Tą jedną dobę zawsze może z nią być, może się nią opiekować, więc jest to naprawdę bardzo duży komfort, jest to duży postęp. Są odwiedziny na oddziale, to nie jest tak, że zabraniamy, nie może wchodzić mąż do żony, czy tam nie może ich odwiedzać. Każda pacjentka, która ma cięcie cesarskie, niezależnie od tego, czy leży na małej sali, czy na sali pooperacyjnej, tatuś również kanguruje razem z nią na tej sali. Czyli jeżeli jest na sali czteroosobowej, bo taka jest sala pooperacyjna, również tatuś jest obecny przy tym kangurowaniu. Kangurowanie rozpoczynamy już na sali cięciowej, czyli w momencie, kiedy pacjentka ma cięcie cesarskie, po urodzeniu się dzieciątka i po odpępnieniu dziecko kładziemy mamie na klatkę piersiową i tyle, ile czasu mama potrzebuje na ten pierwszy kontakt zbliżeniowy, tyle czasu jej dajemy. Po czym dzieciątko idzie w ręce tatusia i dalej kanguruje tatuś. Kiedy mama przyjeżdża na salę pocięciową i zadeklaruje, że ona by już chciała to dziecko mieć, wówczas oczywiście odbieramy tatusiowi i mamusia dalej kanguruje. Dlatego my naprawdę staramy się, żeby każda pacjentka była zadowolona. Jeżeli chodzi o sale porodowe, te jednoosobowe sale porodowe mają pełen węzeł sanitarny. Są to sale komfortowe, gdzie tata może sobie spokojnie przebywać. Nie wiem, tata, czy mama, czy siostra, czy koleżanka. Bo różne są te porody rodzinne. Nie zawsze wymagane jest to, żeby był koniecznie tylko tata. Zorganizowałyśmy piknik z inicjatywy, tak naprawdę z taką prężną działalnością koleżanek z noworodków, które bardzo, bardzo zaangażowały się w to, żeby ten piknik się odbył, żeby było jak najwięcej tych pań, więc wszystkie razem, ile nas tu jest, położnych i pielęgniarek, i lekarzy, zorganizowaliśmy ten piknik. Było bardzo dużo przedstawicieli różnych firm, którzy mogli wystawić swoje produkty, mogli zachęcić pacjentki, panie ciężarne, do kupowania, do oglądania, do sprawdzenia tego, jaki jest sprzęt najlepszy, jak można w ciąży, w co się można w ciąży ubrać, w co można w ciąży dla dzieciaczka kupić, jakie produkty są dobre. Oprowadzałyśmy panie też wszystkie po sali porodowej, pokazywałam salę porodową, pokazywałam, jak, w jaki sposób można się zachowywać na sali porodowej, jak można, w jaki sposób można, jakie pozycje można przyjmować na tej sali porodowej, bo mówienie, że jak się trafi na salę porodową i się tylko leży, no to tak nie jest. Pacjentka na sali porodowej może robić, co jej się żywnie podoba. Dobierać sobie taką pozycję, jaka jest dla niej najdogodniejsza. Nie ma u nas czegoś takiego, że się powie, pani leży, pani mnie słucha, pani nie wstaje. Nie. Te czasy już po prostu dawno, dawno minęły. Pacjentka ma prawo robić to, co jej się żywnie na porodówce podoba. Teraz idzie właśnie dzieciątko do mamusi. i to jest krzyk. Idzie do taty. Dzieciątko nasze już po kangurowaniu na sali cięciowej idzie teraz do kangurowania do tatusia. Oczywiście jak rodzice mają życzenie, wykonujemy zdjęcia. Zdjęcia wykonywane są ich telefonami i dopiero w momencie, kiedy rodzice wyrażą zgodę, wybierają sobie, które tam zdjęcia będą chcieli, przesyłają nam, a my wstawiamy na stronę Rodze w Kole, którą żeśmy też założyli po to, żeby pacjentki, wszystkie inne panie miały dostęp, żeby widziały, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda, żeby wiedziały, ile mamy polubień, ile mamy wejść, ile mamy dobrych opinii. O to się staramy. Nie tylko u nas oddział sali porodowej jest taki prężny, bardzo prężnie działa oddział ginekologii. W zeszłym roku, w 2025, zakończyliśmy ponad 1600 zabiegami operacyjnymi. Są to duże operacje, histeroskopie, cięcia cesarskie i zabiegi. Także jeżeli chodzi o same operacje, było ich 905, więc naprawdę operatywa jest u nas bardzo duża, mimo że oddział jest niewielki, ale idziemy ciągle z postępem, ciągle coś nowego się wymyśla, ciągle gdzieś tam się szuka jakichś nowych rozwiązań po to, żeby dla tych pań i dla tych kobiet, które się tu znajdą, było oczywiście jak najlepiej.
9: Po tym wszystkim, co pani powiedziała, stwierdzam, że wizerunek tego szpitala, tej porodówki sprzed wielu, wielu lat zmienił się diametralnie, ale myślę też, że sytuacja jest taka, że gdzieś tam szpitale walczą o te pacjentki, bo wiadomo, ta demografia spada, a jednak oddziały położnicze mają problemy ze zdobywaniem tych pacjentek do rodzenia. Wam to się udaje? Myśli pani, że dzięki temu, że macie taki ciepły wizerunek, że wasze drzwi do szpitala dla tych kobiet są otwarte, można tu przyjść, zobaczyć, zapoznać się przed tym porodem. Wiadomo, że ten poród to jest dla tych kobiet bardzo ważna rzecz, stresująca, a jednocześnie gdzieś tam w momencie, kiedy mogą tu się rozejrzeć i zapoznać, są zapoznane z tym, co tutaj się dzieje, to jak gdyby wpływa na tą decyzję podjęcia tego, że chcą tu rodzić?
8: No na pewno duże ma to znaczenie, ponieważ u nas rodzą pacjentki nie tylko z powiatu, z Koła i z powiatu kolskiego. Rodzą pacjentki z Konina, z okolic Konina, z Zakonina, z Słupcy, nawet z okolic Sieradza, no już nie wspomnę o Turku. Bardzo duży wpływ też mają na to lekarze, którzy u nas pracują, ponieważ są to bardzo dobrzy specjaliści, którzy mają bardzo dużo jednak tych pacjentek i wiadomo, pacjentki też idą za lekarzami i wiedzą, że jeżeli mają swojego lekarza tu, opieka jest bardzo dobra, krzywda im się nie stanie, dlatego wybierają też nasz oddział. To, co było kiedyś, dawno, dawno temu, to podejrzewam, że też było związane z warunkami, jakie panowały na oddziałach. Takich warunków po prostu nie było. Te warunki są stworzone, ale od niedawna. Podejrzewam, że zarówno w naszym szpitalu, jak i w innych szpitalkach. Walka o pacjenta była, jest i będzie. Może my jesteśmy o tyle w gorszej sytuacji, że my jednak przyjmujemy te pacjentki od 37 tygodnia ciąży, ale przyjmujemy dlatego, żeby jednak ta mama, która przychodzi z ciążą już donoszoną, miała tą pewność, że dzieciątko będzie zdrowe i razem z tym dzieckiem wyjdzie do domu. Myślę, że nawet ten piknik, który był, pokazał nam, że ta ilość porodów nam się też zaczyna zwiększać. Także mam nadzieję, że pacjentki będą wybierały nasz oddział.
9: Ja dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
11: Witam, nazywam się Szymon Włodarczyk.
9: Świeżo upieczony tata, za chwilę zobaczy się ze swoim nowonarodzonym dzieckiem. No właśnie, co taki tata czuje?
11: Wielką ekscytację. Cieszę się bardzo, że możemy tutaj w Kole rodzić, ponieważ słyszeliśmy bardzo wiele pozytywnych opinii. Wiele naszych znajomych tutaj rodziło, więc jesteśmy zadowoleni z obsługi, z opieki, ze wszystkiego. I obecnie czekam na swojego dzieciaczka.
9: Jest pan zadowolony? Okej. Okay. Ale dlaczego zdecydowaliście się wybrać ten właśnie szpital?
11: No przede wszystkim przez to, że wiele naszych znajomych tam wspólnych z żoną rodziło tutaj w szpitalu, polecały go jak najbardziej, więc też dlatego. No i tym bardziej, że tutaj teraz strona internetowa na Facebooku działa Rodze w Kole, także widzieliśmy bardzo dużo zdjęć, byliśmy też na pikniku, który się tutaj odbywał. Bardzo fajna tutaj była atmosfera, dużo żeśmy się dowiedzieli, bo rozmawialiśmy sobie ze specjalistami, więc też dlatego.
9: Jakie udogodnienia dla takich nowych rodziców tutaj widzicie?
11: No przede wszystkim tutaj wszystko jest wyremontowane w ładnym standardzie. Sale są tutaj też pojedyncze, mogę tutaj być z żoną. Wczoraj była żona przyjmowana, także już tutaj mogę z nią być, więc nie było żadnego problemu z tym, że mógłbym po prostu tutaj też przebywać. No warunki są naprawdę świetne.
9: No właśnie ta cała sytuacja, że może pan być od razu przy żonie, tuż po tym jak ona tutaj trafi w salę, to też jest dobre?
11: Tak, oczywiście, właśnie też dlatego chciałbym kangurować, że ona ma cesarskie cięcie, więc to zbliżenie z dzieckiem już będzie od samego początku.
9: Czyli będzie pan blisko z dzieciaczkiem?
11: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
9: No i super, ja gratuluję, dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
1: Standardy panujące w Kolskim Szpitalu stawiają kobietę rodzącą w centrum i pokazują, że kobieta oraz jej dziecko są najważniejsi, a ona ma czuć się bezpiecznie. Historyczna perełka koła otwarta do zwiedzania, a mowa o wieży zamku Kazimierzowskiego. Rewitalizacja zamkowych ruin trwała w sumie 6 lat i została przeprowadzona w kilku etapach.
12: Burmistrz miasta Koła. Przynajmniej od 20 lat myślano w Kole o konserwacji, zabezpieczeniu ruin i rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla turystów do zwiedzania. Tak? No niestety to się nie udawało do tej pory. No ja, będąc też z zawodu historykiem, zawsze to mnie bolało, że ta ruina, co prawda trwała ruina, bo tu szans na odbudowę nie ma, ale nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona czy przygotowana do zwiedzania. Tutaj podczas tych prac, które trwały w sumie, prace konserwatorskie trwały w sumie 5 lat, natomiast prace przy budowie tarasu rok, no one skupiały się głównie na zabezpieczeniu murów, korony murów, struktury, uzupełnienia linii cegieł czy ubytków, które groziłyby jednak erozją. Natomiast nie chodziło tutaj nam o odbudowę jakąkolwiek, czy nawet dolica muru, tak? Jak Państwo spojrzycie, to czasem to lico muru jest nadal z pewnymi ubytkami. Chodziło o konkretne zabezpieczenie. Taką najbardziej sprawą pilną było zabezpieczenie muru północnego, który praktycznie no, groził w ciągu bardzo krótkiego czasu już runięciem w kierunku Warty. Nie był on, opierał się praktycznie na dość kruchych fundamentach. To była tylko kwestia czasu, aż kolejny element tego zabytku po prostu runie. I to był pierwszy etap prac w roku 20, kiedy zabezpieczyliśmy, dobudowując też takimi klamrami, spajając tą część. To było bardzo pilne. Natomiast potem już kolejne etapy, kolejne mury. Co roku jakiś element wybieraliśmy do konserwacji. Najbardziej kosztownym, długotrwałym był ten mur zachodni, który się ostał. Tutaj prace były dość szczegółowe, bo i uzupełnienie cegieł, konserwacja też korony murów przed erozją, no i zabezpieczenie przede wszystkim fundamentów przed wilgocią. Jesteśmy w terenie podmokłym, więc fundamenty również zabezpieczyliśmy, żeby wilgoć nie przechodziła do wyższych partii murów. No i potem oczywiście ten taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli budowa tarasu widokowego. Też tu rozważaliśmy różne kwestie, czy ten taras ma być drewniany w ogóle, nie,

0: musi być delikatna konstrukcja, odpowiadająca też materiałowi, z którego zamek był zbudowany. Także no udało się, mamy nadzieję, że będzie tutaj bardzo dużo zwiedzających, nie tylko mieszkańców Koła i okolicznych miejscowości. No a my też jako miasto nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo będziemy też kończymy dokumentację na wykonanie wokół zamku parkingów, obiektów małej architektury. Myślimy też o takim małym pomieszczeniu, muzeum, gdzie byśmy prezentowali zabytki, które podczas prac archeologicznych tutaj na zamku znaleziono. Więc to wszystko przed nami, przez kolejny rok, dwa będziemy starali się to zrealizować. Czasem nawet mnie ktoś tam zaczepia i mówi, no tak, zamek pewnie robisz, bo jesteś historykiem. Ja jeszcze jestem, doktorat pisałem ze średniowiecza, więc mam trochę takie zacięcie średniowieczne, powiem szczerze, ale generalnie bardziej mi chodzi o to, że to jest atrakcja do tej pory, która nie była i potencjał nie był do tej pory w żaden sposób wykorzystywany. Tak? Fajnie przychodziło się tutaj, pospacerowało, ale nie zatrzymywała ona na dłuższy czas tutaj. Także mamy nadzieję stworzyć takie fajne miejsce rekreacji, gdzie będziemy mogli chwilę dłużej pobyć. Trzeba też wiedzieć, że ten zamek jest oddalony troszkę od miasta, od granic miasta, więc no trzeba mieć albo rowerkiem, albo samochodzikiem, trzeba tu podjechać. Jest gdzie zaparkować, na szczęście. No ale myślę, że z biegiem tutaj czasu, no na pewno będzie większa ilość zwiedzających niż do tej pory, bo naprawdę ten taras jest super atrakcją. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wejścia na taras widokowy, podziwiania pięknych widoków, także dziękuję Państwu bardzo. Widoki są przepiękne, naprawdę, widoki są cudowne, naprawdę. Warto wejść, podziwiać, nie tylko, bo panorama miasta chyba robi największą furorę. Może te piękne zabytki, no i maszt McDonalda obok, ale generalnie bardzo piękne widoki na rzekę, naprawdę. Polecam, z tym tarasem też było sporo było naprawdę technicznych problemów, ale cieszymy się, że to się wydarzyło.
1: Jolanta Goszczyńska, byłam Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. No, proszę Państwa, zakres prac był bardzo szeroki, bo warto by zajrzeć do zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, czy 15, jak to wyglądało. W najgorszym stanie był tutaj ta część jakby ruin, bardzo zagrożona zawaleniem, nieustabilizowana. Mury były no, też z bardzo dużymi ubytkami, korona murów niezabezpieczona, wieże było na zwalisko właściwie gruzu, tutaj teren też był taki nieuporządkowany, a prace, które się zaczęły, no, rozpoczęły właściwie się od badań konserwatorskich, po pierwsze oceny stanu zachowania, co trzeba zrobić, napisanie programu konserwatorskiego, w czym właśnie już uczestniczył pan profesor Niemcewicz z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale były też badania geologiczne, badania archeologiczne, bo wszystkie działania, teraz widzimy tylko, co jest na zewnątrz, ale też trzeba było odkopać mury, zakonserwować te mury, wykonać izolację. Przy tym musieli uczestniczyć archeolodzy, bo wiadomo, że w takim obiekcie zawsze znajdzie się jakieś starsze artefakty i też one były tutaj różne koncepcje. Była koncepcja wzniesienia takiego budynku niewielkiego, muzealnego z jakimś tam, mówię, to też, no bo koszty, nie wiadomo, że są to. To było, ale wydaje mi się, że to, co wykonano tutaj, to niewielkimi środkami, ale z uszanowaniem i minimalną ingerencją w mury, i to jest dla konserwatora najważniejsze. Nie uczestniczyłam aż tak do końca jakby w całym procesie, jakby, ponieważ no bardziej tutaj planowaliśmy pewne działania z panem burmistrzem, gdzie wystąpić o środki, gdzie pozyskać, jak przygotować dokumentację, aby tu najbardziej by się mógł wypowiadać o tych szczegółach kierownik delegatury, który bezpośrednio nadzorował. Ale myślę, że najtrudniejszą sprawą było ustabilizowanie tutaj tego fragmentu, bo to były naprawdę grożące wręcz zawaleniem się fragmenty cegieł, które w każdej chwili mogły tutaj osunąć się w kierunku Warty, nie? To była najgorsza sprawa, a potem no izolacja, konserwacja, no a dalej trzeba pamiętać, że też trzeba dokonywać bieżącej konserwacji i to, co mówiłam, no należy dbać o ten krajobraz, bo to, co tutaj mamy dookoła, no to jest unikatowe już jakby w skali Wielkopolski, a myślę, że i Polski, że widzimy właśnie te krowy pasące się po drugiej stronie, prawda, te łąki takie otwarte, żeby nie zniszczyć tego krajobrazu i to wszyscy mieszkańcy Koła przede wszystkim powinni o to dbać. Nie?
2: Dziękujemy.
3: Dzień dobry, poseł Tomasz Nowak. Dlaczego jestem tu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego? Ponieważ jestem pasjonatem historii naszego regionu, a ten zamek wpisuje się idealnie właśnie w czasy Kazimierza Wielkiego, ale i Przemysła II, wcześniej i Przemyślidów, bowiem w tym miejscu podobno już funkcjonowały inne zamki, a później było to centrum życia średniowiecznego, kiedy to zamek taki stanowił miejsce, w którym cała społeczność się gromadziła. Była i tu i kuźnia, i książece, bo tutaj nie było księcia, ale były tutaj posadowione centrum władzy, jak gdyby w tym regionie.

0: regionie, no i szlachta, która się tutaj zjeżdżała na spotkania właśnie na tym zamku. Koło wpisuje się w nasz region bardzo ciekawie, ponieważ tu były i sejmiki, i było to bardzo duże centrum wielkopolskie właśnie dla mieszkańców tamtych czasów. Także to odgrywało dużą rolę. A teraz myślimy o tym i już myślimy od dawna, żeby ten zamek w jakiś sposób przywrócić turystyce. I ten pomysł z wieżą widokową, ja już pamiętam od wielu, wielu lat, on się kiełkował, rósł, a wreszcie stał się rzeczywistością. Dziękuję.
1: Jesteśmy mieszkankami koła. Wszystkie. No my na to czekaliśmy, bo no w innych miastach mają się czym pochwalić. Natomiast te ruiny tak niszczyły, a teraz no mamy, zresztą my tutaj chętnie przychodziliśmy jako mieszkańcy i teraz no fajnie będzie. Pan burmistrz jeszcze, no jest to dopiero początek, bo tutaj będzie całe zaplecze, tak powiedział. Także popieramy i jesteśmy bardzo zadowolone i zadowoleni jako mieszkańcy. Oczywiście, że zapraszamy.
2: Mamy nadzieję, że się zmieni tak. W naszym kole, że będzie dużo więcej.
1: Miasto ciekawe, historyczne, można się nieźle zakręcić.
3: Wrażenia fajne. Na pewno Zamek Kolski potrzebował takiej wieży, żeby uatrakcyjnić zwiedzanie naszego kolskiego zamku. No co? Świetne. Jestem mieszkańcem Koła. Zapraszamy cały region kolski, koniński, turecki, bo mieszkamy na Trójstyku, także zapraszamy sąsiednie powiaty na zwiedzanie.
4: Wieża widokowa Zamku Kazimierzowskiego jest dostępna codziennie od 1 maja do 30 września od 11 do 20. Tradycyjna strzelnica w Koninie przy ulicy Zofii Urbanowskiej czeka na tych, którzy chcą zapoznać się z pneumatykami. Jak twierdzi Wojciech Kasprzak z LOK Konin, każdy powinien tutaj sprawdzić swoje umiejętności.
5: Wojciech Kasprzak, prezes Zarządu Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie imienia małoletnich podoficerów piechoty.
6: Wchodząc do budynku, tutaj pan Leszek pochwalił się, że macie strzelnicę właśnie, o której chyba tak według mnie mało osób wie.
5: Tak, to strzelnica jest strzelnicą pneumatyczną, posiadająca zatwierdzony regulamin, jak i dopuszczenie do użytkowania. Dlaczego nikt o tym nie wie? Wiedzą. Młodzi ludzie wiedzą, bo kiedyś ona tętniła życiem. Jeszcze parę lat temu tętniła życiem. Szkoły ponadgimnazjalne wtedy, które funkcjonowały to na naszym terenie i w ramach tych godzin 19, które nauczyciele PO potrafili przyjść tutaj i często naprawdę brakowało już miejsca na to, żeby kolejne klasy wchodziły. No w tej chwili jest to trochę w okrojonym składzie, bo funkcjonuje tak zwany klub strzelecki Muszkiet Junior. No i praktycznie on się tym tematem, obsługą, jak i opiekę nad strzelnicą spoczywa tu na prezesie, tak? Na prezesie, który prężnie działa. Na prezesie, mówimy o prezesie Zbyszku Lisiaku, że tak z nazwiska powiem, prezes, który myślę, że prowadzi w dobrym kierunku tutaj młodych ludzi, jak i starsze osoby.
6: Czyli jeżeli teraz ktoś chciałby z tej strzelnicy skorzystać, czy jest taka możliwość?
5: Zawsze. Jeżeli ktoś by chciał, no, tylko i wyłącznie, jesteśmy do dyspozycji, po przednim oczywiście zgłoszeniu.
6: A czy szkoły korzystają z tej strzelnicy?
5: Powiem tak, szkoły skupiły się na tym, co było oferowane przez MON, czyli wirtualne strzelnice i co niektóre z tego, co wiem, mają. Ale wirtualna strzelnica, a strzelnica typowa, gdzie trzeba wziąć, wystrzelić pocisk, tak czy śród, zobaczyć to, gdzie ta przestrzelina jest, jest to diametralnie inny efekt.
6: I z jakiej broni można tam strzelać?
5: Tutaj jedynie to nie nazywamy to bronią, bo pojęcie broni uregulowane jest ustawą. To są pneumatyki o kaliber 4,5 mm, pistolety, jak i pneumatyki długie.
7: Jeśli można, chciałbym jeszcze uściślić wypowiedź tutaj pana prezesa dotyczącą tej strzelnicy. Otóż strzelnica nasza jest ta pneumatyczna, jest strzelnicą pełnowymiarową i była pierwszą i tak naprawdę jest jedyną strzelnicą, która spełnia warunki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jeżeli chodzi o wymiary i oświetlenie.
5: Tak, zgodzę się z tym. Nie dopowiedziałem, dziękuję za uzupełnienie mojej wypowiedzi. I to na temat strzelnicy możemy tyle powiedzieć, jeżeli będą osoby chętne, grupowo albo indywidualnie możemy. To strzelnica sześciostanowiskowa, 10-metrowa z oświetleniem.
6: W ramach jakiego właśnie przedmiotu młodzież mogłaby korzystać z tej strzelnicy?
7: Przedmiot, który jest takim substytutem dawnego przysposobienia obronnego, nazywa się obecnie edukacja dla bezpieczeństwa. Zalecenie ministra edukacji narodowej jest, aby każda klasa, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest ponadgimnazjalna, przynajmniej raz do roku była na strzelnicy i zrealizowała zajęcia, podczas których jest omawiana budowa i zasada działania broni oraz zasady strzelania. Ja na przykład na strzelnicy w Potażnikach, na strzelnicy kulowej mam wizyty takich uczniów z takich szkół i to od kilku lat realizowane, gdzie nauczyciele w formie wycieczki przyjeżdżają za zgodą dyrektora szkoły i młodzież i dzieci strzelają sobie z broni bocznego zapłonu, z karabinu, z pistoletu, oswajając się, pokazuję im inne jednostki broni, omawiam zasady działania, oprowadzam po strzelnicy tak, żeby ci ludzie byli zaznajomieni, że coś takiego jest i jak się tego używa, tych przedmiotów.
8: No i takie coś na pewno jest przydatne.
7: Bardzo. Przede wszystkim to właśnie to, że odchodzimy od takiej opinii, która panuje zwłaszcza w grupie ludzi, powiedzmy, którzy są już dojrzali, że broń to, o Jezu, to trzeba już bardzo uważać. Trzeba uważać i to jest taki sam przedmiot jak każdy inny. W rękach ludzi nieodpowiedzialnych czy niedouczonych może stanowić zagrożenie dla tej osoby, jak i dla kogoś innego, ale w rękach osoby, która jest przeszkolona, świadoma, mądra, odpowiedzialna, stanowi taki sam przedmiot jak łyżka do jedzenia.
4: A w rozmowie brał udział również Lech Książczak ze strzelnicy w Potasznikach.

zdania, borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja, ja krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała, niby tyle mam, ale czegoś brak.